0: oko lub mają złamane szczęki i wybite zęby. Z drugiej strony rannych zostało już co najmniej ponad 600 policjantów. W Paryżu bojówka zamaskowanych młodych ludzi podpaliła liceum imienia Nicolasa Vauclaina, w którym znajdowali się nauczyciele i około 100 uczniów sprzeciwiających się strajkowi. Na szczęście tych ostatnich udało się ewakuować. Do strajku licealistów, którzy blokują ponad 500 szkół średnich, coraz częściej przyłączają się studenci, którzy blokują już ponad 40 uczelni wyższych.
1: Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się także na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę osób w klasie i przeciążenia nauczycieli.
2: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Dziś Komisja Europejska ma przedstawić propozycję dotyczącą przygotowania Unii na przyszłe rozszerzenie wspólnoty, między innymi o Ukrainę. Nasza dziennikarka w Brukseli informowała też już w zeszłym tygodniu, że Komisja nie zgodziła się na zwiększenie ukraińskich transportów produktów rolnych, chociaż Kijów zabiegał o większy dostęp do unijnego rynku, między innymi cukru, zboża, skrobi czy bioetanolu. W Faktach z nami Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Brak zgody Komisji na zwiększenie kontyngentów już teraz to był sygnał, że Bruksela chce przygotować specjalne zabezpieczenia dla unijnego rolnictwa na wypadek wejścia Ukrainy do Unii. Chodzi m.in. o ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz do unijnych dopłat. Warto przypomnieć, że także polscy rolnicy nie otrzymali 100% dopłat bezpośrednich od razu po wejściu Polski do Unii. Bruksela obawia się przede wszystkim skali ukraińskiej produkcji rolnej oraz reakcji takich krajów jak Francja, Włochy czy Polska, gdzie rolnictwo ma duże znaczenie. Jednocześnie Komisja chce pomagać Ukrainie w odzyskiwaniu rynków eksportowych poza Unią.
1: Na razie nic nie wskazuje na to, by atak hakerski na platformę wakacje.pl był powiązany z poprzednimi. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoctor, Fakturownia czy Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy. W rozmowie z RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznacza, że w Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać.
4: Jeżeli chodzi o incydent na wakacje.pl, pracują polskie służby. Już rozpoczęło się też postępowanie kontrolne. Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające dane swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
1: W sobotę portal wakacje.pl poinformował o ataku hakerskim na skrzynki mailowe pracowników. Naruszone zostały dane rezerwacyjne klientów platformy. Strona przekazuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób.
2: Publicystyka w Faktach RMF FM.
1: A w niej wracamy do naszej porannej rozmowy. Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
5: PiS chce się dziś wycofywać z niektórych rozwiązań, które wprowadzono przez Polski Ład. To jest m.in. powrót do naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie, przywrócenie karty podatkowej. To są dobre pomysły pana zdaniem. Pan też by się wycofał?
6: Panie redaktorze, dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza. To są rozwiązania, poprzez które złodziej Kacprzyk i złodziej Kral będą mieli niższe.
5: To są rozwiązania
6: daniny.
5: Prawa i Sprawiedliwości.
6: To są rozwiązania, mówię precyzyjnie, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o kilkanaście tysięcy złotych. Jak PiS chce dać kilkanaście tysięcy złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo. Nasze rozwiązania, które zaproponowaliśmy, są bardzo dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te rozwiązania dają na przykład 4-letni obniżony ZUS po to, żeby się można było rozpędzić. Tak zwana działalność bagatelna. Kolejne rozwiązanie. Tutaj w Powered by Poland mamy rozwiązania również dla małych i średnich firm po to, żeby one mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach. Kiedy ja byłem szefem Ministerstwa Finansów, a później premierem i de facto mi również podlegały te tematy, to KAS realizował, Krajowa Administracja Skarbowa, mniej kontroli i te kontrole były dużo bardziej trafione. W związku z tym mali przedsiębiorcy są oczkiem w głowie rozwoju plus, a jak pokazałem przed chwilą, te rozwiązania proponowane przez nich jedynie doprowadziłyby, no niestety, do tego, skoro że złodziej mówi, Kacprzyk miałby mniej do zapłacenia, a ja tego nie chcę.
5: To pytanie, czy, no nie chcę mówić o panu doktorze Kacprzyku, czy o Kralu, ale w takim razie 800 plus dla bogatych powinno być, czy powinno się wycofać, powinno się zacząć trochę zmieniać te zapisy, urealniać te zapisy dotyczące polityk społecznych?
6: Panie redaktorze, rozumiem, że dąży pan do tego, aby...
5: Ja do niczego nie dążę, ja zadaję pytanie.
6: Tak, ja szukam jak gdyby tutaj tego...
5: Czy powinno się ograniczyć programy społeczne?
6: Już mówię. Czy powinno się ograniczyć programy społeczne? Nie, nie powinno się ograniczyć. Natomiast jeżeli jakby pochodną tego pytania miało być to o dziurę budżetową i o wielki dług publiczny, to ja powiem tak. Opracowaliśmy tu i w innych opracowaniach Rozwoju Plus bardzo dobry, realistyczny, oceniony przez rynki finansowe plan redukcji dziury budżetowej w najbliższych 3-4 latach z 7,1 na 4,8.
5: Bez ograniczenia wydatków społecznych?
6: Bez ograniczenia wydatków
5: społecznych. Bez podniesienia wieku emerytalnego?
6: Bez podniesienia wieku emerytalnego, bez ograniczenia wydatków społecznych. Z zastosowaniem instrumentów informatycznych? Nie, zrobiłem to już raz, pokazałem, że jest to możliwe w roku 2016, 17, 18, 19, 20. Wtedy na 20 przygotowaliśmy budżet bez deficytu. To był jedyny przygotowany budżet bez deficytu. Dlaczego to było możliwe? Pomimo tamtych wydatków społecznych. Właśnie dlatego, że zaproponowaliśmy odpowiednie rozwiązania informatyczne, pakiet paliwowy, pakiet elektroniczny.
5: Dobrze, a teraz jak pan chce obniżyć ten deficyt? Bez cięcia wydatków, bez ograniczania, jak pan chce doprowadzić do tego? Trzy krótkie pomysły. Co zrobić, żeby deficyt był mniejszy i nie były mniejsze wydatki społeczne?
6: Proszę bardzo, już. Po pierwsze, naprawa podatku CIT, tak żeby międzynarodowe korporacje wreszcie znowu płaciły podatki, tak jak za moich czasów. Ja panu pokażę, bo widzę, że pan tutaj się
5: to jest
6: zdziwił.
5: Pierwszy pomysł. Nie, ja się nie zdziwiłem.
6: Proszę bardzo,
5: zadaję pytanie
6: pan
5: o trzy.
6: Tutaj groźnie zmarszczył brwi, że ja muszę tutaj pokazać wszystkim.
5: Nie musi pokazać, bo my i tak tego nie pokażemy,
6: państwo,
5: bo nie mamy jak.
6: Nie pokażecie tego?
5: Nie możemy, nie mamy zbliżania kamery. Bardzo
6: szkoda,
5: nam przykro.
6: Szkoda.
5: To jest pierwszy,
6: tu pokazuję, szanowni państwo, w jaki sposób udało się w czasie, kiedy byłem premierem, odzyskać pieniądze
5: dla dużych firm.
6: Nie podniesienie, panie redaktorze.
5: Ściąganie.
6: Właśnie, nie podniesienie żadnej stawki CIT-u. To jest wielki błąd. Tylko ściągalność tego CIT-u.
5: Dobrze, to jest pierwsze. Ściągalność CIT-u od wielkich korporacji.
6: Tutaj
5: one mają świetnych prawników
6: się kryje,
5: i będą
6: uwaga,
5: się bronić.
6: Tak, już zrobiliśmy to raz. Z tymi świetnymi prawnikami sobie poradziliśmy. Od 8 do nawet 20 miliardów złotych.
5: To jest pierwszy, drugi.
6: Tak. Uszczelnienie podatku VAT, gdzie sam minister Domański pokazał stratę za zeszły rok na poziomie 28 miliardów złotych.
5: Trzeci pomysł.
6: Trzeci. Zmniejszenie również kosztów obsługi długu poprzez lepsze, dużo zarządzanie długiem, co pokazaliśmy również w czasie, kiedy rządziliśmy.
5: To nam zmniejszy deficyt na tyle, że nie będziemy wchodzić w żadne niebezpieczne rejony.
6: To już te trzy sposoby, o których powiedziałem, zmniejszy nam deficyt o około 1,5 punkta procentowego. Mamy jeszcze szereg innych działań. 1,5 punktu procentowego to jest dużo. To jest około 60 paru miliardów złotych. Tak, to pozwoli na stopniowe wychodzenie z deficytu budżetowego, wychodzenie, zmniejszanie deficytu, wychodzenie z długu publicznego w tym sensie, żeby w relacji do PKB on się nie zwiększał. Szybszy wzrost gospodarczy doprowadzi również do tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy na wielkie inwestycje, na małe inwestycje w powiatach i gminach, które zostały teraz zatrzymane przez obecny rząd, a ja mam zobowiązanie wobec samorządowców.
5: No są cały czas drogie inwestycje przez ten rząd podejmowane.
6: Tak, realizowane z tych programów, które myśmy im zostawili, a nowe nie są ogłaszane, panie redaktorze. Proszę zapytać jakiegokolwiek burmistrza, wójta lub starosty, albo prezydenta miasta.
5: Panie premierze, to jeszcze pytanie polityczne. Sami idziecie do wyborów, to już jest zdecydowane, jest decyzja, Rozwój Plus idzie
6: tak,
5: sam do wyborów?
6: Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów. W ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej, tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj na przykład tysiące ludzi, tysiące samorządowców przystępują do nas. Proszę popatrzeć na nasz bardzo udany kongres Tomaszowy Mazowiecki tydzień temu.
5: Tysiące samorządowców już się do was zgłosiło?
6: Tak, tysiące samorządowców.
5: To znaczy, ile teraz w tej chwili stowarzyszenie i ruch polityczny liczy ludzi, jak tysiące się
6: zgłoszonych zgłosi? Wniosków około 5 tysięcy, samych samorządowców ponad 1000, ale jeżeli szerzej potraktujemy ich, nie tylko radnych, burmistrzów, starostów, wójtów, no to ludzie,
5: szerzej,
6: którzy...
5: To znaczy, bo powiedział pan, tysiące samorządowców tak. się zgłasza, a teraz pan powiedział, że 1000 się zgłosiło samorządowców.
6: Nie. Panie redaktorze, starostów, wójtów, no to ludzie,
5: szerzej,
6: którzy...
5: To znaczy, bo powiedział pan, tysiące samorządowców tak. się zgłasza, a teraz pan powiedział, że 1000 się zgłosiło samorządowców.
6: Nie.

0: tygodni, bo ta data 15 października jest już nieaktualna. Rozumiem?
1: Nie będziemy robić wielkiego wydarzenia z powołania partii politycznej, bo nasz ruch społeczny chce wznosić się ponad partykularyzmy partyjne.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Całość tej rozmowy do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl, a fakty wracają już za niecałą godzinę, punktualnie o 3.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ależ to brzmi podczas dobrej nocki w RMF FM. No ale słuchajcie, jeżeli dzieje się coś takiego, to cicho być o tym nie może. We Francji nasila się fala zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i nie tylko. Protestujący próbowali podpalić kilka szkolnych budynków, w których znajdowali się uczniowie sprzeciwiający się strajkowi. A o tym, co dokładnie dzieje się teraz we Francji, Tomasz Wyryński porozmawia z naszym paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Posłuchajmy, co dzieje się na miejscu.
1: My łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witamy cię, Marku. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: No, pojawiają się doniesienia, że jedno z paryskich liceów było dzisiaj aż trzykrotnie atakowane kamieniami i butelkami z benzyną, zanim bojówkom zamaskowanych młodych ludzi udało się je podpalić.
2: To prawda. Wielu oburzonych obserwatorów zauważa zresztą, że nie wiadomo dlaczego policja od razu nie położyła kresu tym atakom, bo wewnątrz budynku liceum imienia Nicolasa Wauclena znajdowała się część nauczycieli i około 100 uczniów, którzy sprzeciwiali się strajkowi. W końcu udało się ewakuować pedagogów i uczniów i zagasić pożar, ale według specjalistów usunięcie szkód materialnych będzie kosztować wiele milionów euro. Trudno zresztą wytłumaczyć, dlaczego uczestnicy protestów podpalają budynki szkolne, bo ostatecznie żądają lepszych warunków w klasach, a jak szkoła zostanie częściowo spalona, to oczywiście te warunki będą jeszcze gorsze. Większość obserwatorów sugeruje, że chodzi po prostu o dosyć chaotyczne eksplozje gniewu i przemocy ze strony bojówek młodych ludzi, którzy nie tylko atakują policjantów na ulicach, ale również wznoszą i podpalają uliczne barykady w różnych miastach. No i właśnie podpalają te budynki szkolne. Żeby tego uniknąć, zamknięto zresztą ponad 500 liceów, które są chronione przez szturmowy dział policji.
1: Marku, ale francuski rząd najbardziej obawia się jednak jutrzejszego dnia, prawda?
2: Jak najbardziej, bo to właśnie jutro protestujący licealiści oraz uczestniczący w tych protestach skrajnie lewicowi ekstremiści i bandy chuliganów przyłączyć się mają do demonstracji strajków pracowników prawie całego sektora publicznego w całej Francji. Ci ostatni sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. W całym kraju porządku będą strzec nadzwyczajne siły policji i żandarmerii.
1: O czym informował Marek Gładysz. Bardzo dziękujemy, Marku, za te relacje. Sytuacja we Francji, no jak słyszycie, jest bardzo dynamiczna. Oczywiście będziemy ją śledzić w radiu RMF 24.
0: Panowie, bardzo wam serdecznie dziękujemy. Z nami byli Tomasz Wyryński i nasz paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Wiemy już, że we Francji nasilają się protesty licealistów, do których dołączają skrajnie lewicowi aktywiści i grupy chuliganów. Doszło do podpaleń szkół i ulicznych barykad, a ponad 500 licealistów zostało zamkniętych i objętych ochroną policji. Największe obawy dotyczą jednak jutra, kiedy protestujący mają dołączyć do strajków pracowników sektora publicznego w całym kraju. Bardzo dziękuję za dziś. Krzysztof Urbaniak z tej strony. Już teraz życzę wam bardzo długiej reszty nocy. Zostawiam was w dobrych rękach, bo teraz Enej i kamień z napisem Love.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Najważniejsze, jeśli chodzi o naszą robotę, to jest zaskoczenie. Nie danie panu czasu, żeby sobie coś wykminił, jakąkolwiek taktykę sobie zrobił. Chodzi też o wyrzutkę towaru, żeby nie spłukał tego gdzieś tam w kiblu.
2: To są ludzie, którzy głównie zajmują się narkotykami. Jaka w ogóle jest ta przestępczość?
1: To wszystko jest łączone. Nie zajmują się stricte tylko tym. Oni robią wszystko. Na przykład kibole. To byli panowie, którzy robili walki w klatkach. Robili sobie ustawki. Każdy z nich musiał trenować, bo szef trzymał ich krótko. Minimum 1,80 m wzrostu musiał taki mieć. Więc te walki, a przy okazji szło. Narkotyki, ściąganie haraczy, kradzież samochodów. Gdzie może zarobić, tam idą. Mokotów zajmował się mocno narkotykami. Mieli agencje towarzyskie, więc tam dostarczali towar. Też po lokalach, gdzie były dyskoteki. Ale tak samo i broń tam szła.
2: Są jeszcze te grupy? Bo chyba teraz to już się zmieniło.
1: Nie ma. Większość jest pozamykana. Ale trzeba się liczyć z tym, że za parę lat zaczną wychodzić. Więc zacznie się od nowa. Bo jest taka sytuacja, że jak się zamyka grupę, to zawsze powstaje taka podgrupka, która też by chciała trochę porządzić. Tyle, że nie ma za bardzo siły przebicia. Ale bywa, że przejmuje to ktoś, kto lepiej to robi niż stary i próbuje się wstrzelić. Ale to ciężko. CBŚP robi dobrą robotę.
2: Zdarzyło się kiedykolwiek, że ktoś próbował się na tobie odegrać za zatrzymanie?
1: My się maskujemy, więc rozpoznanie nas jest trudne. Chociaż zdarzyła się taka sytuacja w Łodzi. Pobili w knajpie jednego kolegę, bo dostali cynk, że to chłopak ze SPAP-u. Ale tak to raczej nie. Ja przynajmniej nie miałem sytuacji, żeby próbowali dojść do mnie. Czy usiłowali gdzieś tam jeździć za mną, podgrywki jakieś robić. Fakt faktem, że ja rodzinę założyłem dosyć późno. Bo na 40 się hajtnąłem. Miałem 41 lat, jak mi się urodziła pierwsza córa. W późnym wieku zakładałem rodzinę.
2: Z czego to wynikało?
1: Nie znalazłem dziewczyny, która by wytrzymywała. Ja byłem bardzo dużo w rozjazdach, na obozach, szkoleniach. Non-stop. I zawsze zaczynały się problemy, że nie mam mnie wiecznie w domu. Z tego to wynikało. A miałem takie dwie. Bo hajtnąłem się po raz pierwszy, mając 21 lat. Byliśmy małżeństwem 8 lat. Zaczęło iść o pracę. O pracę. Więc stwierdziłem, że lepiej to skończyć. Poza tym moja pierwsza żona miała problemy z zajściem w ciążę. To też sprawiło, że uznałem, że kontynuowanie jest bez sensu. Dla mnie małżeństwo też jest po to. Potomstwo to jest ważna rzecz. Później miałem jeszcze policjantkę. Ale ona też zaczęła mi wnikać za bardzo w robotę. Zaczęła mówić, żeby zmienić, żeby robić to i to. A ja nie chciałem robić tego i tego, tylko chciałem robić to, co robiłem. Chciałem być antyterrorystą.

0: w RMF FM Katarzyna Puzyńska i Policjanci w boju.
1: Tak naprawdę praca w jednostce tutaj była spełnieniem moich marzeń. Bardzo dobrze się w tym czułem. Byłem dowartościowany. Nie potrzebowałem się dowartościowywać na czymś innym. Rozwijałem się w każdej gałęzi, w której mogłem. Bo tak naprawdę tu można robić wszystko. Od nurkowania do skakania, wysokościówki i inne takie rzeczy. Naprawdę było pole do popisu.
2: Często słyszę o rozwodach.
1: Tak.
2: Twoim zdaniem to wynika właśnie z tego, że często was nie ma w domu?
1: Tak. Dokładnie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Wbrew pozorom spędza się więcej czasu z kolegami niż w domu. Zauważyłem taką jedną rzecz, nie tylko po sobie, ale też po kolegach. Dopóki chodzi się z dziewczyną, to jej to wszystko nie przeszkadza. Hajtniesz się, nie ma dzieci, nadal nie przeszkadza. Pojawia się pierwszy dzieciak, zaczyna się problem. Bo jest karta przetargowa. Jest bicie w uczucia. Już masz dziecko, to może byś się zmienił. I one zawsze się dziwią, że nie powinno się bić od tej strony. To można w różny sposób rozmawiać, ale... Aczkolwiek o czym tu rozmawiać? Jak się poznawaliśmy, to ex tak samo dobrze wiedziała, czym się zajmuje. I nie przeszkadzało jej nic do momentu, kiedy pojawiła się pierwsza córka. Jak się pojawiła, to się zaczęły problemy. Już nie mówiąc o tym, że się choroba pojawiła i wtedy powiedziała, że odchodzi.
2: Odeszła przez chorobę?
1: Tak, tak. To przesądziło. Powiedziała, że strasznie się zmieniłem. No ja mówię, no wiesz, patrzę się w lusterko, też to widzę. No, akurat wybrała kiepski moment na to odejście. Bo człowiek w takim momencie potrzebuje wsparcia. Z pozoru może tego nie okazywałem, ale człowiek potrzebował tego wsparcia. Bo tak naprawdę zostałem sam ze wszystkim na głowie. Ale tam... już przeszłość. Chociaż jej odejście to był najgorszy strzał. Jeśli chodzi o ten moment walki, to był najgorszy strzał. To też wpływa na organizm. Bo ostatnio wyniki pokazały mi, że mam przerzuty na płucia. Pogorszył się też stan. Doktorka zapytała, czy coś się działo w domu. Opowiedziałem o tej właśnie sytuacji. To powiedziała, że to może być powiązane. Człowiek jest osłabiony, bo sama choroba swoje robi. No ale... nieważne.
2: Jak się dowiedziałeś o chorobie?
1: Miałem mały wypadek, jeśli chodzi o skoki spadochronowe. Robiliśmy pokazówkę dla ministra. Ja leciałem z flagą państwową, w całym sprzęcie. No i przy lądowaniu trafiłem bąbla.
2: To znaczy?
1: Bąbel to jest ciepłe powietrze, które nie ma nośności. No i przepadłem. Normalnie lecisz. A że miałem sprzęt, więc trochę tej dodatkowej wagi na mnie było, złamałem sobie 3 kręgi piersiowe. Od tego się zaczęło.
0: Za chwilę w RMF FM kolejny fragment trzymającej w napięciu książki Policjanci w boju.

0: Policjanci w boju. Niezwykłe wywiady Katarzyny Puzyńskiej.
1: Na badania poszedłem nie od razu, tylko gdzieś po 3 miesiącach. Bo to było tak. Po tym skoku poszedłem na siłownię. Tam mnie spiekło pomiędzy łopatkami. Pamiętam, to było na dniu. Później byłem na nocce. Poszedłem sobie jeszcze raz na siłownię. Zacząłem robić przysiady. Znowuż mnie tam łupnęło pomiędzy tymi łopatkami. Myślę, coś jest nie tak. Kolega dał mi namiar na dobrego fizjoterapeutę. No i on mnie jeszcze przez te 3 miesiące jakoś podtrzymywał. No i było dobrze. Aż do momentu w listopadzie, kiedy mieliśmy takie ćwiczenia. Wtedy mieliśmy taki szturm. U nas, na terenie jednostki, stoi tak zwany killing house. Myśmy nazywali go rzeźnią. To jest tak, że można strzelać, ustawia się tarcze, wchodzi się do pomieszczeń, czesze się je. I to się robi na ostro. No i tam mieliśmy właśnie takie ćwiczonka. W ramach ćwiczeń była symulacja osoby rannej. Podniosłem tego gościa razem z kolegą. Byliśmy w sprzęcie. On ważył pewnie ponad 100. Doszedłem do drzwi i nie mogłem się zmieścić, bo trochę tego wszystkiego było. Więc się skręciłem w tych drzwiach. No i to był amen. Jak się skręciłem, jak mnie siekło, no to jeszcze tylko doniosłem go na zewnątrz. I był już koniec. Nie byłem w stanie za bardzo nic zrobić. Potem przyszedłem jeszcze na wydział. Wpadłem na genialny pomysł, żeby się położyć na podłodze i rozciągnąć kręgosłup. No i już nie wstałem, bo tak się rozciągnąłem. Pojechaliśmy od razu do tego chłopaka, do tego fizjoterapeuty i on mówi: nie, góral, słuchaj, jedź na SOR, bo być może coś tam jest, czego ja nie widzę. Pojechałem następnego dnia na SOR. Prześwietlenie zrobili. Okazało się, że mam te 3 kręgi piersiowe złamane i jeszcze 2 lędźwiowe. Ale lekarz zarządził jeszcze tomografię. No i tam dopiero wyszło, że wrzery w kręgosłupie i inne takie rzeczy. Słuchaj, twoje złamania, powiedział, to jest pikuś w porównaniu z tym, jakie jest podejrzenie.
2: A jakie było?
1: Podejrzenie raka. Szpiczaka mnogiego. Po 2 tygodniach został wykluczony. Dali mi szpik z klatki. Pobrali z mostka. Powiedzieli, że muszę zrobić diagnostykę całego ciała. Wymienili, jaki rak daje przerzuty na kości. Między innymi prostaty, płuc, krtani, ślinianki. Teraz byłem z wynikami u urologa i się dowiedziałem, że najprawdopodobniej to z prostaty mi sieje cały czas. Tam mu się nie podoba jedna rzecz i jadę teraz zrobić biopsję. Tak 3 lata wojuję. No i 3 lata uciągnąłem. Zobaczymy, ile teraz jeszcze pociągnę.
2: Chyba dzieci dają tę siłę.
1: Dają. Szczerze powiedziawszy, moja walka z chorobą zaczęła się właśnie bardziej pod kątem dzieci niż tak samemu dla siebie. Bo chce się żyć ze względu na nie. Bo chciałoby się jeszcze zobaczyć ten wiek dorastający i kogo mi zaczną do domu przyprowadzać.
0: Za chwilę w RMF FM kolejny fragment trzymającej w napięciu książki Policjanci w boju. Chyba

0: Jak swoją służbę widzą policjanci i ich rodziny? Katarzyna Puzyńska i Policjanci w boju. Teraz w RMF FM.
1: No, ciebie to się potencjalnie adoratorzy twoich córek będą bać. Antyterrorysta i w ogóle.
2: Tyle zostało po mnie po tym wszystkim, że teraz to już nie ma się czego bać. Trzymają mnie też kumple z roboty. Przyjaciele. Nawet nie wiedziałem, że tylu ich mam. Fakt jest faktem, że człowiek jeździł w różne miejsca. Tam się spotykał. Ale tak naprawdę nigdy sobie nie uświadamiałem, ile człowiek może mieć przyjaciół. Prawdziwych. Takich z krwi i kości. Jak się zaczęła choroba, to pokazało. Od razu były zrzuty, pieniądze. Nawet z innych jednostek, na przykład z Gromu. Bo to były wspólne szkolenia i tak dalej.
1: Czyli jest taka pomoc, takie braterstwo.
2: Tak. Tu w jednostce czuję się jak w rodzinie. To, co człowiek przechodzi razem, łączy. Bo żeby pracować w tej jednostce, to musieliśmy kończyć taki 9-miesięczny kurs, który nas przygotowywał do tej pracy. Przez te 9 miesięcy, co człowiek przeszedł z chłopakami, tak naprawdę ja wiedziałem wszystko o jednym, on wiedział wszystko o mnie. I człowiek sobie pomagał nawzajem. Bo to nieraz było do wyczerpania sił, aż padał całkowicie. Tam kolega wlókł cię za nogę, żebyś chociaż te parę metrów poprawił. Więc to już jednoczy. Później prawdziwe roboty. Jeden za drugiego był odpowiedzialny. Ja wiedziałem, kogo mam za sobą. Wiedziałem, że on jest. To nie miałem żadnych obaw, żeby iść na robotę.
1: A miałeś kiedyś sytuację, że ktoś zawiódł?
2: Miałem sytuację, ale to jeszcze w innym miejscu. Nie w tej jednostce. Ale wolę o tym nie opowiadać, bo będzie od razu skojarzone, o kim mowa.
1: Jaka była twoja droga zawodowa? Co robiłeś, zanim trafiłeś do antyterrorystów?
2: Już jako młody chłopak zacząłem się interesować antyterrorką. I w pierwszej kolejności poszedłem na komisariat, żeby zobaczyć, jakie są wymogi. Żeby się przyjąć do jednostki antyterrorystycznej. Ten policjant tam siedzący powiedział mi, że najlepiej iść do desantu. A to dlatego, że w desancie nabywa się pewnych kwalifikacji, które później się rozwija właśnie tu, w jednostce. Faktycznie zgłosiłem się na ochotnika do desantu, więc zaczynałem drogę od tak zwanej brygady. Byłem w 10. Batalionie Powietrzno-Desantowym. Tam zaczynałem skoki, wspinaczki, nurkowania i inne rzeczy. No i faktycznie, jak wyszedłem z wojska, już wtedy interesował się mną dowódca krakowskiego SPAP-u. Przez mojego dowódcę, bo oni się znali. Ja byłem takim sparring partnerem tego mojego dowódcy, na macie. A że ja trenowałem jeszcze przed wojskiem, to mnie wykorzystywał. Po prostu tłukł mnie, no. Strasznie mnie ciągnęli, żebym został w wojsku. Namawiał mnie.
1: Dlaczego nie chciałeś?
2: Bo ja już miałem plan, żeby przejść do antyterrorystów. Bo jak ja już sobie coś w głowie ułożę, aczkolwiek myślałem o Gromie. Tylko że wtedy to była jednostka stricte oficerów. Tam byli tylko oficerowie.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
2: Ja gram tylko hot numery.
1: Jędrych.
3: Ja lecę z evergreenami.
1: Rybak.
4: Ja zagram to, co lubicie.
1: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
5: Zbliża się godzina trzecia, zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
6: Dzień dobry, zapraszam.
7: Pożar w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera ugaszony. Trwa ustalenie przyczyny pojawienia się ognia. Nie będzie ponad 100 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Pieniądze zablokowała Komisja Europejska. W tych faktach opowiemy też o projekcie Moje Supermoce, który ma przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów. Pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie został opanowany. Ogień pojawił się na 10. piętrze budynku na oddziale wewnętrznym przed godziną 1:00 w nocy. Zanim pojawiła się straż pożarna, akcję ewakuacyjną pacjentów rozpoczęły pielęgniarki.
8: Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, opanowany, a pomieszczenia zostały wywietrzone. W działaniach uczestniczy 14 pojazdów Straży Pożarnej, ponad 50 strażaków. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyny powstania pożaru.
7: Przekazał nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze 10 osób zostało poszkodowanych. Z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafili na SOR. Komisja Europejska zablokowała wypłatę ponad 116 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Bruksela uznała, że polski plan dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki jest niezgodny z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. O tym, jak swoją decyzję uzasadnia komisja, w faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
9: Bruksela ma przede wszystkim dwa zastrzeżenia. Polska nie udowodniła, że bez tych pieniędzy MAN nie zdecydowałby się rozbudować fabryki w Niepołomicach, czyli komisja uznała, że firma prawdopodobnie i tak zrobiłaby to własnymi środkami. Nie było więc, jak podkreśla komisja, rzeczywistego efektu zachęty. Ponadto Polska nie wykazała, że potrzebne było aż 116 milionów złotych. Komisja uznała więc, że pomoc była za wysoka i nie była konieczna. Dlatego Warszawa nie może jej wypłacić.
7: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów? Ma temu pomóc projekt Moje Supermoce, realizowany w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie. Tam jedna z sal lekcyjnych stała się bazą supermocy, takich jak życzliwość, empatia i współpraca.

0: Wy macie swoją bazę, tak?
1: Tak.
0: I wyruszacie z tej bazy i zmieniacie trochę szkołę na lepsze?
1: Pomagam innym i się czuję dobrze.
2: Na przykład jakby ktoś się przewrócił, no to możemy pomóc.
0: Widać, że oni się przemienili w tych superbohaterów w pewnym sensie?
3: Rozsypał się piórnik na lekcji z kredkami i nagle 5 dzieci podbiegło, żeby pomóc zbierać te kredki. Dlatego to są takie drobne, małe sytuacje, które wywołują też taki uśmiech i widać, że gdzieś te dzieci do serca biorą sobie tą całą przygodę.
4: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu, nauczycielką Anną Krupą, rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. O uczniowskich supermocach możecie też przeczytać na rmf24.pl.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
4: Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która ma połączyć Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze, lokalne szlaki atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek, wspierający inicjatywę senator Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Maciejewski z klubu Night Riders.
6: Powiem parę słów o historii powstania tego projektu. A więc kilka lat temu pan doktor Juraj Smercen ze Słowacji padł na taki pomysł, żeby u nich już taka trasa jest 66 i żeby tą trasę właśnie rozpowszechniać tak, żeby można było zrobić to europejską drogą. 2 temu zostało ukończone już projekt w Słowacji. Tam piękna trasa, zresztą oni mają śliczne te drogi. Ja przejechałem już całą tą drogę. W czerwcu tego roku było oficjalne otwarcie w Jurgowie tego odcinka na Polskę. W maju była taka sama inicjatywa otwarcia na Węgry i Chorwację. Teraz ja muszę właśnie dzięki panu senatorowi, jest większe poparcie, próbuję rozmawiać z pozostałymi marszałkami. W Łodzi już mamy już w Łodzi wytyczoną trasę, także bardzo ładnie to wszystko poszło. Przez województwo łódzkie będzie trasa przebiegała wschodnią częścią, to już mamy. To samo musimy zrobić z pozostałych województwach. Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie. Jak to będzie wyglądało później? Jeżeli już dostaniemy wytyczoną trasę, włodarze danych miejscowości, przez które będzie, danych powiatu, które będzie przebiegała ta trasa, będą zobowiązani oznaczyć tą trasę. To musi być w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Zobaczymy, w jaki sposób można to oznaczyć. Na Słowacji jest tak to oznaczone, że na słupkach kilometrowych, nie na każdym słupku tym 100-metrowym, tylko na kilometrowych jest napisane ten Euro Road 66. To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy, żeby to było oprócz tego, no, te małe biznesiki pobudzimy do życia, tak, jak będziemy. Bo to nie tylko motocykle, to będą cały motorowy świat turystyczny, a więc i osobówki, i kampery, te drogi no, w ten projekt włączymy. Klub nasz Night Riders będzie odpowiedzialny za monitorowanie każdego odcinka. No, mamy dużo chapterów w Polsce, sekcji międzynarodowej, więc trochę tych ludzi będziemy mieli. Każdy dostanie odpowiedni odcinek, ten odcinek będzie monitorował, a więc tak jak to jest w Słowacji. A więc gdy powstaną jakieś wyboje, ewentualnie coś trzeba nanieść, znaki poziome, pionowe, to będziemy monitorować do odpowiednich władz, żeby to usunąć i naprawić.
0: Ale to już później, a na etapie powstawania, to jak przez Polskę miałaby ta trasa przebiegać? Bo wytyczoną już mamy w województwie łódzkim, wiemy, które województwa, ale są już takie bliższe szczegóły w pozostałych województwach. Którędy pan by widział, żeby ta trasa biegła poza województwem łódzkim? Jakimi trasami?
6: Nie będę tutaj nikomu nic narzucał. To od tego są władze danego województwa, oni wiedzą najlepiej. Jednym tylko musi być to spójne, żeby te trasy nie jedna kończy się na południu, druga na północy, to nie o to chodzi. Ta trasa ma przebiegać właśnie z północy na południe lub z powrotem, ale mają się w tych granicach, na granicach województw mają się łączyć. A którędy, to ja nie wiem. Na razie mam tylko Łódź i do Łodzi, Łódź to zaczęła, więc do Łodzi muszą te sąsiednie województwa dołączyć w tym momencie. Trasa zaczyna się w Polsce od Jurgowa, więc którędy Małopolska poprowadzi swoją trasę do Świętokrzyskiego, nie wiem. No, jak będą już tego, to będziemy informować. Na razie nie mam takiej informacji, jak w innych województwach będzie.
7: A kiedy jedną rzecz powiemy, bo były analizowane dwa warianty i tutaj był wariant przez województwo podkarpackie, umownie mówiąc wschodni. Ja chciałem ciepło podziękować, że wygrał wariant centralny przez województwo łódzkie i zwróćcie uwagę Państwo na jedną rzecz. No, to jest trochę wstyd. Tu już mamy albo całkowicie ogarniętą część tych tras, wyznaczoną, zestandaryzowaną, albo w trakcie realizacji. W Polsce mamy jeszcze czarną dziurę i gdyby nie inicjatywa Krzysztofa, no to byśmy mieli tylko ten odcinek, a walory takiej trasy, no bo motocykliści, sam jeżdżę na motocyklu, motocykliści poszukują takich tras, które rzeczywiście są transgranicznymi. I na czym polega siła tego projektu? On będzie w środowiskach, nie tylko motocyklowych, ale także masz już zaproszenie na parlamentarny zespół karawingowy, turystyki. Takie materiały i zwróćcie uwagę Państwo, jak przejeżdża ta trasa przez dany kraj, to w materiałach, które są, one pokazują najciekawsze zabytki, które są w okolicy trasy. Więc to jest niesamowite koło zamachowe dla pokazania tych terenów cennych turystycznie na terenie danego kraju i na terenie poszczególnych województw.
0: Kiedy mogłoby się to wydarzyć?
6: Ja bym był szczęśliwy, gdyby wyznaczenie dokładnych tras i przebiegu tego skończyło się w tym roku. W przyszłym roku resztę byśmy już klubem ogarnęli te szczegóły. No tutaj w województwie łódzkim został powołany już zespół do tworzenia tego projektu, więc jestem w ścisłym współpracy z tym zespołem. No i wtedy te szczegóły dogadujemy.
8: Chciałbym wrócić do jak gdyby genezy tego projektu. W latach 20. w Stanach Zjednoczonych ze względu na kryzys gospodarczy powstała właśnie ta trasa Droga 66 wiodąca od Chicago do Kalifornii. Następnie i tam odbywał się duży ruch, powstała infrastruktura, hotele, restauracje i stała się taką drogą kultową w Stanach Zjednoczonych. Później stała się drogą kultową również dla innych, że tak powiem, kontynentów, szczególnie dla Europy Zachodniej. Co się potem wydarzyło? Na przełomie lat 90. i 2000 powstały autostrady i wszyscy turyści jadący w jakimś określonym kierunku omijali te małe miejscowości i nastąpił upadek całego tego drobnego przemysłu lokalnego w sensie gastronomii, hotelików, agroturystyki. I u nas w Polsce obserwujemy również to samo zjawisko. Na skutek tego, że powstała, z czego się bardzo cieszymy, wspaniała sieć autostrad, możemy do Gdańska przez 3-3,5 godziny dojechać, ale niestety omijamy wszystkie te miejscowości, które mają wiele uroku, mają wiele walorów i cały ten drobny przemysł lokalny, gastronomiczno, hotelarsko-turystyczny upada ze względu na to, że tam nie ma po prostu żadnych pojazdów, które przejeżdżają. I naszym celem jest przede wszystkim wykorzystanie tej legendy drogi 66, no bo wszyscy nie pojedziemy do Stanów Zjednoczonych, a po drugie właśnie inicjatywa mająca na celu odbudowę tych lokalnych, drobnych przedsiębiorców poprzez to, że umożliwimy większą ilość przejeżdżających pojazdów, które będą zainteresowane zwiedzaniem atrakcji lokalnych, a przy okazji, wiadomo, dadzą zarobić małym, lokalnym biznesom. Także to plus jeszcze dochodzi aspekt tego pokazania Polski i pokazania polskich uroczych miejsc, gdzie turysta zagraniczny przejeżdża autostradą i w ogóle nie ma o nich pojęcia. będzie. Także tu jest wiele aspektów, które mają jak gdyby wspólny cel.
4: O nowej trasie, która ma połączyć Adriatyk z Bałtykiem, z Krzysztofem Białkiem, Krzysztofem Kwiatkowskim i Andrzejem Maciejewskim rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: 12 minut po trzeciej. Tradycyjnie zaczynamy pierwszą kawę z RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry. Słuchajcie, przed momentem dobranoc napisał do mnie Jacek Tomkowicz. Trzymamy kciuki za jego krótki sen i żeby dotarł na porę. Dzień dobry. Słuchajcie, przed momentem dobranoc napisał do mnie Jacek Tomkowicz. Trzymamy kciuki za jego krótki sen i żeby dotarł.

0: zawsze włączam sobie ten numer do sobotnich porządków.
1: Nawet jeśli ostatecznie do nich nie dochodzi, Dawid Podsiadło i Na Błysk to za nami, a tu pierwsza kawa z RMF FM i 23 minuty po trzeciej. Kto odpuścił sobie wczorajszy mecz naszych z Bośnią i Hercegowiną, ten nie ma czego żałować. No, nie tak miał wyglądać ten poniedziałkowy wieczór. Przegraliśmy 0-1. O wyniku zadecydował rzut karny w 84 minucie. No, nasi przypomnieli, że i bez Lewandowskiego też potrafią przegrać.

Kiedyś kolega zapomniał tytułu tej piosenki, próbował sobie przypomnieć i tak mi tłumaczył, tak, no wiesz, no to no. A szczęśliwie macie RMF FM, tu o tytułach nie zapomnijcie, myśli, słowa i bajm w RMF FM. Na zegarach 3:30, większość Polski śpi, drogi jeszcze świecą pustkami, ale pogoda postanowiła trochę utrudnić nocną zmianę kierowcom. Na południu pojawiają się teraz gęste mgły i miejscami widoczność spada do 100 metrów. I jeśli jesteście właśnie za kierownicą, dajcie sobie dzisiaj trochę więcej czasu. No, przy takim mgle droga potrafi nagle zrobić się dużo krótsza niż się wydaje, a my mamy najlepszą muzykę, więc ta dłuższa trasa będzie naprawdę przyjemna, obiecujemy.

0: i takie klasyki o 3:41 brzmią jeszcze lepiej do pierwszej kawy. Tu RMF FM. Tymczasem ostatnio dużo mówi się, że ktoś na przykład włamał się do bazy danych dużej firmy. My wiemy, jak sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród tych wykradzionych przez hakerów, a dokładnie wie to Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: No tak, jeżeli będziemy szukali w wyszukiwarce albo przy pomocy AI, to ta podpowie nam dużo różnych stron, ale oficjalną drogą jest rządowy serwis Ministerstwa Cyfryzacji i NASK, czyli bezpiecznedane.gov.pl. To tam po zalogowaniu możemy sprawdzić, czy w znanych wyciekach pojawił się na przykład nasz adres e-mail, numer telefonu, login czy PESEL.
0: I tu ważna rzecz, bo jeśli okaże się, że nasze dane wyciekły, warto od razu zastrzec PESEL.
1: Tak, to jest bezpłatnie i bardzo szybko można to zrobić na mObywatel albo przez gov.pl.
0: No dobrze, a co jeśli hasło wyciekło?
1: No to trzeba je zmienić. No ale jeżeli tego samego hasła używaliśmy też w kilku innych miejscach, tam też trzeba je oczywiście zmienić, a jeżeli jest taka możliwość, to w ogóle zalecamy włączenie logowania dwuetapowego, na przykład potwierdzanego przy użyciu naszego telefonu.
0: Szczególnie przydaje się to w pracy, kiedy ktoś na przykład z naszego konta pisze.

Tu pierwsza kawa z RMF FM, 12 minut do czwartej. Czy kurierzy już wystartowali? Szczególnie pozdrawiam tych z moją paczką. Gramy wam tu najlepszą muzykę, żebyście mieli piękny dzień. Ja na pewno będę miała, kiedy otrzymam tę paczkę, więc jedźcie sobie tam ostrożnie. Ale uwaga, bo ceny na stacjach znów się zmieniają. Nie wszyscy kierowcy będą z tych zmian zadowoleni. Czy w najbliższych dniach przy dystrybutorach czeka nas kolejna niespodzianka? To sprawdzimy dla was w faktach RMF FM punktualnie o czwartej. Bądźcie blisko.

0: Jest godzina czwarta, na Fakty RMF FM zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem. Zapraszam. Nowe maksymalne stawki za paliwo od północy już na stacjach. Ceny benzyny w górę, ale potanią olej napędowy. W Katowicach związkowcy protestowali przeciwko likwidacji śląskich kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały. A na Wyspach wprowadzenie opłat dla obcokrajowców ostatecznie nie będzie. Z takich planów wycofał się brytyjski rząd. Jest już zmiana maksymalnych stawek na stacjach paliw. Cena benzyny wzrosła do 6 zł 79 groszy. Potanią za to olej napędowy 6 groszy w dół do 7 zł 82 groszy. Co mogą przynieść kolejne dni, to sprawdzał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Teoretycznie wykresy na giełdach i cenniki w rafineriach dają nadzieję na obniżki cen. Ropa kosztuje mniej niż w ostatnich tygodniach, a stawki hurtowe też spadły. Na rynku pozostaje jednak wiele zmiennych.
3: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników.
2: Ocenia minister energii Miłosz Motyka.
3: Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
2: Przypomnijmy, do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiadał wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego do Europy. To groziłoby gwałtownym wzrostem cen tego konkretnie paliwa, ale na razie amerykański przywódca wycofał się z tego pomysłu.
1: Związkowcy domagają się wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały. Wczoraj przed południem protestowali przed Ministerstwem Energii w Katowicach. Chcą także zatrzymania importu węgla.
4: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie, które są przynajmniej w rękach Skarbu Państwa, nie używały ani jednej tony węgla z importu.
1: Mówił przewodniczący sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Pikietę obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który regularnie uszkadzał auta na osiedlowych parkingach. Więcej informacji na ten temat ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Ile zarzutów usłyszał zatrzymany?
5: 16, ale może być ich więcej, bo nie każdy poszkodowany zgłosił do tej pory sprawę policji. Pierwsze zgłoszenie policjanci dostali w połowie sierpnia z ulicy Siemieńskiego, gdzie właścicielka samochodu zauważyła zarysowane drzwi pojazdu. Później zgłaszali się kolejni poszkodowani właściciele zarysowanych samochodów. Te przypadki zdarzały się co pewien czas. Sprawca działał między 2 a 4 w nocy. W końcu udało się go zatrzymać. Nie przyznał się do występków, które zakwalifikowano jako chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Fakty ze świata.
1: Zagraniczni turyści mogą odetchnąć z ulgą. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
6: Decyzję podjęto po wielomiesięcznych i gorących dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami najważniejszych placówek. Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na Wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową. Płatne są natomiast organizowane przez nie wystawy czasowe.
1: O czym relacjonował korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. A my znamy już pierwszych laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. W dziedzinie fizjologii i medycyny wyróżnienie otrzymali Amerykanin Karl Deiseroth i dwóch Niemców, Peter Hagemann i George Nagel. Nagrodzono ich za prace, które doprowadziły do stworzenia nowej metody badań aktywności mózgu, zwanej optogenetyką. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
7: Ta metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a następnie obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. Hagemann i Nagel jeszcze w latach 90. odkryli w organizmie pewnego glonu i nauczyli się wykorzystywać białko, które pod wpływem światła generowało sygnał elektryczny. Dejzerot wpadł na pomysł użycia go do badań pojedynczych komórek nerwowych. Mniej więcej 20 lat temu, oparta na tych odkryciach, optogenetyka zaczęła odkrywać przed nauką kolejne tajemnice mózgu. Pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. Teraz są nadzieje, że z jej pomocą uda się znaleźć nowe metody ich terapii.
1: Tyle Grzegorz Jasiński, a my dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Jeśli właśnie zaczyna się dzień razem z nami, 5 minut po czwartej, to za oknem jeszcze noc, ale pogoda już ma dla nas pierwszą wiadomość. Na południu Polski lokalnie już są gęste mgły i zamglenia. Miejscami widoczność spada do około 100 metrów. Wyjedźcie wcześniej, na spokojnie was tu przeprowadzimy. Poza tym spokojnie, w większości kraju noc pogodna i bez opadów, a w ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, bo do około 16 stopni na północy, do nawet 23 na południu i zachodzie. I tak wysoko na termometrach utrzyma się do czwartku. Słuchajcie, jeśli ktoś ostatnio powiedział do was coś, czego kompletnie nie zrozumieliście, to może oznaczać tylko jedno. Ruszył plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Za chwilę sprawdzimy, jakie słowa mają szansę na karierę. Szczególnie przed pierwszą kawą. Trudno zrozumieć cokolwiek. Anita Janczak, dzień dobry.

Sarsa wywołuje wszystkie szkolne miłości. O 4:16. No, to ta pora, kiedy jedni dopiero odkładają telefon i gaszą światła, wy już macie za sobą pierwszą kawę i kawałek dnia. Gratulacje! No to co, to teraz wszyscy poczujemy się nieco młodziej, bo pamiętacie, była Sigma, była Essa, a w zeszłym roku Szponcić. To teraz czas na nowego językowego bohatera. Głośno teraz w internecie o głosowaniu na młodzieżowe słowo roku. Propozycje można zgłaszać do 25 października, zwycięzcę poznamy w listopadzie. I z tego, co tutaj patrzę, to na prowadzeniu są między innymi Płakał i Kukiryniarz. Już tłumaczę, płakał mówimy, gdy historia jest tak niewiarygodna, że aż trudno w nią uwierzyć. A Kukiryniarz to ten ktoś, kto tak sobie śmiga hulajnogą między pieszymi. No jeszcze chwila i bez słownika młodzieżowego to nawet kawy nie zamówimy.

poduszka chodzi przy takich klasykach, co? Aż pieczywo tam się szybciej rozwozi, ja wiem. 29 minut po czwartej. Kto pije z nami pierwszą kawę? Dajcie znać pod 3322. A my sprawdzamy dla Was najnowsze zmiany dla rowerzystów i kukiryniarzy. Tak, przypominamy, to może być młodzieżowe słowo roku. Bądźcie blisko RMF-u.

0: Dąbrowska. Poleca się do pierwszej kawy z RMF FM. 21 minut do piątej, a tymczasem hulajnogi i rowery pod lupą. Rząd chce mocniej kontrolować elektryczne jednoślady, a policja i straż miejska mają dostać nowe narzędzia. Z nami ponownie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Powiedz nam proszę, o jakie zmiany chodzi?
1: No pewnie o te hulajnogi porozrzucane wszędzie, te znajdujące się na trasach ekspresowych, no i jeżdżenie we dwie osoby na jednej hulajnodze. Ale z tych oficjalnych informacji chodzi o hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze mają dostać tak zwane hamownie, czyli urządzenia, które pozwolą sprawdzić, jakie są możliwości tego sprzętu i czy nie zmienił on parametrów. A jeżeli pojazd nie będzie spełniał wymogów, będą mogli go po prostu skonfiskować.
0: No dobrze, ale sankcje mają grozić również sprzedawcom i dystrybutorom takiego sprzętu.
1: Ale też i wypożyczanym hulajnogom, wypożyczalniom, bo po zakończeniu jazdy będzie można zostawić je tylko w wyznaczonych strefach, a nie jak często teraz się dzieje na środku chodnika albo w krzakach. Projekt ten, dajmy, jest dopiero na etapie konsultacji. Ministerstwo liczy, że nowe przepisy zostaną przyjęte i zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Ale też, co ciekawe, będą zmiany dotyczące uprawnień dla nieletnich, jeżeli chodzi o jazdę na rowerach czy właśnie hulajnogach. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl, ale do tego tematu wrócimy też w porannym wydaniu Faktów.
0: Punktualnie o piątej, bądźcie blisko.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

Gorzów Wielkopolski, Cieszyn, Kaszuba, a nawet północna Holandia. Meldujecie się pod 3322. Dzień dobry, pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM z najlepszą muzyką, tak żeby cudownie wejść w ten wtorek.

0: symulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
1: Nie spodziewałem się.
0: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
1: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
0: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
4: Po reklamie.
5: Jest godzina 5:00, sprawdzamy co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Dzień dobry, zapraszam.
7: Bruksela przyspiesza negocjacje z Ukrainą i Mołdawią. Jednocześnie proponuje nowe ograniczenia i warunki dla przyszłych członków. Polscy żołnierze dostaną nowe mundury. Zmieniono przede wszystkim wzór kamuflażu. Ponad 1700 zł rocznie ląduje w koszu. Tyle średnio traci statystyczny Polak, wyrzucając jedzenie do kosza. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, w przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Komisja Europejska chce też wyjść naprzeciw polskim postulatom i obawom. Bruksela zaproponuje ograniczenia i warunki, które mają obowiązywać przyszłych członków Unii. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Chodzi o ochronę przed skutkami wejścia Ukrainy do wspólnoty. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. To odpowiedź na problemy, których Unii nie udało się rozwiązać, m.in. w przypadku Węgier za rządów Viktora Orbana.
7: Już w najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
9: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takie odwzorowanie.
10: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
9: Oczywiście prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wzorzyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
10: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
9: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
10: Już niebawem, tak?
9: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
7: Zapowiada pełnomocnik MON, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, a nowy mundur Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
11: Słuchacie faktów w RMF FM.
7: Cyberkaretka na ratunek zainfekowanym szpitalom. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców.
12: Jak działa cyberkaretka?
13: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe, przykładowo duża część serwerów jest zaszyfrowana. Chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę.
7: Mówił Jeremi Alechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia, a rozmawiał z nim reporter Jakub Rybski. Centrum E-Zdrowia ma na razie do dyspozycji tylko jedną cyberkaretkę i do tej pory nie była jeszcze wykorzystywana. A na koniec jeszcze pesymistyczne dane. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, aplikacji, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni.
6: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
14: Każdy teraz gania, goni za wszystkim, po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
15: Kanapkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
12: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
15: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
12: Jak rozumiem, panie nie marnują jedzenia.
14: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne, bez nawozu. Eko, prawdziwe eko.
7: Mówili mieszkańcy Warszawy, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. A już za niecałe pół godziny rozpoczynamy poranne wydanie Faktów. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

A wtorkowy poranek na południu wita nas mgłami. Miejscami widoczność może spaść do około 200 metrów. Poza tym sporo pogodnego nieba, choć na północy więcej chmur i tam po południu możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą dziś od 16 stopni na północy przez 20 w centrum do 23 na południu i zachodzie, a letnia jesień pozostanie z nami co najmniej tak do czwartku. 5 minut po 5:00, tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry. Co daje wam szczęście? Sprawdziliśmy to, gdybyście się właśnie zastanawiali nad pierwszą kawą. Was jeszcze nie do końca obudzeni.

I tak można zaczynać ten wtorek z najlepszą muzyką Fastboy w RMF FM. 13 minut po piątej. Słuchajcie, są najnowsze badania, które mówią, co dla nas Polaków jest w życiu najważniejsze i mamy bardzo polską odpowiedź. Rodzina, zdrowie, uczciwość i spokój.

nieważne, że 6 października w kalendarzu, wakacje wam przywołaliśmy. Może wstaliście specjalnie wcześniej przed dzieciakami, żeby w spokoju wypić pierwszą kawę. Słuchamy, nie oceniamy i wrzucamy do waszych głośników taki powiew ostatniego lata od Iko. Dajcie głośniej RMF FM, 20 minut po 5.

0: Sponsorem programu Pierwsza Kawa z RMF FM jest Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl. Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wisitwroclaw.eu.
1: Po reklamie.
7: Jest 5.30, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami Magdalena Wojtoń.
8: Dzień dobry.
7: Słuchamy.
8: Wtorek, 6 dzień października, zapraszam na poranne fakty w RMF FM. A w nich pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Nowe jednostki wojskowe powstaną na Lubelszczyźnie. Porażka biało-czerwonych w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Nasi piłkarze przegrali 0-1. Fakty zaczynamy od pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed pierwszą w nocy na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Jeszcze przed przyjazdem strażaków pielęgniarki ewakuowały część pacjentów. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. W porannych faktach sprawdzajcie najnowsze informacje. Nowe jednostki wojskowe powstaną na Lubelszczyźnie. Ważne decyzje lokalizacyjne dla tego regionu podjął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 brygady zmotoryzowanej. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie.
8: Pogłosił szef MON podczas wizyty w Świdniku. Zwrócił też uwagę, że Lubelszczyzna jest obok Podkarpacia województwem, którego mieszkańcy najczęściej otrzymują alerty służb. Dlatego zapadła decyzja o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w rejonie Lublina. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała niestety z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Nasi piłkarze spotkali się z Bośniakami też 10 dni wcześniej na inaugurację zmagań w obecnej edycji Ligi. Na PGE Narodowym w Warszawie był wtedy remis 0-0. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Powtórzę, przypomnę, jest wtorek, to jest 6 dzień października. Za pół godziny wrócimy do tego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem właśnie na to spotkanie. Przyjrzymy się też kampanii przed drugą turą uzupełniających wyborów prezydenckich w Krakowie, a także rządowemu pakietowi CPN, który wzbudził wątpliwości Komisji Europejskiej. Zapraszamy również, jak zawsze, na nasze poranne rozmowy. Po 7 gościem Piotra Salaka będzie były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek, a po 8 w porannej rozmowie Tomasz Terlikowski przepyta rzecznika rządu Adama Szłapkę. Zapraszamy gorąco.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Takie nowości Wam gramy do pierwszej kawy. Neptunika w RMF FM. 18 minut do 6. Czy czeka nas sroga zima? Czytam na RMF24. Bo wiecie, jest takie powiedzenie, że po ciepłym październiku przychodzą mrozy. Meteorolodzy studzą jednak emocje. Jeśli zima, to bardziej realna na początku roku. Na białe święta nie ma jeszcze gwarancji, za to na styczniowe marudzenie to już możemy się umawiać.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
1: Po reklamie.
8: Do porannej kawy RMF FM.

0: A do tej pierwszej kawy załatwiłam sobie towarzystwo. Przemysław
1: dzień dobry,
0: Skowron.
1: Dzień dobry. Ty pierwszą kawę pijesz o tej porze, tak? Ja myślałem, że ty już jesteś przy piątej, tak pijesz od...
0: Dzisiaj sobie tak rozstawiam, bo czekam na Jacka. Jacek do mnie napisał o 3 w nocy, dobranoc. O 3, a wiem, że jest w drodze i już...
1: Poszła chłopinka nasza spać o 3 w nocy.
0: Ja nie wiem, czy on się załamał na przykład po meczu naszych z Bosią Hercegowiną. Może jeszcze tam płakał po prostu.
1: Może dzieciaczek, wiesz, tam na przykład malutki też.
0: Kołysz, śpiewaj mi. To akurat tak pozytywnie będziemy go tłumaczyć, ale ja myślę, że on się załamał. On oglądał mecz i jakoś tak nie mógł się pozbierać.
1: Ale nie, przecież nasi dostają takie wciry od lat, ja nie wiem ilu, że zdążyli nas przyzwyczaić. To jest chyba normalne. Ja przed każdym meczem zakładam, że będą wciry. Nie ma rozczarowań, jest
0: fajnie. Dawno nie śpiewaliśmy, że nic się nie stało, więc... No,
1: ale wcześniej tak... było 6-0 z Rumunią.
0: Że co, że tak się niby wyrównało?
1: Jest elegancko, jest, no.
0: I to tak w życiu musi być zawsze.
1: Dokładnie.
0: Taka równowaga. Anita Janczak, dzięki za dziś.
1: Bardzo proszę, dobranoc. Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz, witamy was, cześć!

0: No i co dla nas przygotowałaś na cały dzień dzisiaj? Co się będzie działo? O czym będziemy mówić?
1: Ja już powiedziałam dobranoc, każde dodatkowe wejście będzie dodatkowo płatne.
0: No nie, wynik wczorajszego bolesnego po raz pierwszy przegraliśmy z Bośnią Hercegowiną 1-0.
1: Tak,
0: w sensie dla nich. To, o tym będziemy mówili.
1: Tak, to było bolesne, 84 minuta, ta karne tam poszło. Ej.
0: 10 osób poszkodowanych w nocnym pożarze w szpitalu specjalistycznym imienia Rydegiera, to jest w Krakowie. Wrócimy do tego tematu w faktach, o tym też będziemy mówili.
1: Tak,
0: i jeszcze w tym roku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. I tam chodzi o hulajnogi.
1: I o rowerzystów.
0: Rowerzystów.
1: A hulajnogiści to podobno kukirniarze jacyś.
0: Takie
1: młodzieżowe słowo roku nawet ma być z tego.
0: Nie, to jest nazwa firmy.
1: No ja wiem, ale tak się na nich mówi i tam podobno to jest jakieś głosowanie, że to wygrywa.
0: Tego tematu dzisiaj będziemy pilnowali specjalnie z myślą o was. W faktach RMF FM, a te u nas niebawem, bo punktualnie o 6:00. Z nami wstaje Polska. Ty też. Wstawaj, szkoda dnia w RMF.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by on się ożenił. Ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie. Niestety.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
3: Czyta Andrzej Seweryn.
4: Na zegarach już prawie 6, to oznacza jedno. W tym momencie w RMF FM mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach.
5: Zapraszamy. Nocny pożar na oddziale wewnętrznym szpitala imienia Rydygiera w Krakowie.
6: Od niego zaczynamy. Pielęgniarki i strażacy ewakuowali tam pacjentów.
5: Sensacyjna porażka biało-czerwonych.
6: Nasi piłkarze przegrali wieczorem z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów.
5: Wynik 0-1.
6: W faktach też K03 Ryś.
5: Czyli nowy schemat kamuflażu na mundurach polskich żołnierzy.
7: Badaliśmy nasze poszycie traw, krzawów i poszycia leśnego.
5: To fakt RMF FM.
6: Jest 6, zaczynamy. 10 osób poszkolowanych po nocnym pożarze w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
5: Jak wiecie z faktów, ogień pojawił się około 1 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki. Przebywało tam 38 pacjentów.
8: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy.
6: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
5: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, dlatego sprawa powróci dzisiaj w poranku w faktach RMF FM.
6: Po raz pierwszy w historii, boleśnie, po rzucie karnym, piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Takim wynikiem w Zenicy zakończył się wieczorny mecz w Lidze Narodów.
5: Oglądał go tam na miejscu nasz wysłannik do Bośni, Cezary Dziwiszek-Czarku. Jak doszło do tej porażki?
9: Dzień dobry. Zdecydował o niej jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Iwan Basic i przegraliśmy.
10: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie.
9: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Czy zasłużyliśmy na tę porażkę? Może i nie. Ale czy zasłużyliśmy na zwycięstwo? No nie bardzo. Bo żeby strzelać gole, nie wystarczą pół sytuacje. Takie niby niezłe, ale w sumie bez konkretów. Dywizjo A Ligi Narodów. Dziękujemy. Może za rok. Zenica, Cezary Dziwiszek.
6: My zapraszamy po 6.30 na wyjazdowe fakty sportowe RMF FM. Nowy wzór mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego zaprezentowało Ministerstwo Obrony.
5: Kluczowa nowość to jest zmieniony schemat kamuflażu Ryś, opracowany z żołnierzami wojsk specjalnych, podkreśla wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy i w dzień, i w nocy.
12: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. Ten mundur wręcz znika w tym lesie.
13: To jest mundur i dla kobiet, i dla mężczyzn, dwa różne modele?
12: Tak, to są dwa różne modele, ale chcieliśmy zachować i zachowaliśmy spójność. To są te subtelne różnice, które pozwalają i żołnierzom, kobietom dobrze czuć się w mundurze.
5: Z pełnomocnikiem MON-u, starszym podchorążym Pawłem Mateńczukiem, pseudonim Nawal, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: A ten nowy mundur w rozmytym kamuflażu K03 Ryś zobaczycie na rmf24.pl na zdjęciach.
5: Jeszcze w tym roku w życie mają wejść przepisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.
6: Chodzi m.in. o zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które umożliwiają osiąganie prędkości wyższych niż dopuszczalne. To jedno.
5: Drugie, obowiązek odstawiania wypożyczonych hulajnóg wyłącznie w wyznaczonych strefach.
6: Warszawiacy, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że w projekcie brakuje obowiązku rejestracji jednośladów.
14: To powinno dotyczyć nie tylko hulajnóg, ale także rowerzystów, bo to jest kolejny problem, bo rowerzyści też często jeżdżą w sposób bardzo niebezpieczny.
15: Oczywiście, że tak. To powinno być, no to jest jakiś jednoślad i fajnie jakby to było widoczne.
5: Projekt trafił do konsultacji. Ministerstwo Infrastruktury liczy, że wejdzie w życie przed końcem roku.
16: To także są fakty.
6: Amerykanin Karl Deiseroth oraz Niemcy Peter Hagemann i Georg Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Wyróżniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Było krótko po północy, 12:30, 12:40.
5: Czy udało się? panu przespać?
6: Nie, dlatego nie wiem, czy mówię z sensem. Tak mówił właśnie jeden z nagrodzonych Noblem, dr Karl Deiserot z Uniwersytetu Stanforda.
5: Tak zwana optogenetyka pozwala po wprowadzeniu światłowodów do mózgu zwierzęcia badać przyczyny niektórych chorób i szukać metod ich terapii.
17: Istnieją modele stworzone myszy, które mają te same objawy jak człowiek, i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
5: Tłumaczyła w Radiu RMF24 dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik.
6: Dziś przed południem poznamy kolejnych laureatów Nobla, tym razem w dziedzinie fizyki, zatem polecamy fakty.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
4: Najcieplej w tym momencie o poranku w Gdańsku i w Koszalinie, plus 14, plus 15, czyli Sysunia.
18: No naprawdę?
4: No, najchłodniej...
18: To mnie zaskoczyli.
4: W Trójkącie, Rzeszów, Kielce, Kraków, tutaj 9. Ale to potem sytuacja się zmieni na tych termometrach. Na północy 17, 19, a na południu 22 kreski dzisiaj.
18: Jak z opadami?
4: O 14 deszcze w Gdańsku, o 18 deszcze wszędzie na północy, w pasie przez Suwałki, Olsztyn, Gdańsk, aż po Szczecin. O, i tak to będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
4: Anita się ucieszyła, że może nie przyjedziesz, więc zostanie na poranku, będzie z nami siedzieć, wiesz, coś tu powiesz.
18: Czy siedzieć może, dnia. To nie jest tak. To
4: wstawaj, tutaj, szkoda dnia.
18: My tutaj nie dajemy takich zakazów, no i super.
19: Czekałam z pierwszą kawą na ciebie.
18: Powiedzcie mi jedną rzecz, jak wam się podobał mecz?
4: Też tak jak... Ja nie widziałem.
18: Trener, że super mecz, dobrze, zagraliśmy świetne spotkanie, czy...
19: My woleliśmy to przespać.
4: Ktoś ostatnio mówi, że wynik nie jest najważniejszy, że nie można na spotkanie patrzeć przez pryzmat wyniku, bo to wykrzywia jego obraz.
18: Może trzeba wprowadzić jakieś nowe zasady, nie wiem, że nasi grają w 12.

0: Justin Timberlake.
1: Wyremowowałem tak, jak chcieliście we wtorek, coś rozrywkowego, pod nóżkę z przytupem i elegancko się od razu wstaje.
2: Justin! 12 minut po godzinie 6. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport o gospodarczym sukcesie Polski ostatnich 40 lat.
1: 40?
2: No.
1: Co było 40 lat temu?
2: 1986, no nie wiem.
1: Ja też nie wiem. To może ten raport po prostu pisała kolejna darmowa AI. Jak doktor tamtej.
2: Nie wiem.
1: Od chlebowości.
2: Nie wiem, ale ważna rzecz. Jedna z celebrytek jest zaręczona. Szczegóły za chwilę.

0: I wszyscy razem. Na, tak się budzi ludzi. 19 minut po godzinie 6, tu wstawaj, szkoda dnia.
1: Mam pytanie, kim jest pani Goździalska?
0: Celebrytka.
1: Celebrytka.
0: Celebrytka.
1: Wiem, jak mam na imię? Nie wiemy.
0: Monika.
1: Monika.
0: I ona się pochwaliła zaręczynami.
1: No właśnie.
0: I jej narzeczony wciąż jest żonaty, podobno.
1: Ale to też fajnie, bo to znaczy, że się zna na ślubach. Wiesz, no, że już to robił, że już tam.
0: I że długo pozostaje w związkach małżeńskich, co jest oczywiście plusem.
1: Także pani Monice z serca gratulujemy. Super, super.
0: Pozdrowienia dla małżonka.

0: w RMF FM. Pożar krakowskiego szpitala Redygiera. Ten temat pojawi się niebawem w faktach RMF FM.
1: I jeszcze ważna sprawa. Tyle było gadania, a tu cena benzyny w górę, cena diesla w dół. Ile zapłacimy zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii?
0: O tym też w faktach dodatkowo. Słuchajcie, to jest niebywałe.
1: No.
0: Magda i Tomek będą używać wspaniałych czasowników w tych faktach.
1: Tak.
0: Wspaniałych.
1: Tak, ale Staniszewski się zna na czasownikach świetnie. A jeśli chodzi o rzeczowniki, to Magda Wojtoń topka.
0: Najlepsza
1: Polska
0: jest
1: topka. Bralczyk i ona.
0: Mhm. Fakty 6.30.
2: Porze każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Po reklamie.
14: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
15: Strażacy zakończyli już akcję w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w krakowskiej Nowej Hucie.
16: 10 osób, pacjenci i personel oddziału wewnętrznego, trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla.
15: Do tego pożaru, jak informowaliśmy w faktach, doszło po pierwszej w nocy.
17: Strażacy sprawdzili i dokładnie przewietrzyli wszystkie pomieszczenia w szpitalu, aby wykluczyć obecność tlenku węgla i innych niebezpiecznych gazów. Nie stwierdzono zagrożenia dla pozostałych oddziałów szpitala.
16: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
15: W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer.
16: Jak podkreśla BBC,
18: Jeffrey Archer, athlete,
16: sportowiec, polityk, pisarz, który na świecie sprzedał ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek.
15: Takie dzieła jak Co do grosza, Cain i Abel, Sprawa honoru czy Ścieżki chwały. Najnowsza powieść Adam i Ewa miała ukazać się w tym miesiącu.
16: W latach 70. i 80. Archer był znaczącym politykiem partii konserwatywnej.
15: W 1969 roku był najmłodszym członkiem parlamentu. 16 lat później został wiceprzewodniczącym partii konserwatywnej.
16: Polityczna kariera zakończyła się upadkiem 25 lat temu, gdy został skazany na 4 lata więzienia za krzywoprzysięstwo.
15: Cena benzyny w góry, cena diesla w dół. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł.
16: A za litr 98 7,66, czyli odpowiednio o 6 i 7 groszy więcej niż wczoraj.
15: Litr diesla kosztuje 7,82 zł, zatem o 6 groszy jest tańszy.
16: Co czeka nas w kolejnych dniach?
19: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami.
16: Mówił szef Ministerstwa Energii Miłosz Motyka.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
15: Na specjalne wydanie Faktów Sportowych zaprasza teraz nasz wysłannik Cezary Dziewiczak. Czarku, zatem smutno o poranku w Zenicy.
0: Dzień dobry. Smutno, ale wcale tak być nie musiało. Od początku pachniało remisem albo właśnie meczem do jednej bramki. Niestety, nie do tej ostatecznie, co byśmy chcieli. A trzeba przyznać, że w drugiej połowie Bośnia kilka razy nas ostrzegała. Zaraz po wznowieniu, kiedy strzeliła gola ze spalonego, potem, gdyby nie spalone, byłby rzut karny. No, ale rywalom pomógł Jan Bednarek, który popełnił szkolny błąd, zagrał ręką w polu karnym, rzut karny, gol pozamiatany.
1: Porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się.
0: Mówił Marcin Bułka. Jednak w drugiej połowie nasi po prostu nie zrobili dostatecznie wiele, żeby zremisować, a co dopiero, żeby wygrać. To co powiedzieć o kadrze U21, która w decydującym meczu o bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy przegrała z Włochami 2-6. Spotkanie obejrzał Wojciech Marczyk. Wojtku, co zrobiliśmy nie tak?
22: Dzień dobry. Mnóstwo indywidualnych prostych błędów. Nasi reprezentanci tracili piłkę w prosty sposób i nie byli w stanie wyjść spod pressingu rywala. Trudno znaleźć po takim meczu jakiekolwiek pozytywy.
23: Myślę, że troszeczkę przedobrzyłem i chcieliśmy zaskoczyć Włochów, a to w gruncie rzeczy pewne rzeczy spowodowały, że przestaliśmy grać naszą piłkę i to napędziło Włochów.
22: Mimo dotkliwej porażki, kadra Jerzego Brzęczka nadal może jednak bezpośrednio awansować na Euro. By tak się stało, dziś Grecy na wyjeździe nie mogą wygrać więcej niż 2-0 z Irlandią Północną.
0: Co tu mówić, proszę Państwa, to był czarny wtorek dla naszych reprezentacji narodowych.
21: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Pewnie są przy radiu tacy, którzy może dzisiaj nie mogli spać. Może późno się położyli, tak jeszcze się do końca nie obudzili. Jesteśmy z wami. Gramy wam najlepszą muzykę w RMF FM. Za chwilę was obudzi Jennifer Lopez i Pitbull.
1: Mamy też dla was najważniejsze, najbardziej aktualne historie. Czytamy w internecie, że służby specjalne wyposażą naszego prezydenta w aparat, którego nie da się podsłuchać.
0: Co to będzie za aparat?
1: Nie wiem. Pewnie fotograficzny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Codziennie po trzeciej.
10: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
11: Ale my już jesteśmy na nogach.
10: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
11: Pierwsze newsy.
10: Pierwsze naładowane energią hity.
11: I pierwszą kawę.
9: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
12: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Cena przed obniżką 12,99.
13: Po reklamie.
15: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Parapa, bardzo dobrze.
1: Że włączasz mikrofon.
0: 9 minut i będzie siódma, no, ale mam nadzieję, że robicie też paparapa u siebie w samochodach. No. Jest afera. Jej, i to gruba duża, afera. Duża. Księżulo, youtuber od recenzowania jedzenia, wypuścił swoją własną pizzę. No, takie mrożone coś, produkowane na Słowacji. Stoi za nią firma z Estonii.
1: To w ramach promocji polskiego biznesu. Facet wyciął wcześniej całą konkurencję. Zamykał biznesy, bo kotlet był zły, a teraz sam wszedł z mrożonym daniem. Tak mówią złośliwi, piszą.
0: Internauci jadą po Księżulu jak po łysej kobyle. Daliśmy ci miliony, ty nam dałeś mrożonkę. To nie ma litości w komentarzach. To imba większa jak po podcaście Heizerów.
1: Ty właśnie. Ej, bo może Księżulo to zrobił po przyjacielsku.
0: Może.
1: Wiesz, z litości, żeby przestali w końcu ludzie jeździć po Blance i Filipie. To bardzo ładnie z jego strony, to super kolega jest.
0: Może ten milion, bo są wyliczenia, że co najmniej tyle zarobi, no i jakoś obetrze mu łzy.
1: No może.

0: Bruksela analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa. Tam przyszedł pan urzędnik, mówi: no, panie Karolu, no, panie Donaldzie, tak to my sobie obniżać nie będziemy.
1: Szczegóły już za chwilę w faktach RMF FM punktualnie o 7.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
5: Weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz.
6: Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie, bo inaczej utoną.
7: Sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKO, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panów.
2: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już dziś po 8.
3: Reklama.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne lub zemy tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie.
18: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
19: tworzona przez miliony słuchaczy
20: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
18: Czas na kolejny rozdział.
21: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
22: Urodzinowa wielka 30 okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w super cenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
23: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
24: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
25: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Po reklamie.
1: Czas poznać najważniejsze fakty. Na zegarach w całej Polsce godzina 7. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
26: 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla po pożarze w krakowskim szpitalu Rydygiera.
27: Ogień pojawił się tam w nocy przed pierwszą na 10. piętrze budynku.
26: Pacjentów ewakuował personel z pomocą policjantów.
27: Bruksela analizuje tymczasem nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa.
26: Gościem informacyjnego radia RMF24 już za moment Daniel Obajtek.
27: Europoseł PiS, były prezes Orleno, jest o poranku gościem Piotra Salaka. Zapraszamy. Dwóch policjantów niegroźnie poszkodowanych podczas akcji gaszenia pożarów w szpitalu Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
26: Funkcjonariusze podtruli się dymem w czasie ewakuacji pacjentów z oddziału wewnętrznego.
27: A przed szpitalem Rydygiera w tej chwili wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, witamy w Faktach. Co teraz dzieje się tam właśnie przed szpitalem?
0: Akcja strażaków zakończyła się już chwilę temu, a jeden z największych szpitali w regionie wydaje się, że wraca do normalności. Do pracy, jak widzę, zmierza kolejna zmiana. A jak mówiła mi jedna z pielęgniarek oddziału, na którym doszło do pożaru, na dyżur idzie bardzo zdenerwowana.
2: Nic nie wiem, dostałam od oddziałowej, że spotykamy się pod... Wczoraj zeszłam z dyżur. No, sekunda. Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym, całe życie.
0: Ogień pojawił się przed pierwszą w nocy na 10 piętrze. Pacjentów ewakuował personel z pomocą policjantów, którzy przyjechali na miejsca, potem także strażaków. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla.
27: To fakt RMF FM. Kilka godzin zajęło stołecznym policjantom namierzenie, a potem zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o potrącenie samochodem młodej kobiety w podwarszawskim Piastowie i ucieczkę z miejsca wypadku.
26: Został zatrzymany w Pruszkowie. Dzisiaj rano ma usłyszeć zarzuty. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tego zatrzymania. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
26: Co wiemy w tej chwili o okolicznościach tego zdarzenia?
4: Policyjny patrol wezwano do 20-latki nieprzytomnej leżącej na ulicy w Piastowie. Bardzo szybko ustalono, że została potrącona przez samochód, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Trafiła do szpitala, jest w śpiączce. Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Do tych działań zaangażowano znaczne siły policji. Badano m.in. zapisy kamer monitoringu, ale także logowania telefonów. Na tej podstawie już po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, który mógł być kierowcą. Gdy go zatrzymano, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Wraz z nim do policyjnej izby zatrzymań trafiła kobieta, pasażerka jego sportowego Mercedesa. Rano mężczyzna ma trafić do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym, w przeszłości był notowany za różne przestępstwa.
27: Bruksela analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa, powiedziała naszej korespondentce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogi. Komisja twierdzi, że obniżka VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem na obniżenie cen paliw dla kierowców.
26: W Faktach brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy Polsce coś grozi w związku z tą obniżką VAT-u?
5: Na razie Komisja Europejska nie przesądza, jakie podejmie działania. Już w marcu przy pierwszej odsłonie programu ceny paliwa niżej Bruksela podkreślała, że obniżony VAT na paliwa jest niezgodny z prawem Unii. Wtedy wysłała Polsce jedynie listę z ostrzeżeniem, nie wszczynając procedury naruszeniowej. Niewykluczone, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że takie procedury trwają bardzo długo. Komisja zwraca też uwagę, że obniżony VAT nie musi w całości przełożyć się na niższe ceny paliw. Polska jest dziś jedynym krajem w Unii stosującym takie rozwiązanie. W czerwcu wycofała się z niego Hiszpania.
6: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
26: I informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam wszystkich.
7: Jeszcze niedawno prezes Orlenu, a teraz twarz i współtwórca programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko się zgadza, rozumiem, panie pośle.
8: To tak, tak.
7: I wie pan oczywiście, że te propozycje Prawa i Sprawiedliwości to są propozycje rodem z Balcerowicza i to nie jest moja opinia, tylko opinia Mateusza Morawieckiego. Co pan na to?
8: No wie pan, no to jest oczywiście niewłaściwa opinia, to są bardzo dobre propozycje, to są propozycje, które pozwolą nam zdecydowanie szybciej się rozwijać, to są propozycje, które zniosą pewnego rodzaju obciążenia, przecież nam zależy, żeby gospodarka bardzo dobrze funkcjonowała i rozwijała się.
7: To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiS-u?
8: Nie, ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat, no tak się składa, że pan były premier współpracował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. Ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
7: Tak mówi Daniel Obajtek, gość rozmowy o siódmej. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w radiu RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
27: Zapraszam zatem do naszego informacyjnego radia. Tam ciąg dalszy rozmowy z europosłem PiS.
26: A za godzinę u Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
11: Jeszcze 9 mamy na termometrach w Zielonej Górze i w Zakopanem, ale już 15 w Gdańsku. Potem sytuacja się zmieni. Na północy będzie chłodniej. 16-17 kresek, najcieplej na południu, tam 22 stopnie. Deszcze pojawią się o 10 w Koszalinie, o 12 padać będzie w Gdańsku, a od godziny 18 wszędzie na północy. Suwałki, Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, Szczecin.
1: Południe dzisiaj jeszcze bez deszczu. No i jeśli chodzi o chmury, no to również tak Dolny Śląsk, województwo lubuskie, wielkopolskie, małopolskie z dużą ilością słońca.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
11: Internet donosi, że Nobla z medycyny najprawdopodobniej dostanie dr Dawid Kacprzyk za leczenie ludzi w 4 szpitalach jednocześnie.
1: No właśnie nie, nie dostał.
11: Nie dostał,
1: już inni dostali.
11: Bo ten mam stare dane, przepraszam.
1: Ale tak piszą złośliwi. U nas tylko poważne tematy. Za chwilę o ukrytej saunie we Włoszech.

0: Celine Dion. Tato jak zaśpiewa, jak wejdzie w to górne C, to je nie zatrzymasz.
1: No, prawie jak ja, naprawdę, prawie
0: no
1: jak
0: tak,
1: ja.
0: Tak, Tomkowicz prawie.
2: No ale to też musisz krzywo usiąść, no nie?
0: Dokładnie. Cześć Mario.
2: Cześć.
1: 13 minut po 7 tu wstała i szkoda dnia.
0: Internet alarmuje. Włoska wyspa, którą Polacy pomijają. Jest tam ukryta sauna w skale. Chodzi o wyspę o nazwie Pantelleria.
1: Może właśnie dlatego pomijamy tę wyspę, bo sauna jest ukryta.
0: No może.
2: Tak,
0: może.
2: Przyjeżdżają Polacy na wyspę, rozglądają się, szukają sauny. No. Nie ma, no nie to ma wracamy. I lecą na fińską saunę, wyspę Sauna Saari. Tam jest sauna.
0: Na Sauna Saari jest i to nie ukryta.
2: Jest, jest, jest.
0: Zatem
2: nawet nie ukryta.
0: Pentelleriańczycy, jeżeli nas chcecie, to nie ukrywajcie sauny.
1: Nie. Nie.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Nie odliczaj dni do weekendu.
7: Codziennie możesz mieć mały piątek.
6: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrenę.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na... Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość...

0: Czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Po reklamie.
2: To wasz poranek. Wstawaj. Szkoda dnia w RMF FM.
3: Dzień dobry, jest 7:16. Tu wstawaj. Szkoda dnia.

0: mówiliśmy o Włochach. I we włoskim klimacie zostaniemy na moment.
1: Czyli to jest tak zwana, przepraszam, mała Italia w ramach
0: Italii. Bo Włosi masowo rejestrują samochody w Polsce. I to mówimy o nawet 60 tysiącach.
1: Po co?
0: Rejestrują tu fikcyjne firmy i na te firmy rejestrują auta i nie muszą dzięki temu płacić ichniejszego podatku drogowego. A wszystkie mandaty, które dostają, trafiają w próżnię, bo mandaty dostaje fikcyjna firma nieprowadząca działalności.
2: Powiem wam, że to jest tak wykombinowane, jakby nad tym siedzieli nasi.
1: A po co nasi? To jest ewidentnie przyszło z ziemi polskiej do włoskiej.
0: Tak.

0: jeśli chodzi o pozytywną energię. Ekipa Metcon potrafi właśnie to stworzyć 27 minut po godzinie 7. Za chwilę fakty punktualnie o 7.30.
1: A w nich pierwsza od 60 lat egzekucja w USA przez rozstrzelanie. Chodzi o wojskowego autora strzelaniny w Teksasie 17 lat temu. Powiemy też o cenach obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców. Te idą mocno w górę. Szczegóły za chwileczkę w RMF FM.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
4: To wbij!
3: I słuchaj!
4: I odbierz telefon hasłem.
3: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Niec tylko pineskują! Nie pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już w poniedziałek po 14. Szczegóły na www.rmffm.
2: Reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Łódź gra o mistrzostwo świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
11: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
12: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
11: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin. Nie tylko na zatoki, ale i na katar.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
11: Aflofarm.
14: Ej, dziewczyny!
15: No?
14: Jest temat.
5: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać,

0: polskie sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love. Po reklamie.
3: Jest punktualnie 7:30. Czas na fakty w RMF FM.
4: Prosiłbym byłego pana premiera, żeby się szanował. Tak, Daniel Obajtek, europoseł PiS, współtwórca programu gospodarczego tej właśnie partii, odpowiada na zarzuty Mateusza Morawieckiego.
5: Były premier, który wczoraj był gościem RMF FM, o propozycjach Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że są niczym wyjęte z najczarniejszych czasów Leszka Balcerowicza.
6: To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie zna się na gospodarce, czy nie zna się na programie PiS-u?
7: Nie, ja nie chcę tu wypowiadać się na ten temat, Tak się składa, że pan były premier współpracował tak naprawdę między innymi jeszcze wcześniej, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. Ja bym prosił pana premiera, by się szanował. Po prostu by się szanował.
5: Usłyszał Piotr Selak od swojego gościa Daniela Obajtka.
4: Jeżeli przeoczyliście, rozmowę w całości jest na rmf24.pl.
5: Pentagon ogłasza, że Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za masową strzelaninę w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie, 17 lat temu, zostanie stracony przez rozstrzelanie.
4: Będzie to pierwsza egzekucja w armii od ponad 60 lat. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że przeprowadzenie egzekucji rekomendował sekretarz obrony Pete Hegseth, a decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump.
5: 5 listopada 2009 roku Hassan, będący wówczas psychiatrą wojskowym Fort Hood, zabił 13 osób. 32 zostały ranne.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: O poranku z ważnymi informacjami dla kierowców teraz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
9: Witam, dzień dobry. Ceny obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców idą mocno w górę. Najmocniej od 2,5 roku. A kierowcy nie mają ostatnio łatwego czasu. W tej chwili średnia krajowa cena samochodowej polisy OC to 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Powodem tej podwyżki są rosnące koszty likwidacji szkód.
10: W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
9: Tak ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Skoro jest coraz drożej, to kierowcy szukają sposobów, żeby było taniej. I jednym z najpopularniejszych sposobów jest rejestrowanie samochodów w innym miejscu, na przykład w innym województwie. To popularne, bo można na tym zaoszczędzić sporo.
10: Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł.
9: I tak na przykład najwyższe stawki za OC grożą kierowcom w Gdańsku, średnio 877 zł. Najtańsze natomiast z miast wojewódzkich są w Opolu 639 zł, w Rzeszowie 647, Kielcach 680 i Lublinie 690 zł. Różnice są także nie tylko między miastami wojewódzkimi, ale także wewnątrz samych województw, czyli różnica między głównym miastem a pozostałymi miejscowościami. I na przykład w takim Poznaniu polisa kosztuje o 178 zł więcej niż na przykład za polisę kupioną w Kaliszu, Pile czy Gnieźnie. Skoro jesteśmy już przy informacjach ważnych dla kierowców, to dziś benzyna będzie nieco droższa niż wczoraj. Ma kosztować maksymalnie 6,79 zł. Diesel natomiast ma być tańszy 7,82. Paliwa, przynajmniej jeżeli chodzi o diesel, nieco tanieją, ale za to waluty drożeją. Euro kosztuje aż 4,38, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,70, a brytyjski funt 5,16.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Bez końca to my rozdajemy kasę w RMF FM.
1: I dziś mamy dla was kolejny milion, który dopiero co skończyliśmy chować w jednym z sejfów. Nie możemy wam powiedzieć, co to za sejf, bo no, prawo nam tego nie pozwala.
2: Ale słuchajcie,
1: to cyferki są, składają się na numer.
2: Październik dopiero się rozkręca, a my na liście zwycięzców już mamy w tym miesiącu Gosię, Asię, Monikę i Konrada, który wczoraj zgarnął 7000.
1: Co zrobili, żeby wygrać, zapytacie? Przede wszystkim, to jest najważniejsze, dali swojemu szczęściu szansę, czyli zagrali i wygrali. Teraz wasza kolej na to, żeby wejść do zabawy.
2: Ale słuchajcie, zróbmy taką zabawę, bo tak sprawdźmy, jakie imię ma najwięcej szczęścia, czyli pod 7474 przyślijcie swoje imię.
1: Może ma na imię Jacek na przykład.
2: Możecie różnie mieć.
1: Może Przemek na przykład.
2: Tak, a może jakoś bardziej egzotycznie.
1: Tomek, Mariusz, Maciek,
2: dajcie znać.
1: Zosia, Gosia.
2: Świetna okazja, żeby zagrać. Swoje imię przysyłacie pod 7474 za 4,92 i każdy taki SMS przez 10 minut to 1250 szans w dzisiejszym losowaniu.
1: Ale chodzi o SMS-a z imieniem.
2: No.
1: Bo jak na przykład wyślesz SMS-a z hasłem Cebula, to nie.
2: To nie.
1: To Cebula. Nie, nie wysyłaj.
2: Bo na Kastlik.
1: Na Kastlik. Czy na przykład Prodisz.
2: Też nie.
1: Nie, nie, ale jak przyślesz imię.
2: Bo my wiemy, że nie ma takiego imienia.
1: Nie
2: jak
1: ma
2: Prodisz.
1: Przecież Prodisz. Prodisz z Kowron. Prodisz
2: ma.
1: Olbratowski. Nie ma. Nie. Imię. Słuchajcie, my każdego SMS-a z imieniem pomnożymy razy 1250, sprawiając, że każdy z nich to 1250 szans nawet na milion. Imię, SMS 7474.

0: Howila, no to Whitney Houston w RMF FM, ale wam ładnie gram, ale od tego macie Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM, od tego macie nas.
1: I pewnie są tacy, którzy dopiero się obudzili i przegapili wczorajszy mecz. Ja tylko przypomnę, polscy piłkarzyści wrócili na swoje tory i wczoraj przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
0: Troszkę szkoda, bo po tym piątkowym zwycięstwie z Rumunią, no ożyły jakieś nadzieje w człowieku, że może coś drgnęło no jednak
1: tak,
0: w skarpetach.
1: Bo było 6-0.
2: No dobrze, ja przypomnę tylko, że Rumuni grali w 10, z czego 4 grało z akordeonem.
0: No tak
2: w
0: było,
2: tym bramkarz miał akordeon.
3: No, ale trzeba się cieszyć, że Bośnia i Hercegowina, nie? Bo to dwa kraje, tylko jeden kraj strzelił nam bramkę. Z drugim zremisowaliśmy.
4: Dzień dobry. Dawaj. Szkoda dnia. RMF FM.
5: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
9: Bo wygrałam w RMF FM.
8: Ojej, ty jesteś wilkiem.
9: Ale sztaby mam zaje fajne.
10: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 zł, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
11: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
14: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
4: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
0: To jest wtorkowa tumula nasza.
2: Don Junior.
0: Tumula.
1: Nasz Bobson.
0: No Jezu, Bobson.
2: Właśnie, no. Bobson.
3: Dobrze, zaczynamy?
0: Tak, Bobson.
2: Tak.
3: Dżuma. O. Śmierć kobiety w Irkucku pracującej z patogenem dżumy wywołała falę pytań i spekulacji w Rosji i o Rosji. Władze nie potwierdzają zakażenia, ale sprawę monitorują już Stany Zjednoczone, przeczytaliśmy. Zachęcamy rosyjskie władze, by szybko przekazały rzetelne informacje. Zachęcają Stany Zjednoczone rosyjskie władze, by szybko przekazały rzetelne informacje. Październik się ledwo zaczął, a już mamy dowcip miesiąca, może i roku. Ja zazdroszczę USA poczucia humoru. Władze rosyjskie mają przekazać rzetelne informacje. A skąd one je wezmą? Skąd władze Rosji wezmą rzetelne informacje? Kupią se w sklepie z rzetelnymi informacjami, zamówią przez internet z dostawą do Kremla. Przecież tam rzetelna informacja jest towarem bardziej deficytowym niż zachodni procesor. Władze Rosji w życiu słowa prawdy nie powiedziały. W Rosji nawet prognoza pogody zaczyna się od słów. Według danych Ministerstwa Obrony słońce poniosło ciężkie straty. Nie? Gdyby w Moskwie wybuchł Wezuwiusz, dajmy na to. Komunikat brzmiał, że nastąpiło planowe przesunięcie lawy, a sytuacja jest pod pełną kontrolą. Lawa zeszła. i sama poprosiła o rosyjskie obywatelstwo. Dżuma, znaczy generalnie, to ostra choroba zakaźna. Jej główne formy to odmiana dymieniczna, płucna i septyczna. Jest jeszcze dżuma kami, pisze się camus, prawda? Oraz ta odmiana, której na pewno w Rosji nie ma. To w Rosji najpopularniejszy rodzaj dżumy. Jeżeli zarażonych będzie 5, władze powiedzą, że nie ma żadnego. Przy 500 poinformują, że to sezonowe przeziębienie. Przy 5000 okaże się, że dżuma zaatakowała Rosję z terytorium Ukrainy. Chociaż słuchajcie, właściwie w Rosji jedna groźna epidemia trwa już od dawna. Jest to dżuma państwowa.

0: 10 lat więzienia. Poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski, prokuratura chce mu postawić takie zarzuty. No, trzeba mu wcześniej, że tak powiem, cofnąć immunitet. O tym, czy się uda to, czy nie, o tym będziemy mówili w faktach.
1: No i oczywiście po faktach poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Bądźcie z nami, za chwilę wracamy.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Niewyjaśnione przestępstwa i tropy, które mogą wszystko zmienić. Wracamy do spraw, o których inni wolą zapomnieć.
6: Sceny zbrodni. Tu nie ma miejsca na fikcję. Już w niedzielę po 20 w RMF FM, na YouTubie i rmfon.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
9: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
0: Przed nami ósma, przed nami również i fakty w RMF FM.
1: W studiu faktów Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Służby ustalają przyczyny pożaru na oddziale wewnętrznym szpitala imienia Rydygiera w Krakowie.
12: Trzeba było stamtąd ewakuować pacjentów z 10 piętra. Część i pacjentów, i personelu podtruła się dymem, oni trafili na SOR.
11: Poważny problem dla koalicji i rządu.
12: Chodzi tutaj o immunitet wiceministra spraw zagranicznych z PSL-u Władysława Teofila Bartoszewskiego.
11: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: Zapraszamy. Wciąż nie wiadomo, co mogło być przyczyną nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego imienia Rydygiera w Krakowie.
11: Jak już informowaliśmy, do pożaru doszło po pierwszej na jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano stamtąd 38 osób.
13: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz.
11: To rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
12: 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia tlenkiem węgla.
11: O poranku placówka pracuje już normalnie. Pomieszczenia oddziału zostały przewietrzone.
14: Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym, całe życie.
12: To jedna z pielęgniarek Rydygiera, która rano szła na dyżur właśnie na ten oddział, gdzie doszło do pożaru. Zmasowany atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Rosyjską stolicę zaatakowało tej nocy aż 650 bezzałogowców.
11: Z informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, wynika, że w wyniku ataku zapaliła się stacja Wołodarska, jeden z największych składów ropy w rejonie moskiewskim.
12: Rurociągi łączą ten zakład w Wołodarze z głównymi lotniskami obwodu moskiewskiego. Lokalne władze informują też o zestrzeleniu ponad 130 dronów, które leciały w stronę Moskwy.
11: Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się dzisiaj wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceministrowi spraw zagranicznych i posłowi PSL, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Prokuratura chce postawić mu zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia.
12: Sam poseł i wiceminister nie skorzystał z możliwości zrezygnowania z immunitetu, o czym przypomina Tomasz Skory, tłumacz razem z nami w porannych faktach. Przypomnijmy, Tomku, o co podejrzany jest Bartoszewski.
15: Śledczy chcą posłowi PSL postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia i nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także ukrycie majątku, którym mógłby zaspokajać roszczenia. W sprawie, w której rok temu Bartoszewski został skazany na zwrot ponad 17 milionów złotych, złożono apelację. Wcześniej poseł i wiceminister cały swój majątek miał jednak przepisać na żonę, czym uniemożliwił egzekucję majątku. Władysław Teofil Bartoszewski od 3 lat jest wiceszefem MSZ, dzisiaj jedynym nie mającym poświadczenia bezpieczeństwa ABW. Wniosek o uchylenie mu immunitetu jest w Sejmie od lipca. Według posłów PSL Bartoszewski jest świadom, że oczekują od niego rezygnacji z immunitetu. Mimo to do dziś takiego oświadczenia nie złożył. Wnioskiem o jego uchylenie sejmowa komisja ma się zająć w południe.
12: A już teraz
16: zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
11: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
16: Dzień dobry,
17: witam.
16: Dzień dobry,
17: moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
18: Dzień dobry.
17: To co z tym Władysławem Teofilem Bartoszewskim? Złoży ten immunitet, nie złoży?
18: No, jeśli do tej pory nie złożył, to chyba nie złoży.
17: A będzie miał odebrane?
18: No, myślę, że znaczy, to są oczywiście decyzje klubów poszczególnych. Myślę, że tak, że Sejm pozwoli mu.
17: A w zasadzie dlaczego on cały czas jest wiceministrem spraw zagranicznych, skoro nawet nie ma certyfikatu? To znaczy, no to jest takie pytanie, które ciąży na koalicji.
18: No to znaczy myślę, że będzie,
17: na PSL-u oczywiście,
18: będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić. No po to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. Jak pan doskonale wie, my w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem.
17: No dobrze, to znaczy rozumiem, że będzie odebrane. A co z premierem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wicepremierem? Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
18: Tak, oczywiście. No,
17: ale
18: mówił,
17: przed czy
18: mówił
17: po?
18: Pan. A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier. Zresztą mówił o tym publicznie i mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem.
17: Kiedy się dowiedział, ani o czym rozmawiali?
18: Bo to ważne spotkanie, ale to jest tak to... Powiedział publicznie pan premier, to było spotkanie dyskrecjonalne, więc...
17: No tak, tylko że z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
18: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
17: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
18: No, na pewno
17: doszły
18: nie...
17: do pana takie informacje, że rzeczywiście Donald Trump chciał zmiany sojuszy w Polsce?
18: Spotkanie, z tego co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny. W związku z tym...
17: Panie ministrze, ja o to pytam także
18: dlatego, ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
17: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
18: Nie sądzę,
17: i w Rumunii już zrobili to. Tak nie, powiedziała pani ambasador.
18: Okej, okay, no to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym. Raczej należałoby takich wypowiedzi unikać.
17: Panie ministrze, czy to w takim razie to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem było częścią uzgodnionej polityki rządu?
18: Tak, oczywiście.
17: Czyli było elementem, to nie jest tak jak, nie wiem, na przykład Szymon Hołownia się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim, tu nie mieliśmy z tym do czynienia.
18: Nie, no to czy współpraca pomiędzy wicepremierem, ministrem obrony narodowej i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczypospolitej układa się modelowo i myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego minimalnej nawet przestrzeni na jakiekolwiek
17: absolutnie
18: podważanie.
17: Nic
18: tak,
17: nie ma.
18: Naprawdę
17: w takim
18: tak
17: razie Adam Bielan?
18: A to już trzeba pytać Bielana. No
17: ale
18: znaczy,
17: pan jest rzecznikiem rządu, rozumiem, że pan
18: ale to jest, ale ja,
17: się
18: ale
17: tej
18: broń Boże, nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą myślę, że Jarosław Kaczyński o tym wie też, ale czasem wykorzystuje takich polityków.
17: Co to znaczy najgorszych?
18: Takich, że jest dla władzy zrobić z każdym wszystko, każde świństwo, jest w stanie... No zresztą wychodził z PiS-u, potem zdradzał tych swoich kolegów, z którymi wyszedł z PiS-u. No... Taki Bielan,
17: to znaczy,
18: po prostu.
17: Co chce uzyskać?
18: Chce zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest obrzydliwe podejście.
17: Panie ministrze, ale w jaki sposób chce zaszkodzić? No powiedział, że Donald Trump spotkał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Gdzie to szkoda?
18: Nie, jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że... Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiS-u może te relacje poprawić, co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w normalnych, w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi, pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić, to znaczy nie można próbować ze względu na własny, taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufanie do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne, no to jest... Użyjąc takich, powiedziałbym, pisos...
17: Chciał pan chyba powiedzieć o zdradzie stanu.
18: To jest jak zdrada, tak, dokładnie. To jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne.
17: Adam Bielan, pana zdaniem, jest niepatriotyczny, a nawet użyłby pan słowa, gdyby pan był spisem, rozumiem, zdrady.
18: Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o PiS-ie, myśli o współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim i o swoim interesie.
17: A jak z tą bazą?
18: Z jakiegoś powodu zawsze starał się uciekać z polskiego parlamentu na lepiej płatne funkcje.
17: No dobrze, a jak to z tą bazą będzie, panie ministrze? Bo cały czas słyszymy różne obietnice, teraz już Donald Trump złożył obietnicę. Okej. Okay. Powiedział bardzo podobnie na temat Litwy i bazie na Litwie jako Polsce. To znaczy, jesteśmy bliżej tej bazy niż Litwini?
18: Czy bliżej niż Litwini, to musielibyśmy porozmawiać z kolegami z Litwy. Ale no tak, mam... Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Ja nie chcę mówić o terminie, natomiast tak, no pracujemy bardzo, bardzo intensywnie.
17: Pojawiły się też takie komentarze, że na razie Amerykanie wycofali oddziały rotacyjne, nie przysłali nowych, czyli mamy mniej żołnierzy niż mieliśmy. Słyszymy cały czas o kolejnych redukcjach, niekoniecznie w Polsce, ale słyszymy. Ale w efekcie mamy obietnicę, że może będzie kiedyś baza stała.
18: Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, ja tu w przeciwieństwie do takich ludzi jak Bielan, nie będę odbierał poprzednim rządom tego, że pracowały nad tym, żeby bazy amerykańskie były w Polsce, żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te 30 ponad lat wszyscy się o to starali. Wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wszyscy starali się o to, żeby być w Unii Europejskiej. No teraz się pojawiają tacy ludzie jak Brown, którzy to podważają, ale wszyscy się starali. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że informacja o tym, że Stany Zjednoczone redukują jakąś część wojsk z Europy, nie jest dobrą informacją także dla bezpieczeństwa całej Europy. Więc tak, my będziemy zabiegać na pewno o to, żeby i pracujemy nad tym, no już jest ta obietnica, żeby bazy amerykańskie były w Polsce. Natomiast myślę, że wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich z Europy była jak najmniejsza.
17: I tu postawimy kropkę, za chwilę przejdziemy do generała Grynkiewicza, który przyjeżdża do Polski, ale na razie żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
12: Spotkanie dystrykcjonalne, tak o marcowym spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem mówił przed chwilą gość porannej rozmowy.
11: Rzecznik rządu Adam Szłapot, teraz gościem informacyjnego radia RMF24, no a fakty wracają o 8.30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Zachodniopomorskie jest piękne, tam mają morze. Morze tam mają.
20: Mają.
0: A i teraz też zaczął padać deszczyk delikatnie, kropli w Koszalinie.
20: Nie fajnie.
0: Potem się deszcze w południe przeniosą nad Gdańsk, a po południu wieczorkiem padać będzie wszędzie na północy. Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki. Tam dzisiaj deszczowo, reszta kraju piękna.
20: W ogóle jak o 6 już wychodzisz, to już jest ciemno. I no jest właśnie niefajnie. Jest wilgoć, duża wilgoć, pamiętajcie.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 22 kreski, tyle pokażą termometry wszędzie na południu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Słuchajcie, mamy w Polsce wspaniały, cudowny personel medyczny, tak zwany biały personel. Przyszedł SMS pod 3322. Panowie, z wami jestem od 5.30. Pani pielęgniarka mnie obudziła.
1: No i popatrz, tak. I popatrz. Tak powinni wszyscy robić.
20: Dokładnie.
0: Gdzieś się tam rekonwalescencisz czy coś? Tak. Czy cię dzisiaj...
1: A lepiej się rekonwalescencisz przy RMF FM.
0: Oczywiście, że tak.
20: Dokładnie. Czy boli kolano i musisz mieć kolanoskopię, no to od razu lepiej z RMF FM.
0: Dokładnie, albo ci tam coś dzisiaj wycinają, a tu ciach sobie przed wycięciem słuchasz RMF-iku. Kurde. Powinien nas NFZ refundować. No.
20: Chyba, że ci coś doszywają. To też w sumie.
0: To też jest fajnie, ci doszyją z RMF FM. Kurde. To czekaj, tu proszę. To jest.
20: Brawo. Brawo dla całej służby medycznej, dla wszystkich pacjentów też brawo.
0: Z wyjątkiem doktora Kasprzyka.
20: Co, panie doktorze, pan nie zasłużył jeszcze.
1: A teraz Modern Talking.

0: Robert Miles. To dla tych wszystkich, którzy mają dobrze nastawione radio i włączyli sobie o poranku RMF FM, żeby razem z nami wstawać i się budzić.
1: Uwaga, wracamy do afery Końskiej. Przypomnę, że tam politycy partii rządzącej wypominają prezydentowi Nawrockiemu, że ma konie.
0: I że jeździ się, to, ale teraz się okazało, że premier sam ma do dyspozycji rządowy ośrodek w Łańsku, na terenie którego są willa, basen, sauny, wypożyczalnia kajaków, a także, uwaga, stajnie oraz, wielkie zaskoczenie, konie. Konie ma premier.
2: No widzisz, premier ma swoje konie, ale na nich nie jeździ.
0: To fakt.
2: Nie to, co prezydent, który w razie uciska końskie grzbiety pierwszymi czterema literami w państwie.
0: To fakt. No,
3: ale słuchajcie, może premier, zaczynając zabawę, nie wiedział, że jak prezydent też ma stajnie i konie.
1: No znaczy może nie wiedział, może. Tego się trzymajmy, bo jak wiedział i jechał po prezydencie, to jeszcze ktoś gotów coś sobie pomyśleć.
0: I to coś, co jest gorsze, to jest coś, co jest gorsze niż analfabetyzm pana prezydenta Wałęsy. No. A tego nie chcemy.
3: Wszystko rozstrzyga się w Końskich, patrz.
0: No. To jest przypadek? Prawda. Przypadek? Nie.

0: To jest piosenka o polskich piłkarzach. Stopą nie umiem wygrać.
1: Dziękujemy, pani Anius. To może trzeba kolanem zacząć grać, może trzeba zacząć główkować. Ja słuchajcie, w nawiązaniu do poprzedniego tematu, tej afery końskiej, chciałem powiedzieć, że my jesteśmy jako Polska bogatym krajem.
2: Jesteśmy.
1: Bo się okazuje, że prezydent ma swoje stajnie i konie, premier ma swoje stajnie i konie. A czemu to tak? Po co
2: może
1: to tak?
2: Stąd te linie bolesnych podziałów w kraju. A niech obaj mają jedną wspólną stajnię i konie.
3: Właśnie. Pojeżdżą się wspólnie, pogalopują, może na grzyby, może na co mocniejszego.
0: Dokładnie. Może we wspólnym siodle prezydent z premierem.
1: Wiesz, jak to zbliża?
0: Tak, panowie, spróbujcie.
1: Spróbujcie. A za chwilę dla wszystkich fakty.
4: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM. Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł z zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 4.

0: 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
3: Czy premier wiedział o spotkaniu wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA?
4: Między innymi o to Tomasz Telikowski pytał swojego gościa, rzecznika rządu Adama Szłapkę.
5: Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
6: Tak, oczywiście. No,
5: ale
6: mówił,
5: przed czy po?
6: A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier, zresztą mówił o tym publicznie.
5: Z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
6: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
5: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
6: Ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki.
4: Kierowcy w Pomorskim ostrzegamy. Zablokowane są 2 pasy ruchu w S6 na S6 na odcinku Koleczkowo-Gdynia-Wielki Kack.
3: W Chwaszczynie jedna osoba została ranna po zdarzeniu 2 samochodów osobowych.
4: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 6 odniosło obrażenia na skutek ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski w Rosji. Takie informacje przekazują lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera.
3: Jak już informowaliśmy w faktach, po tym zmasowanym ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w największym magazynie paliw i przepompowni ropy naftowej Wołodarska. Jak informuje mer Moskwy Siergiej Sybianin, ostatniej nocy Ukraina wystrzeliła w kierunku rosyjskiej stolicy aż 650 dronów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Porażka 0-1 z Bośnią i Hercegowiną ma swoje konsekwencje.
3: Jakie dokładnie? O tym już teraz w specjalnym wydaniu faktów sportowych nasz wysłannik na mecz w Zenicy, Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku.
9: Dzień dobry. Przede wszystkim po zwycięstwie Szwecji z Rumunią 1-0 straciliśmy szansę na pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Szwecja ma 10 punktów, my zaledwie 4. Druga w tabeli Bośnia z 8 punktami musiałaby w ostatnich meczach zdobyć punkt na 6 możliwych, żebyśmy 2 okazałymi zwycięstwami dali radę ją przegonić. Scenariusz rodem z czarodziejskiej krainy Oz. Prawdopodobnie nie dość, że nie zagramy w dywizji A, to jeszcze nie będziemy losowani z drugiego koszyka do eliminacji Euro, a to oznacza trudniejszych rywali. No i do puenty. Czy selekcjoner Jan Urban powinien w tej sytuacji odejść? Tego nie chcieliby piłkarze.
10: My, jak i trener, jesteśmy razem i nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła w bierze, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem.
9: Mówił wicekapitan Piotr Zieliński. Jan Urban niepewne posady, ale przynajmniej po wczorajszej klęsce młodzieżówki przestanie się mu wyznaczać następcę w postaci Jerzego Brzęczka. Można przegrywać, tracić coś, ale z godnością, a nie wyjeżdżać ze zgrupowania reprezentacji, jak to zrobił Cristiano Ronaldo. Mimo iście gwiazdorskiego zachowania selekcjoner Portugalii Jorge Jesus powiedział, że CR7 może wrócić do kadry, jeśli tylko będzie chciał. No i przegrywając, mimo wszystko lepiej się nie denerwować, jak tenisista Daniil Medvedev. Rosjanin podczas meczu z Nowakiem Dżokowiczem w turnieju ATP w Pekinie po przegranej piłce uderzył ją tak mocno, że trafił jednego z kibiców. Półfinału nie dograł, bo został zdyskwalifikowany.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: A tu patrzcie, jaki ładny będzie teraz Teddy Swims z RMF FM. O, Mariuszka Amaga z nami, jest Tomasz
12: Jestem,
11: Obratowski.
12: Pilnuję tu wszystkiego na Śląsku.
11: Jest Jacek Tomkowicz, jest Przemysławsko.
12: Też dziś pilnuje,
11: tak,
12: czegoś.
11: Dokładnie, działamy, gramy. To jest dobry wtorek. Z RMF FM oczywiście, dajcie teraz głośniej.

O tym od wczoraj jest głośno. Błędna wysyłka alertu RCB. O co chodzi? Już za moment się tym zajmiemy. We Wstawaj Szkoda Dnia. Tomkowicz, Skowron, Olbratowski, Kałamaga. Dzień dobry.

0: Enrique, to jest chłopak dziki z południowej Ameryki.
1: Takiego chłopaka wam zagraliśmy w RMF FM o 8.40.
2: 20 minut do godziny 9. Od wczoraj głośno o błędnej wysyłce alertu RCB. No, tak. Mieszkańcy Lubuskiego dostali alert o zagrożeniu z powietrza. Okazało się, że służby miały ją wysłać do Lubelskiego, a nie do Lubuskiego.
3: Lubelskie, Lubuskie, ten Lublin, Lubin, to lub, tamto lub. Sam się kiedyś nabrałem.
1: Słuchajcie, może alertami RBC zarządza ta baba, co to kiedyś chciała pojechać do Belgii, a pojechała do Belgradu. To no, musi być ona.
2: Ale wiesz, Lubelskie, Lubuskie.
1: Dokładnie.
2: Tak samo Mazowieckie, Małopolska. Są ukryte pułapki.
1: Są.
4: A ja się boję, w jakim szoku będą ci wysyłacze, jak odkryją, że pod Karpacie, pod Lasie, pod Hale, to trzy różne miejsca. Kurde.
5: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 14 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
5: Psst, cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: RMF FM, gramy?
17: Tak. Chcieliście Rockset, bo mówicie, kurczę, coś mi dzisiaj jakoś tak...
18: Ale proszę, bym chciał Rockset. Jeden z drugim, macie, tak mówił. No.
17: Od kochanych chłopaków, Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.

0: Grzegorz Hyży i grupa TAP w RMF FM. Taki wam zestaw artystów zafundowaliśmy teraz o 8.52, ale uwaga, to jest ważny moment, by sobie o tym powiedzieć wprost. Mamy dla was kolejny milion. Wsadziliśmy go dzisiaj rano do jednego z naszych sejfów w złotej kumulacji w RMF FM.
1: I to nie wszystko, bo grając teraz gracie jednocześnie osuwa Volvo XC40 na ekstra półmetek października.
0: Czyli coś specjalnie dla was, czego nie było, półmetek października, ciach, ktoś z was dostanie kluczyki do nowego samochodu. Luksusowy, nowoczesny, stylowy, dynamiczny, piękny, po prostu w kolorze czarnym Onyx Black.
1: I kluczyki do niego w sejfach już w przyszłym tygodniu.
0: Czyli ale już, przepraszam, teraz możecie go zobaczyć na www.rmf.fm, bo jest.
1: Ale... Możecie dzisiaj wygrać bańkę
0: możecie.
1: I sobie spełnicie marzenie o takim samochodzie, jaki sobie tylko wymarzycie.
0: Albo o domku na Podhalu, w Lubuskiem, w Lubelskiem, na Ponidziu.
1: Są różne rejony
0: Polski. Za bańkę macie dom, gdzie chcecie.
1: Milion złotych czeka i no nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy trochę was do tej kasy nie przybliżyli. No. Przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1007 i to jest bonus tylko dla tych, którzy już się obudzili.
0: Koszt SMS-a to 4,92, a wygrać można bańkę. No i gracie też o kluczyki do pięknego Volviaka. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.

0: Swedish House Mafia w RMF FM. I tak się gra, i tak się budzi ludzi we wstawa. I szkoda dnia w RMF FM.
1: Jeśli chcecie być najlepiej poinformowani, to dobrze trafiliście, bo już za moment, punktualnie o 9:00 fakty.
2: Sponsorem Wstawa i Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Codziennie po trzeciej.
9: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
10: Ale my już jesteśmy na nogach,
9: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
10: Pierwsze newsy.
9: Pierwsze naładowane energią hity.
10: I pierwszą kawę.
2: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
11: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
14: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
15: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
2: Kiedy usłyszysz drugą,
15: będziesz chciał poznać zakończenie.
2: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Po reklamie.
1: Czas na fakty w RMF FM.
0: A te fakty mają dla nas Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski. Posłuchajmy.
18: Karambol na S8 na Mazowszu.
19: Od niego zaczynamy fakty. Uważajcie, jadąc między węzłami Opacz i Janki.
18: Mężczyzna, który ma na koncie kilkadziesiąt kradzieży i przestępstw, zatrzymany przez policjantów z Małopolski.
19: Premier wiedział o spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem.
18: Tak zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
19: O 9:00 także protestująca Francja.
18: Protestują tam uczniowie szkół średnich.
19: Ostrzegamy, zderzenie 5 samochodów, 3 osobowych i 2 dostawczych na ekspresowej S8 na Mazowszu.
18: Utrudnienia są w wypędach między węzłami Opacz i Janki.
19: Zablokowane w tej chwili pasy lewy oraz zjazdowe S8 w kierunku Wrocławia. Może być związane z kilkudziesięcioma innymi kradzieżami i przestępstwami na terenie jednego z powiatów Małopolski.
18: Policja zatrzymała 45-latka, który kilka dni temu włamał się do domu starszego mężczyzny i dotkliwie go pobił. Z nami nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
20: Witam ponownie.
18: Kim jest zatrzymany?
20: Według policjantów to recydywista. Niecały rok temu wyszedł z więzienia, a teraz miał dokonać kolejnego rozboju. Pod koniec września w nocy włamał się do domu 70-latka w powiecie Dąbrowskim w Małopolsce i splądrował go w poszukiwaniu wartościowych rzeczy. Hałas obudził starszego starszego mężczyznę. Doszło do szarpaniny, najpierw w domu, później na zewnątrz. Pokrzywdzony zdołał się obronić, ale został mocno poturbowany. Jego stan jest dobry. 45-latka zatrzymano natomiast kilka dni temu na stacji benzynowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Usłyszał zarzut rozboju i został aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia. Niewykluczone, że usłyszy też kolejne zarzuty.
19: Premier wiedział o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Tak zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.
18: Z nami Tomasz Terlikowski. Donald Tusk dowiedział się o tym przed czy po spotkaniu?
4: Na to pytanie minister Szłapka odpowiedzieć nie chciał albo nie umiał.
21: Trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali.
4: A o czym rozmawiali prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz?
21: Spotkanie, z tego co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny.
22: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
21: Nie są.
22: I w Rumunii już zrobili to. Tak nie. Powiedziała pani ambasador.
21: Okej, no to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym.
4: Adam Szłapka zarzucił także Bielanowi, że ujawniając informacje o tych spotkaniach, działał na szkodę Polski.
21: Tak, dokładnie, to jest jak zdrada.
4: Adam Szłapka zapewniał też, że rząd nie potrzebował pośredników do kontaktów z Donaldem Trumpem.
19: To Fakty RMF FM. Dziś jedno z ostatnich posiedzeń Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.
18: Zbierający się właśnie posłowie mają ocenić zebrane dowody i dyskutować nad ostatecznym sprawozdaniem. Informacje na temat tych tajnych obrad zbiera Tomasz Skory.
19: Tomku, kiedy komisja może zakończyć pracę?
23: Przyjęcie sprawozdania kończącego ponad 2,5 roku działania ma nastąpić w piątek i to posiedzenie już zostało zwołane. Dziś posłowie zajmą się zaś projektem liczącego około 60 stron podsumowania prac prowadzonych od ponad 30 miesięcy. Chociaż dokument wciąż jest niejawny, wiadomo, że żaden z 8 zarzutów ze wstępnego wniosku z marca 2024 nie został obalony, a zebrane dokumenty i zeznania ponad 50 przesłuchanych świadków wystarczająco uzasadniają ich postawienie. Po dzisiejszych obradach posłowie będą mieli czas na ostatnie poprawki, a po uchwaleniu sprawozdania w piątek będzie się nim mógł zająć cały Sejm.
19: Nie żyje Jacek Ziober, wychowanek ŁKS-u, który wystąpił też w 46 meczach piłkarskiej reprezentacji.
18: Ziober odszedł w wieku 60 lat. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy końca lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku.
19: W 1990 roku, przypominamy, piłkarz roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Poza ŁKS-em grał też we francuskim Montpellier i hiszpańskiej Osasunie.
18: Francja przygotowuje się dzisiaj na ogólnokrajowe protesty uczniów szkół średnich, którzy domagają się większych pieniędzy na naukę i potępiają warunki panujące w szkolnych budynkach.
19: Około 30 demonstracji zaplanowano w ramach tego, co uczniowie szkół średnich nazywają aktem trzecim. W Paryżu Związek Szkół Średnich i Związek Studentów zapowiedziały wielki wiec na Placu Republiki o 14:00. Spodziewanych jest tam nawet 40 tysięcy protestujących.
18: W ostatnich próbach powstrzymania protestujących 715 policjantów i żandarmów zostało rannych.
19: Około 215 uczniów również odniosło obrażenia, głównie w wypadkach lub z rąk innych osób. Taką informację przekazuje biuro premiera Sebastiana Lecornu. Pewne jest jedno. Gdy wpadniemy w spiralę przemocy, wiemy, gdzie się zaczyna, ale nie wiemy, gdzie się kończy. To już minister edukacji Edward Jeffrey.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Teraz o poranku popadać może w okolicach Pomorza Zachodniego, aczkolwiek przyszedł SMS, że nieprawda, w Gdańsku nie pada i w Koszalinie nie pada. O, a meteo mówi, że pada, to sobie wybierzcie co chcecie.
1: My nic więcej nie powiemy. Możemy powiedzieć tylko, że na południu dzisiaj więcej słońca, mniej opadów. No i temperatura dzisiaj, no tak patrzę na godzinę 14, do 23 stopni na Dolnym Śląsku.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent sześciodniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Aczkolwiek deszcze mają być na przykład przelotne i takie miejscowe, więc w Koszalinie na osiedlu Wańkowicza na przykład może padać, a na osiedlu Lechitów nie padać.
5: To są szalone deszcze, to w ogóle nie przewidzisz tego. Znaczy ja nie miałem czasu być w Gdańsku, ale mam z Krakowa informację, że nie pada w Krakowie.
0: No i bardzo dobrze.
1: A masz jeszcze jakieś inne informacje, czy
5: tak,
1: to wszystko
5: coś ciekawego? Szykują się pobudki przed 6 rano. Będziemy mieć gości i to często z urzędu. Za chwilę więcej.

są te rozmowy przy ekspresie, jaką kawę lubisz, tak jak ty. No dokładnie, Dawid Podsiadło w RMF FM. I to jest temat, który przewija się coraz częściej. Słuchajcie, trwają kontrole domowych palenisk. No właśnie, niezapowiedziani goście sprawdzają piece i kotły. Wybrane gospodarstwa i patrzą, czym palimy. Także uważajcie, wstajemy wcześniej. No, urzędnicy z mandatami, tak. No, też myślałem, że w tym roku Mikołaj przez komin wcześniej przychodzi. A w byle do piątku takie dźwięki. Rozkręcamy się powoli. Adam Lambert w RMF FM. 17 minut po 9 mamy.

0: To jest międzynarodowy poziom, jeśli chodzi o trąby. Sibul w RMF FM. Słuchajcie, jeszcze echa weekendu chyba w byle do piątku. Czytam właśnie okolice Iławy. Kobieta zadzwoniła na 112, bo pokłóciła się z partnerem o pilota do telewizora. Jak tłumaczyła potem policjantom, kłócili się, co mają oglądać. No, jak oni wybierają pizzę, to chyba dzwonią po wojsko.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj!
3: I odbierz telefon hasłem.
4: Czeka 10 tysięcy.
2: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
5: Niec tylko pineskują! Nie pineskują! I pineskują!
2: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmffm.
6: Reklama.
7: Dużo dobrego!
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
9: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM.
12: Weekend nabiera rumieńców.
2: Łukasz Złodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
12: Super, bardzo dziękuję.
2: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
17: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
21: W Media Expert taniej masz.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
21: Po reklamie.
22: RMF

SMS. Coś nie dospałem dziś, da się to uratować? Słuchajcie, no najpierw dałbym głośniej. Jak to nie pomoże, to będziemy myśleć. Spokojnie. Tu byle do piątku w RMF FM.

0: ciekawe, jak Monice minął weekend.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję, ale zrobiliście mi weekend, naprawdę.
0: 73 tysiące wygrała. No właśnie, wy też możecie mieć super weekend, możecie mieć super kolejne tygodnie, miesiące i po prostu spokój, który możecie sobie kupić za te pieniądze. 1 000 000 złotych czeka w sejfach złotej kumulacji. 1 000 000 okrągły 1 000 000 złotych. No i ten piękny samochód, który będzie do wygrania na półmetek października. Volvo XC40, luksusowe, nowoczesne, stylowe, w pięknym czarnym kolorze. Możecie go zobaczyć na www.rmf.fm. Tymczasem ja nie czekam. Odpalam szczęśliwy zegar. Niech będzie szczęśliwy dla was i niech to będą szczęśliwe minuty. 11 minut, ani sekundy dłużej. Tyle trwa bonus razy 1111. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Gracie też na www.rmf.fm. To jest ten moment, żeby dać sobie szansę. 1 000 000 złotych czeka w jednym z sejfów. RMF, ślecie pod 7474.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat.
10: Czy coś ci boli? Powiedz.
11: Życie mnie boli.
9: Morokołotka i Skowron. Grupa Sąsiedzka. Kolejne spotkanie w sobotę po 18 w RMF FM oraz w czwartek na YouTubie.
12: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
9: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
14: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
18: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Po reklamie.
9: To jest byle do piątku w RMF FM.

0: słuchacie Byle do piątku w RMF FM. Szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapowiada kontrolę. Wszystko przez wczorajszą pomyłkę RCB. Alerty, przypomnę, dostali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Krzysztof Zasada ze mną. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Na czym te kontrole będą polegały? Czy to jest przymusowy zakup podręczników od geografii, czy coś więcej?
1: Od geografii albo od języka polskiego, bo przecież wiadomo, że Lublin i Lubin to nie jest oboczność i nie tak, że obie formy są dopuszczalne. Tak całkiem serio. Już wiadomo prawie na pewno, że to był błąd ludzki. Trwa teraz ustalanie, kto konkretnie wysłał ten alert nie tam, gdzie miał trafić, czyli trafił do lubuskiego, a miał na Lubelszczyznę. Trwa przegląd procedur, a jakie mogą być efekty tego przeglądu, już opowiem niebawem w Faktach o 10:00.
0: A te za 8 minut, bądźcie blisko.

0: reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
3: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
2: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
3: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
2: A do tego doskonale rozgrzewa.
3: No to na zdrowie.
1: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
4: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
5: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
6: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
6: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
0: Po reklamie.
9: To już prawie 10:00 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonach Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski.
10: Jesteśmy i zapraszamy. A pod lupą faktów pomyłka RCB.
11: Alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza dostaje wczoraj mieszkańcy województwa lubuskiego.
10: Zamiast lubelskiego.
11: Jeszcze przed południem dajemy się natomiast, kto dostanie Nobla z fizyki.
10: O szansach już za moment porozmawiamy z naszym dziennikarzem z redakcji naukowej.
11: Ale będzie też w faktach reprezentacyjna piłka.
10: Po 4 meczach w Lidze Narodów.
12: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali.
11: Niezłe, tyle że przegrane. Przegląd procedury wysyłania alertów zapowiada szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB.
10: Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry Krzysztofie, witam cię w
11: Dzień
10: faktach.
11: Dobry. Witamy w faktach. Jakie są dotychczasowe ustalenia przyczyn tego błędu?
13: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
10: A teraz ostrzeżenie drogowe z Wielkopolski.
11: Wielkopolski, podkreślamy. Krajowa 32, odcinek Strykowo-Ptaszkowo. Tam na wysokości Granowa zdarzyły się 2 samochody osobowe. W tej chwili w miejscu wypadku przejechać można tylko wahadłowo. Po fizjologii lub medycynie, dzisiaj czas na fizykę. Tuż przed południem powinniśmy poznać kolejnych laureatów Nagrody Nobla.
10: W studiu Grzegorz Jasiński.
11: Dzień dobry.
10: Grzegorzu, jakie odkrycia uznaje się za godne docenienia akurat w tej dziedzinie w tym roku?
14: Na czele listy badania, które doprowadziły do stworzenia diod OLED, to dzięki nim ekrany naszych telewizorów, smartfonów, zegarków, komputerów tak pięknie się prezentują. Dużo mówi się też o odkryciach, które mogą przyczynić się do obniżenia energii niezbędnej do zasilania całej naszej elektroniki. Na różnych forach dyskusyjnych pojawiają się też inne propozycje, choćby badania związane z tak zwanymi metamateriałami. Tu chodzi o tworzenie rodzaju tak zwanej peleryny niewidki, czy nowe zastosowania grafenu. Mocno stoją też akcje naukowców, którzy są autorami przełomowych osiągnięć w kontroli układów ultrazimnych atomów. To może przydać się choćby do budowy najdokładniejszych optycznych zegarów atomowych. To oczywiście badania świata w skali mikro, ale w fizyce zawsze trzeba brać też pod uwagę tematy dotyczące tajemnice całego wszechświata. Przekonamy się przed 12.
10: I wtedy Grzegorz nam wszystko opowie.
11: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Zaledwie 4 punkty w 4 meczach uzbierała piłkarska reprezentacja Polski w Lidze Narodów.
10: W faktach zgrupowanie kadry Jana Urbana podsumowujemy razem z naszym specjalnym wysłannikiem na mecz w Zenicy, Cezarem Dziwiszkiem. Czarku, w jakim miejscu jesteśmy?
15: Dzień dobry. No to tak jakbyśmy chcieli na przykład dojechać do Paryża, a samochód nam padł w okolicach Konina. Krótko mówiąc, na Ligę Narodów nie dojechaliśmy. I jak słusznie zauważa wicekapitan Piotr Zieliński, co z tego, że stwarzamy sobie sytuacje, skoro ich nie wykorzystujemy?
16: Stwarzamy, strzelamy, ale nie finalizujemy, tak? Czyli to, co jest najważniejsze w futbolu, nie strzelamy goli, no to później tak się kończy. Możesz strzelać 50, 60, 70 razy, a oni ci strzelą raz z karnego w światło bramki i wygrywają mecz.
15: Szanse na bezpośredni awans do dywizji A straciliśmy. Drugie miejsce też jest mało realne, a co za tym idzie i o drugi koszyk w eliminacjach do Euro 2028 będzie trudno. Przyszłość Jana Urbana pozostaje otwarta, ale na pewno selekcjonera czeka spotkanie z prezesem PZPN. Zenica, Cezary Dziwiszek.
10: My po raz pierwszy w historii przegrywamy z Bośnią i Hercegowiną. Z wygranych cieszą się Francja i Włochy.
11: Kwadrans przed końcem meczu Le Bleu przegrywali wczoraj 0-1, ale ostatecznie pokonali wysoko Belgię 4-1. Przełomowym momentem okazało się wprowadzenie na boisko w odstępie kilkunastu minut. Najpierw Desiree Doué, a potem Michaela Olise. Pierwszy najpierw sam trafił do siatki, a potem asystował przy dwóch golach Olise, doprowadzając Stade de France do ekstazy. Oh my god, w Paryżu.
10: Spokojniej we włoskiej Bolonii Italia wygrała 3-1 z Turcją.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: O maj, pogoda, naprawdę, no jest chłodno, to już nie jest to, co było w zeszłym tygodniu, słuchajcie, jest coraz chłodniej, teraz okolice 9-11 stopni na południu, najcieplej jest na północy, 17 stopni na Helu, natomiast oczywiście ma być cieplej w ciągu dnia, do 23 stopni w Małopolsce, 24 nawet na Dolnym Śląsku, sporo słońca, dzisiaj więcej chmur na zachodzie. 5:50, tu byle do piątku. Jesteście lepsi z geografii niż RCB. Super idzie wam zabawa żółta pineska RMF. Wrócimy do niej jeszcze, bo mam nowe informacje, że dzisiaj po 14:00 znowu kasa do wygrania. Ale, no właśnie, jeszcze nic nie stracę. Na razie Elton John i Dua Lipa. Można dać głośniej. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Uwielbiamy ten bas.

0: jeszcze na taki poranny rozruch. Kwadrans po 10 w RMF FM Michiko. W byle do piątku. Słuchajcie, odpaliliśmy wczoraj nową zabawę. Żółtą pineskę RMF. Agata już wygrała.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jabor, lepsza połowa dnia.
2: Okoń nosi stringi.
3: Okoń nosi stringi! Brawo!
4: Mamy to!
2: O jejku!
4: Agata, 10 tysięcy jest twoje!
2: Niewiarygodne, jeszcze tym hasłem.
0: O co chodzi? No kiedy po 14 na antenie pojawia się komunikat, macie 30 minut na wbicie pineski na mapie w aplikacji RMF FM albo na stronie www.rmf.fm. Wysyłacie zdjęcie, pokazujecie jak i gdzie nas słuchacie. No i dzisiaj jest nowe hasło po 14. Ja go jeszcze nie znam oczywiście, Paulina i Paweł wam zdradzą. Czeka 10 tysięcy. Bądźcie blisko radia. A za chwilę najświeższe informacje, kiedy w końcu wyciągamy kurtki zimowe z szafy. Niestety, niebawem.

0: Byle do piątku w RMF FM. Najnowsze informacje z biura prognoz. Złota polska jesień potrwa, słuchajcie, do czwartku, a potem przed nami ochłodzenie. W okolicy Warszawy teraz komentarze zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Łączę się z nim od razu. Michał, no i co tam na mapach synoptyków? Jak bardzo się ochłodzi? Co nas czeka?
1: Cześć, nawet o 10 stopni Celsjusza mniej może być od piątku, czyli dzisiaj ponad 20, a w czasie weekendu 12 na północy Polski, a na razie tu spacerujący mówią, że czują się, jakby to jeszcze było lato, a nie żadna jesień.
2: Drzewa jeszcze zielone są, no jesień to już by było całkiem, wie pan, żółte liście opadnięte.
1: A tutaj?
2: A tutaj jest jeszcze zieloniutko, jeszcze jest pięknie.
1: A wiesz, o czym pomyślałem sobie? Skoro faceci, my, którzy generalnie mamy problemy z kolorami, tak wyraźnie to widzą, to ta zieleń faktycznie musi być wyraźna.
0: No. No dobra, teraz zielona, a potem wiecie, zrobią nas na szaro.
3: Reklama.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o Wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Plażowy, naturalny. Truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Nie chodzi tylko o jazdę.
3: chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
22: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
23: Tyle do piątku w RMF FM.
24: RMF FM zawsze z

0: Swift, Patient Zero w RMF FM. Tymczasem to jest bardzo ważna informacja dla tych z was, którzy mają w numerze telefonu 3 i 9. 3 i 9. Macie takie cyfry? To słuchajcie uważnie. 1 000 000 złotych czeka w jednym z 30 sejfów, a ja ogłaszam szczęśliwe numerki. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474 za 4,92 dostaje 1200 szans od teraz. Ale jeśli macie 3 i 9 w swoim numerze telefonu, dostajecie 2 razy więcej. Czyli aż 2400 szans. I dla was lepszej okazji dzisiaj, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych nie będzie. Te numerki nie muszą być po kolei, ważne, żeby były w numerze telefonu. 3 i 9. 2400 szans. Za jeden SMS. Gracie też na www.rmf.fm. Pomyślcie, na co wydalibyście 1 000 000 złotych. Wygrać taki 1 000 000 w taki niepozorny wtorek. Dlaczego nie? To jest mega okazja i taka może się już nie powtórzyć. RMF. Śledźcie pod 7474.
1: Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Codziennie po 3:00.
10: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
11: Ale my już jesteśmy na nogach.
10: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
11: Pierwsze newsy.
10: Pierwsze naładowane energią hity.
11: I pierwszą kawę.
9: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po 3:00.
12: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
12: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
13: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
14: Hey, this is Ed Sheeran, you're listening to RMF FM.

Możecie mieć problemy z dojazdem do Warszawy, a dwójką. Więcej informacji będziemy mieć dla was w faktach RMF FM. A to już za 6 minut.

0: Piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
17: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
18: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
19: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
18: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: Po reklamie.
24: W studiu Faktów RMF FM ponownie Magdalena Wojtoń, witamy.
25: Jestem, zapraszam.
24: Posłuchajmy, na zegarach już prawie 11.
25: Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy, który potrącił kobietę na przejściu dla pieszych w Piastowie i uciekł. Rzecznik praw pacjenta zgłasza trudności z wyjaśnianiem afery w warszawskim szpitalu południowym.
26: Jesteśmy wstrzymani do momentu, do którego prokuratura nie zakończy swojego dochodzenia.
25: O szczegółach opowie nasz reporter, a w Faktach Kulturalnych RMF FM Wajda, Scorsese, a także Dracula ponownie na dużym ekranie. Są zarzuty dla mężczyzny, który według policji potrącił na pasach w podwarszawskim Piastowie młodą kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, 32-latek został właśnie przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Pruszkowie. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzane?
27: Po pierwsze, o spowodowanie wypadku, w wyniku którego młoda kobieta została ciężko ranna. 20-latka jest w szpitalu w stanie śpiączki, ma złamania, liczne obrażenia głowy. Lekarze ocenili, że jej życie jest zagrożone. Po drugie, jak ustalili śledczy, mężczyzna w trakcie wypadku był pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo odpowie za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z ustaleń policji wynika, że w nocy w centrum Piastowa nie dostosował prędkości do warunków i na przejściu dla pieszych potrącił kobietę, a następnie odjechał, nie udzielając jej pomocy. Wpadł po kilku godzinach w Pruszkowie. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego.
25: Brak informacji z prokuratury w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego wstrzymuje nasze działania. To podkreślają w RMF FM przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Między innymi ta instytucja wyjaśnia aferę, która wybuchła w czerwcu w stołecznej placówce. Młody lekarz, bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają trudności związane z wyjaśnianiem tej sprawy?
0: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
26: Automatycznie w momencie, w którym prokuratura wchodzi na teren, wszystkie inne czynności sprawdzające są wstrzymane. My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
0: Równolegle te sprawy wyjaśniają m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
25: Dwa samochody osobowe zderzyły się na A2 na węźle Grodzisk Mazowiecki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Po 25 latach przerwy znów pada tam sakramentalne. Tak, Pałac Ślubów w zabytkowym dworze Upchagenów w Gdańsku-Wrzeszczu po renowacji ponownie przyjmuje nowożeńców.
1: W tej sali no przede wszystkim są te same meble, które były tam. To są stare gdańskie, oryginalne meble. I one tworzą ten urok, który jest. No dzisiaj jest to odnowione, troszeczkę mniej mamy miejsca.
2: Czy to jest kultowe miejsce w Gdańsku?
1: Myślę, że tak. Wielu gdańszczan rozpoczęło najpiękniejszą przygodę swojego życia, jeżeli mogę nazwać to przygodę. Wybór, decyzje. Nie wszyscy wiedzą, że Grunwaldzka 5 to Pałac Ślubów, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest Pałac Ślubów.
25: Z Grzegorzem Greflingiem, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który ćwierć wieku temu także udzielał tam ślubów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
25: W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry. Na początek o filmach Wajdy w Nowym Jorku.
4: W słynnym Film Forum do 22 października trwać będzie największa w Ameryce retrospektywa Andrzeja Wajdy. To 25 filmów reżysera, 77 projekcji. Martin Scorsese, który przygotował wprowadzenia, nazwał polskiego reżysera jednym z największych filmowców wszechczasów. Na Manhattanie jego filmy pokazywane są w takich nowo odrestaurowanych wersjach 4K. To m.in. Popiół i Diament, Kanał, Człowiek z żelaza czy Ziemia obiecana. Jeden z najważniejszych filmów w historii horroru ponownie trafia na duży ekran. Dracula, kultowa produkcja z 1958 roku z Christopherem Lee w roli tytułowego hrabiego, wróci do brytyjskich kin w odrestaurowanej wersji 4K. Po raz pierwszy na wielkim ekranie wszyscy będą mogli zobaczyć Drakulę w takiej wersji, jaką faktycznie stworzył reżyser. Bez skrótów, bez cenzury, ze wszystkim, co za pierwszym razem uznano za zbyt przerażające czy zbyt śmiałe. To pełna, kompletna wersja filmu. Tak mówi odpowiedzialny za powrót filmu do kin John Gore. Będzie trzecia część dreszczowca kryminalnego Sicario. W obsadzie m.in. Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. Scenariusz tym razem napisał Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Czego nie można robić na balkonie? Oj, zdziwicie się. No właśnie, zaraz szczegóły w byle do piątku. 5 po 11, tu RMF FM. Tu się wygłupiasz. O co
7: ja
5: chodzi?
7: Ja w życiu? Nie, ja po prostu chciałbym posłuchać najlepszej muzyki.
5: Jacek Tomkowicz się wygłupia jak zawsze. No, po prostu no, nie dorośnie. No.
7: O, Avicii teraz, proszę.
5: Avicii?

0: Tu uwielbiamy potupać nóżką do klasyków Jesus, He Knows Me i fajne rzeczy w RMF FM.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po Bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze Strefą Grozy.
0: No, są. I to sporo. Co ja tu mam? Zaproszenia do parku rozrywki Energylandia. Słuchajcie, jesienią też można poszaleć, na przykład na takim roller coasterze. Tam są dwa takie. Dla miłośników słodkości też coś się znajdzie. Cukierkowe sklepiki również czekają, no ale wiadomo, stylizacja jest ważna na takie wyjście. Jak się ubrać na roller coaster jesienią? Zostawiam wam to, drodzy styliści moi, słuchacze, napiszcie mi pod 3322. Za najciekawsze pomysły wysyłam 4 zaproszenia. 4. Jak się ubrać na roller coaster jesienią? 3322.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po Bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze Strefą Grozy.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Co za pogoda! Przyda mi się coś dobrego na zatoki.

0: proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
1: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
0: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
1: A do tego doskonale rozgrzewa.
0: No to na zdrowie.
2: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka.

bujające disco funky, trochę Wiktor Waligura. Nowość to jest to, no właśnie, to jest to, 29 minut do południa. Słuchajcie, coraz więcej TikTokerów wrzuca filmiki, jak śpią na balkonach statków wycieczkowych. Normalnie wyciągają sobie materace z pościelą i kimają całą noc. Eksperci mówią, tu czytam, że to średni pomysł. Cytuję, no ja bym na ich miejscu tych TikTokerów oczywiście zapytał w ogóle o zniżkę, skoro nie używają pokoju. To jeszcze coś do pobujania. Sugababes. Wiem, że lubicie.

0: Luksusowy, nowoczesny, stylowy, dynamiczny. O czym mówię? Oczywiście. O nowym Volvo XC40, który czeka. Czeka na kogoś z was, a będzie do wygrania na półmetek października. Słuchajcie, warto zobaczyć ten samochód już teraz na www.rmf.fm i tam wejść do gry. Mało tego, dzisiaj gracie o 1 000 000 złotych, a 1 000 000 potrafi spłacić naprawdę dużo rat kredytu. 1 000 000 potrafi, no, być takim wkładem własnym na nowe mieszkanie. I jeszcze zostaje wam część na wakacje, jeszcze zostaje wam na remont. No, generalnie dużo można zrobić z 1 000 000. A już teraz można na pewno wejść do gry o ten 1 000 000. Hasło RMF śledźcie pod 7474 za 492, albo wchodzicie na www.rmf.fm. Dobra, 10 minut razy 1013. Taki bonus ode mnie dla was. Tylko przez 10 minut RMF śledźcie pod 7474.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Książę pocałował śpiącą królową. Królewne.
10: Halo, wstawaj.
11: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
12: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
13: Dawaj telefon.
14: Już złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
15: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
16: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny!
13: rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
13: 15 zł.
21: Lepiej.
13: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
21: Z kuponami?
13: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Po reklamie.
24: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: No niestety już nie mamy szans na Nobla w dziedzinie fizyki, a było tak blisko, no. Ja na przykład miałem trójkę. Chyba nawet z plusem. Za chwilę dowiemy się, kto otrzymał Nobla w dziedzinie fizyki, bo mamy tydzień noblowski, więc w faktach RMF FM dużo nowych informacji, bądźcie bliska.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Świat podróży.
3: Tego jeszcze nie grali.
4: I to na żadnym stadionie.
3: Ale zagrają.
5: I zaśpiewają.
3: Tylko w RMF FM.
4: Grzegorz Krychowiak.
5: I Anastazja Maciąg.
3: W niezwykłym wykonie, specjalnie dla słuchaczy RMF FM.
4: Słuchajcie, zostałem raperem.
3: Wielka prapremiera już w czwartek po 10:00.
6: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
9: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
8: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
8: Aflofarm.
3: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po reklamie.
0: To już prawie południe. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM, a przy mikrofonie Bogdan Zalewski. Witamy, Bogdanie.
18: Dzień dobry. Mamy najnowsze informacje. Francis Halsen, noblistą z fizyki. W tle gigantyczny detektor neutryn w lodzie Antarktydy. Szpiegowska sensacja w Niemczech. Zatrzymano byłego szefa wywiadu. August Hanning miał powiązania z Rosją i Chinami. Przypomnimy, co insynuował w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream i w jakim świetle przedstawiał Polskę. Zatrzymania menedżerów w Orlenie. Nasza dyplomacja ostro protestuje przeciwko skandalicznym słowom amerykańskiego publicysty. I kolejna zagadka tegorocznego tygodnia noblowskiego. Przed chwilą rozwiązana. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki Francisowi Halsenowi, fizykowi belgijsko-amerykańskiemu, fizykowi cząstek elementarnych. Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, Grzegorzu. Za co tę nagrodę przyznano?
19: Za obserwacje niezwykle przenikliwych cząstek, neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. To Ice Cube, czyli gigant. kostka lodu.
18: No, taka kocha. Ta kostka lodu jest w nieprzypadkowym miejscu, prawda?
19: Dokładnie, w głębi lodu na Antarktydzie. To właśnie tam, w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, działa ten unikalny teleskop neutrinowy, który pozwala śledzić niezwykle trudne do wykrycia cząstki elementarne, właśnie neutrina. Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces IceCube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
18: Ciąg dalszy nastąpi. O tym, jak trudno było to obserwatorium zbudować, opowiemy w kolejnych faktach.
2: Aktualny obraz faktów.
18: Wielka afera agenturalna w Niemczech. August Hanning, były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa i zdrady stanu. Niemieckim wywiadem Hanning kierował w latach 1998-2005. Oprócz niego zatrzymano jego byłego bliskiego współpracownika. Hanning pracował jako konsultant w sektorach bezpieczeństwa i biznesu na całym świecie. Miał powiązania z Rosją i Chinami. Przypomnijmy, że przed 2 laty August Hanning stwierdził w Die Welt, że jego zdaniem wysadzenie gazociągu Nord Stream wymagało logistycznego wsparcia z Polski i że mogło dojść do porozumienia na najwyższym szczeblu między Ukrainą i Polską. Wprost wskazywał na prezydentów Władimira Zełenskiego i Andrzeja Dudę. Polska strona zdecydowanie temu zaprzeczyła i nazwała to insynuacją. Funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Jednym z nich jest Michał R., były członek zarządu koncernu. Zatrzymani na zlecenie prokuratora menedżerowie usłyszeli już zarzuty w związku z prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Więcej szczegółów prokuratura krajowa ma podać w komunikacie po zakończeniu wciąż trwających czynności z udziałem zatrzymanych. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, Bogdan Klich, zażądał od kontrowersyjnego publicysty Takera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści niemieckiej III Rzeszy na Polskę. Dyplomata w liście otwartym ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
20: Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest stwierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej, przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie. Propagandy nazistowskiej nie da się zrehabilitować pod płaszczykiem wolności słowa, ani też wolność słowa nie powinna być wykorzystywana do profanowania pamięci ofiar II wojny światowej, oznajmił Klich.
18: W faktach pilna informacja. Gaz wybuchł w domu jednorodzinnym w miejscowości Pełczyska w powiecie Pińczowskim w województwie świętokrzyskim. Runęła ściana budynku. Jedna osoba została ranna. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale, serdecznie. W jakim stanie jest poszkodowana osoba?
21: Ma poparzenia twarzy, rąk i nóg. Na miejscu lądował już śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabierze poszkodowaną osobę do szpitala. Do wybuchu doszło chwilę po 10:00. W jego wyniku całkowicie zawaliła się jedna ze ścian domu jednorodzinnego.
22: Świadkami zdarzenia byli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy ewakuowali osobę z budynku.
21: Mówi starszy kapitan Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży. Stan uszkodzonego budynku ocenią teraz inspektorzy nadzoru budowlanego. Wyjaśnieniem, jak doszło do wybuchu, zajmie się prokuratura.
18: Na koniec znacząca statystyka. Ponad 1,5 tysiąca razy interweniowali ratownicy medyczni na motocyklach w ciągu ostatnich 5 miesięcy w województwie śląskim. Pogotowie w tym regionie podsumowało pierwszy sezon, w którym motoambulanse były finansowane przez NFZ. Służą one głównie do szybkiego dotarcia do pacjenta w miejscach publicznych.
23: Mógłbym powiedzieć, że wszędzie jesteśmy w stanie dojechać i to jest ta przewaga nad ambulansem kołowym. Nam do tego nie jest potrzebna jezdnia. My możemy przejechać po chodniku, po parku i szybciej jesteśmy, bo to jest kluczowe.
24: To są zdarzenia wszelakie, czyli wypadki komunikacyjne, nagłe zatrzymanie krążenia, bóle w klatce piersiowej.
25: Pan również jeździ karetką. Jaka jest dla pana różnica w tej pracy?
24: Zdecydowanie większa odpowiedzialność, większa samodzielność, jeżeli jedzie się samemu do poszkodowanego, zabezpieczenie go, nim przyjedzie karetka. Czas dojazdu przede wszystkim najważniejszy tutaj w motoambulansie. Zdecydowanie wygrywamy z karetkami i to też jest dla nas fajniejsze, bo jazda na motocyklu jest naszym hobby. Większość z nas na pewno jeździ też z tego względu.
18: Z ratownikami Marcinem Klosem i Dawidem Mikodą rozmawiała Anna Kropaczek. W województwie śląskim są 3 w pełni wyposażone w sprzęt medyczny motocykle. W Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej. W kolejnym sezonie ma być ich więcej, oby wypadków było jak najmniej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Ruszyły termometry, ale tak o spale, no tak powoli. No dobrze, mieliśmy 9 stopni jeszcze godzinę temu, tak półtorej na południu, a teraz 14, 17 kresek gdzie nigdzie. Maksymalnie 19, Legnica wygrywa na razie w tym pościgu o najcieplejszy rejon Polski, natomiast najchłodniej Kłodzko, 12,5. Jutro za to, czyli w środę, słonecznie w całym kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: Bogdan siedzi i się zastanawia, ja mam tak samo. Co to Grzesiek mówił, że za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek w przestrzeni kosmicznej dali, tak?
18: Ice Cube to jest taka... Ale to... Obserwacja właśnie neutrin,
0: ale to inna...
18: cząstek elementarnych. To in... Ja mam taką elementarną wiedzę na ten temat.
0: Ale to jest inaczej myślenie o gwiazdach. No, to jest praktycznie bujanie w obłokach.
18: O gwiazdach, czyli o tobie.
0: Dlaczego za bujanie w obłokach nie przyznają Nobla? To jest nie fair, naprawdę.
18: Jak ty mówisz słonecznie, to ja gdzieś...

0: Dziewczyny, jest mi naprawdę bardzo, bardzo przykro. Bardzo, bardzo przykro, ale właśnie widzę w internecie, że Damiano Dawid wziął ślub z Dove Cameron, aktorką, piosenkarką. Zresztą ona z nim śpiewa w jednej z piosenek. O tym zaraz. Ale ślub, Włochy, Toskania. Słuchajcie, no przepiękne zdjęcia na jego Instagramie. Poznali się 4 lata temu, zaręczyli rok temu, a Damiano przez rok nic nie wrzucił na Instagrama. Ślub był absolutną tajemnicą i bardzo dobrze nie siedział w telefonie, tylko patrzył w oczy swojej przyszłej żonie. No, zresztą jak z nim rozmawiałem, to on mi mówił, że on jest romantykiem.
1: Yes, yes, absolutely. I'm romantic, of course. There's nothing bad about it.
0: No, taki skromny był, proszę. A taki był dopiero Damiano. A tu już po ślubie. No to śpiewają razem.
1: Hi, this is Damiano Dawid on RMF FM. Najlepsza muzyka.
0: I jego żona, Dove Cameron, RMF FM, w Byle do piątku. Takie nasze poprawiny.

jeszcze informacje ze świata. Tak trochę nie do uwierzenia. Obywatel Malty, słuchajcie, planował jedną z największych akcji przemytu chronionych zwierząt w historii kraju. Czytam o tym sieci. Chciał przewieźć samochodem, i to małym, 300 żółwi i 77 papug. Czyli generalnie chciał przewieźć zoo. 77 papug. No nie wiem, obawiam się, że nawet tylu mu z obroną w sądzie nie pomoże.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już dziś po 14:00 upewnij się, że masz włączone radio.
3: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
4: A potem bądź z nami,
5: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
6: Pineskujesz?
3: Pineskuj.
6: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmf.fm.
7: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
17: Mam ochotę na safari.
18: Na safari to trochę daleko.
17: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
18: A ile można upolować?
17: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
18: No to w drogę.
19: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: Netto przedstawia.
21: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
22: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
21: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
22: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
21: To może zapraszamy?
22: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
23: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
24: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
23: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
25: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
27: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
28: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
29: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
30: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
31: 18,47,12.
32: Co liczysz?
31: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
32: To ja też chcę. 24,30.
33: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
34: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka Luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
35: Lidl, to się opłaca.
36: Po reklamie.
37: O
0: Od rana do wieczora RMF FM.

0: gracie o milion.
1: Okrągły milion złotych. Milion złotych! Tyle kasy zmieściło się w jednym z 30 sejfów. Tak, i ten milion może być twój. Dzisiaj, po południu. Słuchajcie, to jest złota kumulacja. I teraz tak, robimy szybką akcję. Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 za 4,92 w ciągu najbliższych 13 minut i ani minuty dłużej, zgarniają 1100 szans w losowaniu. To jest bardzo dużo. Ale wiecie, że można zgarnąć jeszcze więcej tych szans? Mam coś, co wam może w tym pomóc. Dwa razy więcej szans za to, że odgadniecie hasło. Uwaga! Nawet 2200 szans. Podaję zagadkę. Ma 6 liter, zaczyna się na G, kończy na Y. I teraz małe podpowiedzi. Mają kapelusze, lubią spać w koszyku, a jajecznica na nich to jest poezja. I chyba wiecie, o co chodzi. Wysyłacie to hasło pod 7474 za 4,92 i zgarniacie aż 2200 szans. Zaczyna się na Y, zaczyna się na G, kończy na Y, ma 6 liter. Powodzenia w grze o milion. Czas, start, 13 minut. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie właśnie to hasło pod 7474.
2: Reklama. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid. Boli. Swędzi.
11: Piecze. A do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd. Lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
17: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
18: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
19: Gastorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
20: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
21: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
5: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
7: RMF FM

0: tym się mówi w pracy przy Ekspresie, o tym się mówi i pisze w mediach. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Grzegorz Jasiński ze mną tuż przed faktami. Grzesiu, no trzeba jednak coś umieć, żeby dostać Nobla.
1: No trzeba sobie zasłużyć na tę nagrodę i często dostaje się ją wiele, wiele lat po tym, jak się dane osiągnięcie zdobyło, a w tym przypadku tak dużo czasu nie upłynęło. Otrzymał za decydujący wkład w stworzenie takiego specjalnego obserwatorium, nazywa się go kostką lodu, ale to jest kostka lodu o boku kilometra, więc potężna, na Antarktydzie. Lód był tam gotowy, trzeba było go tylko odpowiednio oprzyrządować. Za chwilę powiemy o tym w faktach. Czy to się może komuś przydać? W naszym codziennym życiu raczej nie.
0: Mam takiego znajomego, który zawsze ma lód w zamrażarce, a nawet nikt o nim nie pomyślał, żeby go nominować. Słuchaj, to jest nie fair.
1: Możemy sobie teraz, zaglądając do zamrażarki, myśleć o tym, jak kostka lodu może doprowadzić człowieka na szczyt.
0: Pomyślmy w takim razie o fakty za 10 minut. O 13 w RMF FM. Bądźcie blisko, żeby być na bieżąco.

0: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
3: Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella La Vita.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowid. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: Po reklamie.
21: To już prawie 13, znowu jesteśmy w studiu Faktu w RMF FM i mamy nowe informacje. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski, witamy.
22: Kłaniam się i zapraszam. Poszukiwany zabójca starszej pani. Policyjna akcja w małopolskim powiecie chrzanowskim. Reporter RMF FM przynosi najnowsze, dramatyczne informacje. Nie gasną płomienie buntu we Francji. Młodzi ludzie nie odpuszczają. Demonstracje wciąż są bardzo gwałtowne. Ogromna kostka lodu i ulotne neutrina. Cząstki elementarne. Mamy jeszcze więcej wieści o tegorocznym laureacie Nagrody Nobla z fizyki i jego wkładzie badawczym. Obława w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Policja szuka zabójcy starszej kobiety. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Witamy serdecznie.
23: Dzień dobry, jestem.
22: Macieju, co wiadomo o poszukiwanym?
23: Jak się dowiedziałem, sprawca jest najprawdopodobniej krewnym kobiety. Do zabójstwa doszło w domu jednorodzinnym w jednej z miejscowości niedaleko Chrzanowa. Na miejscu trwają teraz oględziny, natomiast w powiecie ruszyły poszukiwania sprawcy. Zaangażowane są duże policyjne siły, w tym m.in. drony i psy tropiące. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy zabójstwa.
22: Trzymamy rękę na pulsie faktów. Jedna osoba została ranna w wypadku w Woli Rębkowskiej na drodze krajowej nr 76 na Mazowszu. To odcinek Garwolin-Wilga. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Ciężarówka i dwa samochody osobowe zderzyły się w Uszewie na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce między Brzeskiem i Nowym Sączem. Jedna osoba została ranna. Prowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie. Generał Wiesław Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na kolejną kadencję. Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Wiesław Kukuła jest jednym z dwóch czterogwiazdkowych generałów w naszej armii.
8: Fakty prosto z Francji.
22: Olbrzymia fala demonstracji w największych miastach Francji przeciwko zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. Do ulicznych starć z policją doszło m.in. w Paryżu i na imigranckich przedmieściach francuskiej stolicy. Informuje korespondent RMF FM nad Sekwaną Marek Gładysz. Marku, opisz te gwałtowne sceny w państwie Emmanuela Macrona.
0: Do demonstracji pracowników sektora publicznego dołączyli m.in. strajkujący licealiści, którzy wywołali trwającą już od ponad tygodnia falę zamieszek. Ci ostatni blokują dzisiaj prawie 2000 budynków szkolnych w całym kraju. Do starć ulicznych doszło m.in. w Noisy-le-Grand pod Paryżem, gdzie młodzieżowe bandy zaatakowały policję kamieniami i butelkami z benzyną. Zamaskowani młodzi ludzie celowali również funkcjonariuszy fajerwerkami. W Paryżu, Strasburgu i Lyonie policja użyła przeciwko agresywnym demonstrantom gazu łzawiącego. Mamy nadzieję, że minister szkolnictwa i prezydent Macron w końcu wysłuchają naszych żądań, bo na razie tylko wysyłają przeciwko nam szturmowe oddział policji, poskarżyła mi się strajkująca paryska licealistka.
22: Już za kilka chwil w radiu RMF24 wrócimy do agenturalnego skandalu u naszych sąsiadów za Odrą. Przypomnę, chodzi o byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec Augusta Hanninga, zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa. Gościem Tomasza Waryńskiego będzie pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Naszej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu. Warto. Jak codziennie jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Ale mamy jeszcze jedną obiecaną przed godziną wiadomość. Jak już informowaliśmy, Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał dzisiaj Francis Halsen, belgijsko-amerykański uczony. Wyróżniono go za wkład w budowę gigantycznego obserwatorium Ice Cube, które, Grzegorzu, pozwala odkrywać tajemnice niezwykłych cząstek zwanych neutrinami.
1: Tak, neutrina niezwykle słabo oddziałują z materią, dlatego bardzo trudno je obserwować.
22: Ale jakoś się to udaje. W studiu Grzegorz Jasiński. Halsen wymyślił, jak można to zrobić.
1: No, neutrina badano w obserwatoriach, które są gigantycznymi zbiornikami wody, bo tam jest szansa, że się to neutrino zderzy z protonem i zarejestrujemy błysk światła. Halsen uznał, że jeszcze lepiej będzie badać w lodzie, a gdzie znaleźć więcej lodu niż na Antarktydzie? Trzeba było tylko umieścić na odpowiedniej głębokości 1000 detektorów. I tak 5160 fotodetektorów umieszczono na 86 pionowych kablach na głębokości od 1450 do 2450 metrów. Dzięki nim, i to też jest sukces, za który Nobla Halsenowi przyznano, udało się zarejestrować sygnał od wyjątkowo silnie energetycznych neutrin, a nawet ocenić, skąd do nas przywędrowały. To nie są odkrycia, które nam się tu i teraz od razu przydadzą, ale zaspokajają naszą ciekawość na temat tego, jak ten cały wszechświat działa.
22: Gorące wieści z krainy lodu. Przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Po 13 z najlepszą muzyką, oczywiście byle do piątku w RMF FM i Mateusz Operchał. Cześć, ponownie. Warto dać głośniej. Mamy sporo klasyków, ale też nowości.
2: Psst, będzie Britney Spears.
21: Wiem, że potrzebujecie takich dźwięków.

0: Kolim śpiewający testosteron, ale to nawet nie jest on. Takie rzeczy tylko w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Bardzo proszę.
1: Oskarżam cię o strumienie, o samotnienie, zdradę i gniew.
0: No tak brzmi skolimowo.
1: Testosteron.
0: A powiedzieli...
1: O strumienie, o samotnienie, zdradę i gniew.
0: No tak brzmi skolimowo.
1: Testosteron.

0: żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
1: A potem bądź z nami,
2: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
3: Żółta pineska RMF FM.
4: Pineskujesz?
0: Pineskuj.
4: A po 14 miej RMF na uchu.
3: Szczegóły na www.rmf.fm.
5: Reklama.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Słuchaj, Marian.
6: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
9: tworzona przez miliony słuchaczy
10: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
8: Czas na kolejny rozdział.
3: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
11: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Psst. Cześć. To influencer. Ten od cen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Cześć, siostrzyczko.
20: Gratulacje.
19: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
20: Ania.
19: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
20: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
19: Obiecuję.
21: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Kiciu,
19: a?
22: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
22: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
22: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
22: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki, komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
4: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

już widzę, że będziemy mówić o cenach benzyny ponownie, no właśnie, jak tam na stacjach benzynowych, o tym faktach o 14. Tymczasem, słuchajcie, do jakich interwencji zostają ostatnio wezwani strażnicy ekopatrolu, czy tam tu w sieci? Nietoperz za fortepianem. Jerzyk w rynnie też był. Brakuje tutaj jeszcze słonia w składzie porcelany i kota w worku. To jeszcze Velvet w waszych głośnikach na długą trasę z RMF FM i byle do piątku.

0: by wasz poranek wyglądał tak już niebawem? Wsiadacie do swojego nowego samochodu i odjeżdżacie. Volvo XC40. Piękny, luksusowy SUV. Nowoczesny, stylowy, dynamiczny. Onyx Black. Taki ma kolor. Sąsiedzi się oglądają. No po prostu nie ma słabych punktów. No i gracie o ten samochód na półmetku października w złotej kumulacji. Mało tego, dzisiaj w jednym z 30 sejfów milion złotych. Ja to powtarzam od paru godzin, ale tak jest. Słuchajcie, milion czeka, żeby spełnić wasze marzenia, a wy już teraz możecie zagrać. Pytanie, jak dużo szans można mieć za jeden SMS? Można całkiem sporo, ale tylko przez 10 minut. Uwaga, mega bonus dla was razy 1300. Każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92, mnożymy razy 1300, więc macie 1300 szans, grając raz. Gracie też na www.rmf.fm. Polecam, bo tamten samochód można zobaczyć. Jest przepiękny. Możecie już wyobrazić sobie, jak nim jedziecie. RMF, ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
3: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA? Się okaże. Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
4: Dobrego dnia życzy sponsor programu, właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
8: Blik. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
11: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
4: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, a

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Boli. Swędzi.
4: Piecze. A do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Po reklamie.
10: Byle do piątku. Byle z RMF FM.

0: składzie. Byle do piątku, za chwilę o 14:00 fakty. Tymczasem podejrzana przesyłka zabezpieczona przez strażaków i policjantów w Działoszycach w Świętokrzyskiem. Badamy sprawę, więcej informacji będziemy mieć dla was oczywiście za 3,5 minuty. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ej, dziewczyny!
12: No?
11: Jest temat.

0: sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli Frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję za dziś. Byle do piątku, wraca do Was jutro o 9:00. Tymczasem na zegarach 14:00 w Studiu Faktów Bogdan Zalewski.
9: Kłaniam się nisko, warto posłuchać. Biohazard, po angielsku zagrożenie biologiczne. Podejrzaną przesyłkę z takim napisem zabezpieczono na poczcie w Działoszycach. O tym incydencie w Świętokrzyskiem dowiedział się reporter RMF FM. Zamiast tanieć, mocno rośnie cena benzyny. Tendencje na rynku paliw omówi dziennikarz z redakcji ekonomicznej. Szpiegostwo byłego szefa niemieckiego wywiadu w komentarzu polskiego eksperta na antenie radia RMF24. Podejrzana przesyłka na poczcie w Działoszycach w Świętokrzyskiem. Strażacy i policjanci zabezpieczyli pakunek z napisem Biohazard i oznaczeniem zagrożenia biologicznego. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
10: Dzień dobry.
9: W jakich okolicznościach natrafiono na ten pakunek?
10: Rano pracownica poczty opróżniała skrzynkę znajdującą się na zewnątrz placówki. Wtedy natrafiła na podejrzaną przesyłkę. Wyglądała jak pakiet dostarczany przez kuriera. Wewnątrz była jakaś substancja. Przesyłka miała oznaczenia o niebezpiecznej zawartości. Nie było natomiast danych ani nadawcy, ani odbiorcy. Na miejsce wezwano służby, przyjechali strażacy, a także policjanci. Odgrodzili okolice poczty, kobietę odizolowano wewnątrz budynku. Wezwano też jednostkę ratownictwa chemicznego z Kielc. Wstępne badanie specjalistyczną aparaturą nie wykazało zagrożenia. Opakowanie z zawartością umieszczono w bezpiecznym pojemniku. Ma trafić do biegłych z laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. Natomiast policjanci wyjaśniają, kto i dlaczego wrzucił ten pakunek do skrzynki pocztowej.
9: Ceny benzyny idą mocno w górę. Pomimo wprowadzenia przez rząd programu ceny paliwa niżej, 95 podrożała już od weekendu aż o 13 groszy. 13 groszy, tylko nie płacz proszę. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztofie.
11: Dzień dobry, w zębach przenoszę.
9: Redakcja ekonomiczna RMF FM. Jest już najnowsze obwieszczenie ministra energii. Krzysztofie, ile mają kosztować paliwa?
11: Otóż od północy podstawowa benzyna 95 będzie mogła kosztować maksymalnie 6,86. To o 7 groszy więcej niż dzisiaj. No i tak jak mówisz, Bogdanie, o 13 groszy więcej niż wczoraj. To tak. Paliwo z dnia na dzień robi się droższe, wędruje w stronę tej niemile widzianej przez nas siódemki, choć zaznaczam oczywiście daleko jeszcze do ósemki, którą mieliśmy przed weekendem, czyli przed przywróceniem CPN-u. No więc kierowcy aut benzynowych znów mogą się martwić. W innej sytuacji są natomiast kierowcy samochodów z silnikami diesla, bo olej napędowy systematycznie tanieje. Jutro będzie mógł kosztować maksymalnie 7,80, czyli o 2 grosze mniej niż dzisiaj i o 8 groszy mniej niż w weekend.
9: To efekt długotrwałych działań. Tak o zatrzymaniu byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, Augusta Haninga, mówił na antenie radia RMF24 pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, na Haningu ciąży zarzut szpiegostwa.
12: Klimat w tej chwili, jaki się pojawił w Niemczech, związany z uświadomieniem sobie tego, że Niemcy są realnym obiektem agresywnych i ofensywnych działań ze strony Rosji. Być może to spowodowało zmianę jakby nastawienia władz i podjęcie decyzji, żeby tą sprawę uciąć w taki dość spektakularny sposób.
9: Jak podały niemieckie media, Haning znalazł się na celowniku śledczych po przeszukaniu jego domu i biur. Podczas analizy zabezpieczonych materiałów funkcjonariusze natrafili na elektroniczny nośnik danych zawierający szczególnie wrażliwe materiały.
7: Fakty RMF FM. Czysta poezja.
9: Nad głowami błękit, a na drzewach złoto. Tak poetycko w wielu miejscach wygląda dziś nasz kraj. Złota polska jesień zachęca do spacerów.
13: Spacer z przedszkolakami.
14: Pani służbowo.
13: Piękna pogoda, super atmosfera, dzieciaki najwspanialsze na świecie.
14: I dużo powodów do opowiadania, czym jest jesień.
13: Dopiero zaczynamy. Będą kasztany, liście, żołędzie, mnóstwo owoców jesiennych, warzyw, sałatki jesienno-owocowe.
15: Pogoda piękna. Tak jak szeleszczą liście, to jest w ogóle wspaniale.
14: Póki nie trzeba tych liści grabić.
15: Panowie grabią już liście.
14: Pan grabi liście, a one spadają. Końca nie widać.
16: No nie było widać i nie będzie. Dopiero się zaczyna. Jak to na jesieni.
9: Grodu Saskiego w centrum Lublina zajrzał na chwilę. Reporter RMF FM Dominik Smaga. Chwilo trwaj, jesteś piękna. O 15 wracamy z nowymi faktami w radiu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To zaraz. Lepiej zainstalujcie aplikację RMF-u. Trzymajcie telefon w pogotowiu.
16: Nadciąga żółta pineska RMF FM. 10 tysięcy złotych może być wasze. Już za moment szczegóły.
0: Lepsza połowa dnia? Wasi ludzie w pracy, w trasie, w internecie. Sawisia, tak mi się po wczoraj spodobało. Jawor, cześć.
16: Cześć, dzień dobry.

0: Za chwilę znak, sygnał i pineskujemy z RMF FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: uwielbiam ten moment. 10 tysięcy złotych za pineskowanie z RMF FM. Wchodzicie w apkę RMF lub na stronę i wbijacie pineskę ze swoim zdjęciem.
1: Słuchajcie uważnie popołudniówki w RMF FM, bo podamy wam jeszcze dzisiaj tajne hasło dnia.
0: Tak, zapamiętajcie je, bo jeśli to do was zadzwonimy, musicie odebrać telefon tym hasłem i zgarniacie 10 tysięcy złotych.
1: To jak 30 minut na wbicie pineski. To jest ten moment.
0: Żółta pineska RMF, 3, 2, 1, start.

0: Lepsza połowa dnia. Paulina ma mnie już dosyć, bo ja ciągle o meczu, więc z wami pogadam.
1: Znowu. Co tym razem?
0: Nasi wczoraj przegrali z Bośnią 1-0.
1: Aha.
0: Ale ciekawą rzecz zauważyłem. Nasi grupowi rywale, ale to wszyscy, mają w barwach niebieski i żółty.
1: I nam pecha to przynosi. A o, czyli z reprezentacją RMF-u też by przegrali. I nawet z papieżem by przegrali.
2: Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
10: tworzona przez miliony słuchaczy
11: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
9: Czas na kolejny rozdział.
12: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
13: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 18-47-12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24-39.
4: A teraz w Lotto kumulacja.

0: na lotto.pl.
1: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Po reklamie.
11: Stop! Wbij żółtą pineskę RMF FM.

0: to wymaga specjalnej oprawy. Dlatego zaprosiliśmy tu orkiestrę do studia. To ostatni prezent w tym tygodniu od naszego duetu. Szczęśliwe numerki. Lepszej okazji u nas już na pewno ci, co mają w numerze. A właśnie, co? Nie będzie.
1: To o uwagę prosimy tych, którzy w numerze telefonu mają. Uwaga, Paweł.
0: Czwórkę to ode mnie.
1: A ode mnie dwójka. Dobra, czyli tak, konkret. Dla wszystkich bonus w grze o milion, 1150 szans, a dla tych z was, którzy mają 4 i 2 w numerze telefonu, no to już mamy 2300.
0: 2300 losów, to jest przebonus. RMF wysyłacie pod 7474 za 4,92 albo gracie na www.rmf.fm.
1: To jak, 13 minut, odpalamy zegar i już po 15 dzwonimy z sejfami. RMF 7474.
0: Gracie o nawet milion złotych? 7474, ci co mają w numerze telefonu czwórkę i dwójkę, lepszej okazji dla was na pewno nie będzie.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Sezamie, otwórz się. Co jest? Pusto?
7: Wszystko zgarnęli ci z RMF-u.
6: What? To co my teraz będziemy robić?
7: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może.
8: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
17: A no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert,
20: taniej masz. Mam ochotę na safari.
21: Na safari to trochę daleko.
20: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
21: A ile można upolować?
20: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
21: No to w drogę.
22: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
23: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
24: Halo, Kasia?
25: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
24: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
25: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
26: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: wszystko, czego dziś chcę.
1: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
27: To jest RMF

ostatnie 7 minut. Uwaga, szczęśliwe numerki to 4 i 2. Jeżeli macie w numerze telefonu, to dla was mega bonus. 2300 losów. To jest złota kumulacja. 1 000 000 złotych nagroda główna w sejfach RMF pod 7474 za 4,92. Ostatnie 7 minut. RMF 7474.

0: Finaskujecie z RMF FM. Dzisiejszy zwycięzca na pewno słucha nas w pracy, z tego co sprawdzam.
1: Tak, z tego co widzę na zdjęciu, to czasem wykłada.
0: Aha. Mhm.
1: Paulina mówi, że na zdjęciu jest lekki bałagan. U mnie to nadal jest porządek.
0: Tak, się.
1: No i już wiecie, czy to o was?
0: Kolejna podpowiedź tuż po godzinie 15. Pilnujcie też RMF FM, bo podamy tajne hasło, które musicie odebrać telefon i zgarnąć 10 tysięcy złotych. No to żółta pineska z RMF FM właśnie tak brzmi. I dzisiaj być może będzie radość. Gramy. To nie żołądek Pawła, to pineska.

0: pokazują to wszystkie telewizje. Będzie o tym w faktach RMF FM. Minister Żurek o powodach zatrzymania menadżerów w Orlenie.
1: O, ja wiedziałem, że te ceny na stacjach to kryminał, ale że aż tak?

trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
5: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
6: Barbara, jaka piękna fryzura.
7: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
6: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
8: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
10: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
9: Kiedy usłyszysz drugą,
10: będziesz chciał poznać zakończenie.
9: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 15, to czas na najnowsze fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski.
14: Warto posłuchać, zachęcamy. Minister Żurek o powodach zatrzymania menedżerów w Orlenie. Kolejna próba zaprzysiężenia sędziego przy nieobecności Karola Nawrockiego. Wraca spór o sformułowanie składać ślubowanie wobec prezydenta. Rzecz dotyczy Macieja Berka i jego prawa do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. Posłuchajcie, co ustalił reporter RMF FM. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posła PSL Władysława Teofila Bartoszewskiego. Przypomnimy, co grozi wiceszefowi dyplomacji. Szkoda sięga ponad 4 miliardów złotych, twierdzi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek skomentował zatrzymanie przez ABW 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z zaniżaniem cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Co ustalili śledczy?
15: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny. Więc w tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
14: Ocenił prokurator generalny. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka, do zaprzysiężenia dojdzie w Sejmie w obecności marszałka, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nadal nie przyjął jednak ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Łączymy się z reporterem RMF FM. Jakub Rybski, witamy serdecznie.
16: Dzień dobry, jestem.
14: Co zakłada plan B rządzących?
16: Maciej Berek może złożyć oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i przesłać je do kancelarii prezydenta. Drugi scenariusz zakłada bardziej uroczyste ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu i to właśnie ten wariant jest najbardziej prawdopodobny.
17: Droga jest jasna. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
16: Powiedział mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Opozycja uważa, że wówczas Maciej Berek nie będzie legalnie wybranym sędzią.
18: No, mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. No jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie. Właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
16: Mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodał, że Maciej Berek nie spełnia wymogu formalnego, żeby być sędzią Trybunału, jakim jest 10-letni staż radcy prawnego.
14: Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła uchylenie immunitetu posła PSL, wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zagrożone karą 10 lat więzienia zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz ukrywania majątku. Posiedzenie, na którym Bartoszewskiemu nie udało się przekonać nikogo, obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jak poseł bronił się przed uchyleniem immunitetu?
0: Poseł próbował przekonać komisję do odroczenia decyzji do czasu, aż sprawę sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów majątku rozstrzygnie sąd. Powoływał się na niedawno ujawnione dowody.
2: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
0: Obecny na sali prokurator stwierdził, że takich dokumentów dotąd nie dostał. Pełnomocnik Bartoszewskiego przyznał, że wysłał je dopiero dziś, a pełnomocnikiem jest ledwo od piątku. Posłom to wystarczyło. Samych zarzutów nikt nie zamierzał badać. Za uchyleniem Bartoszewskiemu immunitetu głosowało 14 posłów, przeciwko nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm.
19: Są i takie fakty.
14: Ogromną popularnością cieszy się tegoroczna akcja w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych. Jest to miejsce, w którym można zasadzić własne drzewko upamiętniające ważne wydarzenia z naszego życia.
20: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
14: Zwraca uwagę Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przy każdym zasadzonym drzewie leśnicy montują pamiątkową tabliczkę, a chętni mogą zakopać też swoją kapsułę czasu. A potem już tylko, gościu, siądź pod mym liściem, odpocznij sobie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
13: I taka letnia jesień znów w pogodzie. 20 stopni w Łodzi, 21 w Kielcach, 22 stopnie w Katowicach i Wrocławiu. Delikatny deszczek w okolicy Gdańska i Koszalina, a tak to raczej słonko.
24: A ja wrzucam tu łebę 13 stopni. I weź to przebij, człowieku.
13: To zapraszamy
24: na
13: południe.
24: Tam jest deszcz, tam już opony wymieniają na zimowe. Tam zaraz śnieżyca dotrą. Nie, aż tak źle u was nie będzie następny dzień. Też słoneczny, tak 18 już będzie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
13: Cała Polska pineskuje z RMF FM, a teraz czas na tajne hasło. Ma je dla was nasza redakcyjna Abelko. Cześć.
25: Hej.
13: Dajesz.
25: Gniotek pękł w salonie. Powtarzam. Gniotek pękł w salonie.
24: Jeżeli odbierzecie tym hasłem, mam dla was 10 tysięcy złotych. Mamy, nie ja. Mamy. Bądźcie czujni.
13: I pamiętajcie, gniotek pękł w salonie.
25: Gniotek pękł w salonie.
24: I pineskujcie.
13: Sawicka Jawor
24: i Amelka. Pracująca na stanowisku Amelki. Amelka.
13: Cześć.

0: To ja w przedszkolu na cymbałkach.
1: Na pewno tak nie grałeś. Ja na flecie grałam, ale sąsiedzi tego nie bardzo nie lubili. Adam Glapiński dostał podwyżkę. I o tym huczą portale. Prezes NBP zarobi prawie 200 tysięcy złotych więcej.
2: Skromnie.
1: I chyba musi przekazać nam jakieś trudne wiadomości, skoro dostanie podwyżkę.
0: Ale to się dobrze składa, bo tak mówił.
3: A skromnie jem chleb baltonoski, jest bardzo dobry. Jest normalny chleb. No nie ma tam rodzynek, orzechów.
0: Tak było, a teraz czas na chałkę z rodzynkami, na bogato.
1: A teraz kolejna podpowiedź do żółtej pineski. To miejsce, do którego pan Glapiński na pewno wpada.

Za chwilę fakty i bardzo mocne polityczne tematy. Strata miliardowa w Orlenie, a także ślubowanie Macieja Berka. O tym usłyszycie już za 5 minut. No to teraz jeszcze wam tak zagramy, żebyście na chwilę nie myśleli o polityce.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
10: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
9: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
12: Aflofarm. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
16: Po reklamie.
17: I 15.30, fakty w RMF FM, Bogdan Zalewski.
18: Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia ukraińskiego nożownika, który prawie dwa tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Informację przynosi reporter RMF FM Dominik Smaga. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Prowadzący sprawę prokurator domaga się cofnięcia decyzji, dzięki której ścigany od blisko dwóch lat były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował, że kraj ten wyśle systemy obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski w ramach misji NATO. Jak ujawnił, chodzi o ochronę logistycznego węzła paktu, przez który dostarczana jest broń na Ukrainę. Dolny Śląsk inwestuje w strzelnice w szkołach. Pierwsze placówki już otrzymały pieniądze na sprzęt, kolejne mogą się zgłaszać do projektu. Województwo przeznaczy na ten cel 2 miliony złotych. Broń przypomina prawdziwą, ale to całkowicie bezpieczne symulatory. Ostrą amunicję zastępują lasery. Po co nauka strzelania nastolatkom?
19: Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego. Ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią.
18: Tłumaczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Cezary Przybylski.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Czy korzystanie z krajowego systemu e-faktur przynosi firmom korzyści? Odpowiedzi w Klubie Ekonomicznym udzieli Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
0: Dzień dobry. Teoretycznie najbardziej wymierną korzyścią miał być krótszy termin na zwrot VAT-u. Zamiast 60 dni pieniądze mają wrócić w ciągu 40 dni. To miało być zachętą do przejścia na cyfrowe fakturowanie jak najszybciej, ale równocześnie miało być też wsparciem dla niektórych przedsiębiorstw w zwiększaniu ich płynności finansowej. Czy rzeczywiście przelewy są księgowane szybciej? Zapytałem o to szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobodę.
1: Nie mam sygnałów jakichkolwiek, że te zwroty idą później, chyba że jest uzasadnione przedłużenie terminu zwrotu ze względu na czynności sprawdzające, czy wszczęte jakiekolwiek procedury. To wtedy tak, ale to jest naturalna rzecz, to niezależnie od ksefu, czy był ksef, czy nie było ksefu, takie zwroty były wstrzymywane. Większość zwrotów, ponad 99% zwrotów jest przekazywanych w terminie.
0: Marcin Łoboda wskazuje też, że korzyścią może być cyfrowa archiwizacja.
1: Nie mamy zbędnych papierów i możemy sięgnąć do każdej faktury właściwie online, w każdym miejscu, w czasie, byle mieć tylko połączenie do internetu.
0: O ile firmy z różnych względów nie pozostały przy dwóch drogach fakturowania, cyfrowej i papierowej. Część przedsiębiorców wskazuje też, że wraz z ksefem skomplikował się wewnętrzny obieg dokumentów. A na co najczęściej skarżą się firmy? W odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich Ministerstwo Finansów wskazuje, że większość problemów dotyczyła połączenia z internetem i kłopotów z zalogowaniem się do systemu.
21: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni mecz Messiego dzisiaj o pierwszej w nocy, więc dzisiaj chłopaki chyba wracają później do domu.
2: Nie wierzę, co słyszę. Naprawdę mamy waszą zgodę?
1: A to nie oznacza zgody od razu. To nie oznacza zgody. Zależy, co tam będzie w sejfach i kto dzisiaj będzie tym szczęśliwcem, to wtedy naprawdę nic się nie liczy.
2: A to w jednym z sejfów jest możliwość wyjścia później z kolegami, tak? Wrót powrotu.
1: No, chciałoby się. To byłaby naprawdę duża nagroda. Dzwonimy, być może teraz właśnie jedziecie autem, jedziecie na zakupy, kończycie pracę. Może jeszcze macie jakieś zebranie w pracy, ale warto zerknąć na telefon i odebrać.
2: To jest już sygnał. Piąty. I teraz jeszcze jeden, ale naprawdę, no, da radę nacisnąć. Zielona słuchawka.
1: Szybko.
2: Teraz.
1: Ajajajajajaj. No, 6 sygnałów. Nieodebrane połączenie. Ale to nieodebrane połączenie, drogi nieznajomy lub nieznajoma, oznacza 1000 zł.
2: O, także to jest dobra wiadomość. Z kolegami na wieczór na mecz, ostatni mecz Messiego do baru.
1: Na przykład. Ja wiem, że to 1000 zł, ale to jest coś, czego nie mieliście do tej pory i nagle jesteście bogatsi o 1000 zł. Choć nie ukrywam, lubimy z wami rozmawiać i lubimy z wami negocjować właśnie,
2: tak,
1: jeżeli chodzi o sejfy.
2: Pamiętajcie, jak już wchodzicie do gry, to trzeba po 15, po 14 pilnować tego telefonu bardzo, bo tu może zadzwonić RMF. I co? No i złota kumulacja. I wtedy otwieracie ten sejf. I wtedy, sami wiecie, milion może do was wpłynąć na konto.
1: Tak kończymy wtorek w złotej kumulacji. Na jutro szykujemy kolejne niespodzianki. A szczegóły już za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To tak, jutro 7 października, jutro ważna data dla nas i dla Magdy z Krakowa, bo 7 października, dokładnie rok temu, Magda wygrała w RMF FM 1 140 000 zł i tym samym stała się pierwszą osobą w historii polskiej radiofonii, która wygrała w loterii ponad 1 000 000 zł.
2: O, ciekawe co teraz u Magdy.
1: No ciekawe u Magdy, ale
2: z jakiej wyspy do nas macha?
1: I to jest niespodzianka, dowiecie się o tym pierwsi. Jutro nagroda główna wyniesie 1 140 000. Jutro aż 2 szanse na wyciągnięcie tej kasy z sejfów. 2 szanse na 1 140 000.
2: Hasło RMF pod numer 7474-0492. Wysyłacie i teraz przez 7 minut zgarniacie aż 1140 losów do gry o 1 000 000 zł. RMF 7474 albo gracie też na www.rmf.fm.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
7: Bo wygrałam w RMF FM.
6: Ojej, ty jesteś wilkiem.
7: Ale sztaby mam zaje fajne.
8: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 zł, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
9: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
20: Po reklamie.
21: Jest RMF FM i jest lepsza połowa dnia.

0: Uwaga kierowcy, jest kolizja na A1 na Śląsku.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
1: Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
7: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
6: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
7: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren z Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
6: A do tego doskonale rozgrzewa.
7: No to na zdrowie.
8: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
13: Mamy 16, mamy dla Was fakty w RMF FM. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski. Dzień dobry i słuchamy.
14: Dzień dobry.
15: Kłaniamy się. Centralne Biuro Antykorupcyjne u Moniki Hornej-Cieślak.
14: To pokłosie zakwestionowanej przez sąd interwencji rzecznik praw dziecka.
15: Trzeba trzeciej opinii psychiatrów w sprawie ukraińskiego nożownika.
14: Takie są nowe decyzje w śledztwie dotyczącym zbrodni w klasztorze w Jarosławiu.
15: W faktach także ostrzeżenia dla kierowców.
14: W Warszawie oraz w okolicach Knurowa w Śląskiem. CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Służby, jak ustalił reporter RMF FM, zabezpieczyły dokumenty.
15: Mają one związek z interwencją Moniki Hornej-Cieślak na warszawskiej Białołęce, która doprowadziła do próby odebrania rodzicom dzieci.
14: W faktach nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj.
16: Dzień dobry, jestem.
14: Dlaczego to Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się tą sprawą?
16: Akcja CBA została zlecona na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która prowadzi to śledztwo w sprawie interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Śledczy chcą wyjaśnić, czy Monika Hornej-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Jak usłyszałem od rzecznika koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, Centralne Biuro Antykorupcyjne nie prowadzi swojego postępowania, a jedynie wsparło szczecińską prokuraturę w zabezpieczeniu materiałów. Przypomnę, Monika Hornej-Cieślak podjęła czynności, które doprowadziły do przymusowego odebrania dwójki dzieci rodzicom z warszawskiej Białołęki. Ostatecznie sąd stwierdził, że działanie rzeczniczki praw dziecka było, tu cytat, rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia.
15: Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia nożownika, który niespełna 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie.
14: Na linii faktów reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakich informacji oczekują śledczy z Przemyśla?
17: Dzień dobry. Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć. Dlatego Ihorem, obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, gdzie biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie. Dzisiaj prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz. Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia 2 rannych wciąż przebywających w szpitalu.
15: Uwaga kierowcy, kolizja 3 samochodów osobowych na trasie S2 w Warszawie.
14: Między węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko zablokowany jest pas ruchu na jezdni w kierunku Terespola. 2 samochody osobowe zderzyły się na A1 w Śląskiem.
15: Kolizja miała miejsce w pobliżu Knurowa.
14: Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gorzyczek.
18: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
15: Ta rola może przynieść mu nominację do Oscara. Piszą krytycy o filmie Behemoth z Pedro Pascalem.
14: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM opowie, kogo tym razem gra gwiazdor w serialu The Last of Us.
19: Pedro Pascal gra zdolnego muzyka, wiolonczelistę, który po 20 latach spędzonych w trasie koncertowej wraca do rodzinnego Los Angeles i zaczyna pracować przy nagrywaniu muzyki do filmów. Na potrzeby nowej roli Pedro Pascal musiał nauczyć się grać na wiolonczeli i opowiadał o tym niedawno na festiwalu w Nowym Jorku. W młodości porzuciłem grę na pianinie, ale co ciekawe, gdy zacząłem lekcje gry na wiolonczeli, to 2 moich nauczycieli nie mogło uwierzyć, jak szybko nauczyłem się czytać nuty. Granie, jak dodaje słynny aktor, okazało się jednak dużo trudniejsze niż filmowe pojedynki i sceny kaskaderskie.
15: Aktor gra rolę, ale czasami gra też na wiolonczeli. Do polskich kin Behemoth wejdzie 4 grudnia.
14: Wcześniej, już o 16:30 w RMF FM Fakty Kulturalne. Zapraszamy.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
0: To zdecydowanie nie jest jeszcze pogoda na zimowe opony. Można się powstrzymać od wymiany.
13: Ale tak prawie, bo Lęborg 13,7 właśnie teraz u was na termometrach. Nie wiem, co się tam u was Lęborg porobiło. Jakaś promocja właśnie na zimówki wskoczyła, czy o
0: ale
13: co
0: ale taka
13: chodzi?
0: Łódź 20 stopni.
13: No, Raciborz,
0: a Rzeszów 21.
13: 22,7 dokładnie, także to jest więcej o 9 niż w Lęborgu.
0: Ale podobno te opony są teraz tańsze zimowe niż później będą, także to jest dobry sygnał i tak.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
13: Uwaga, sprawa robi się poważna. Kto wbił dziś najważniejszą żółtą pineskę? Uwaga, leci podpowiedź. Ktoś, do kogo nie dotarły zapiekanki na czas.
0: Jeśli to ty, trzymaj radio przy uchu, bo przypomnimy hasło, o którym trzeba odebrać telefon. Sawicka Jawor.
13: Cześć, witajcie.
0: 16:05.
13: Żółta pineska. Zaraz dzwonimy. 10 000 złotych.

0: to popołudniówka z RMF FM i słuchajcie, klasyk gatunku, podcięłam trochę włosy i żaden kolega nie zauważył. Moja druga połówka nie zauważyła. I sprawdzałam, dlaczego faceci nie zauważają tych naszych nowych fryzur i okazuje się, że naprawdę to ma wytłumaczenie. Męski mózg lepiej przystosował się do zauważania ruchu i zmian w szerszym otoczeniu, na przykład tropienie zwierzyny, a to tak naprawdę kobiety mają lepszą pamięć do szczegółów. O.
1: Nie zgodziłbym się. Chociaż tak, boję się wychylać w tym temacie. Jak wymieniłem olej, to żona nie słyszała różnicy.
0: Przypominam, że silnik nie zrobi ci ulubionego placka z jagodami. Tak? Tak, a tak poza tym, to najpierw w tym aucie posprzątajcie, panowie, co?
1: A za chwilę przypomnimy wam hasło, za które możecie dostać 10 000 zł.

0: Gniotek pękł w salonie. Powtarzam hasło. Gniotek pękł w salonie. I właśnie tym hasłem trzeba odebrać od nas telefon, żeby 10 tysięcy złotych było wasze. Już, być może już za chwilę zadzwonimy.
1: Gniotek pękł w salonie.
0: Pilnujcie lepszej połowy dnia. Być może już niedługo będzie ten właśnie moment.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
14: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
18: 16.30, najnowsze fakty RMF FM.
19: Koniec obławy w powiecie chrzanowskim w Małopolsce.
20: Jak informuje reporter RMF FM, policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę poszukiwanego w związku ze śmiercią jego 73-letniej matki.
19: Jak dowiedział się Maciej Sołtys, mężczyzna został zatrzymany w lesie na terenie powiatu. Miał przy sobie nóż.
20: Kolizja czterech pojazdów. Ciężarówki, busa, lawety i samochodu osobowego na trasie S8 w Wielkopolsce.
19: W Osinach w stronę Warszawy zablokowany jest jeden pas ruchu.
18: O tym jutro w RMF FM.
19: Jutro w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu.
20: Leczenie dyskopatii zaczyna się od poznania przyczyn choroby.
21: Proszę nie traktować tego, że to już jest dramat, że to będą operować, że będzie się działo, tak? Warto ustalić przyczynę. I wtedy, jeżeli szybka jest reakcja, to jest fizjoterapia, to jest kinezyterapia, to jest praca z rehabilitantem, to jest praca samodzielna po poznaniu nawyków i odpowiednich ćwiczeń i naprawdę to daje efekty. Jeden warunek. Trzeba być cierpliwym.
19: Tłumaczy dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.
20: Wszystko o dyskopatii. Słuchajcie jutro faktów.
19: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
20: Najpierw na bajkę o fortepianie. Dzień dobry, Kasiu.
18: Dzień dobry. Chodzi o familijny spektakl muzyczny inspirowany prawdziwą historią. Premiera w niedzielę w Filharmonii w Szczecinie. Twórców zainspirowała historia fortepianu, który rozbrzmiewał w przedwojennym szczecińskim warszawskim Concert House'ie, a po wojnie zaginął bez śladu.
1: Historia, którą chcemy opowiedzieć dzieciakom, to historia fortepianu imieniem Ludwik, który dopiero zaczyna swoją karierę muzyczną i prosto ze sklepu trafia do Concert House'u. No i ten Ludwik marzy o wielkiej karierze muzycznej, a jednocześnie poznaje orkiestrę symfoniczną, poznaje też mieszkające w Concert House'ie stworzenia.
18: Opowiada Katarzyna Plater-Zyberg ze Szczecińskiej Filharmonii. 32 kostiumy z najnowszej ekranizacji Lalki można oglądać na wystawie w Starej Oranżerii, Pałacu na Wyspie oraz Pałacu Myślewickim na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. Park jest tłem kilku spotkań Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego, głównych bohaterów kultowej powieści Bolesława Prusa. Ta filmowa wystawa będzie czynna do grudnia. W przyszłym tygodniu premiera 4. sezonu Króla Tulsy. I już wiemy na pewno, że będzie 5. sezon. W roli gangstera Dwighta Manfrediego ponownie Sylvester Stallone. Teraz fabuła przeniesie się z Oklahomy do Nowego Jorku i tym samym tytułowy bohater wróci do swoich mafijnych korzeni.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: No i teraz Wiktor Wadzi Góra, 4 pory roku, czyli trochę o październiku, bo i mamy tutaj i zimę, i trochę wiosny, i trochę lata.

0: My tutaj la la la w popołudniówce w RMF FM. Jest 16.39 i żółta pineska RMF FM wbita. Mamy tą osobę, która wbiła tą najważniejszą żółtą pineskę dzisiaj i będziemy dzwonić. Sprawdzimy, czy odbierze specjalnym hasłem. Pamiętacie hasło?
1: Mam nadzieję. Czekamy na sygnał. Mam nadzieję, że odbierze.
2: 10 000 złotych. Może będzie jej.
1: No. Czekamy na połączenie, na sygnał połączenia. Nie wiem, brak zasięgu.
3: Tu skrzynka pocztowa numeru 7.
0: Będziemy jeszcze próbować. Ja tylko podpowiem, że ta pineska została wbita na Śląsku, więc jeżeli jesteś ze Śląska, to odbierz telefon, bo być może mamy dla siebie
1: wiadomość. Idź w stronę zasięgu. 10 000 złotych czeka. Żółta pineska RMF-u.

0: No i fajnie, niech dzieciaki na tylnej kanapie uczą się, jak się słucha dobrej muzyki, najlepszej muzyki.
1: A teraz mam coś dla was na trasę. Uwaga, człowiek potrafi świecić sobą.
0: Co?
1: Samym sobą, tak. To znaczy ludzkie ciało emituje bardzo słabe fotony światła widzialnego. Emisja zmienia się w ciągu doby i w badaniu była najwyższa właśnie po 16. I wtedy świecimy.
0: Teraz tak, najbardziej
1: właśnie
0: świecimy.
1: Teraz.
0: Po 16. A to ja najczęściej świecę oczami, jak zapomnę czegoś ze sklepu.
2: Czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Boli, spędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Dla obecnych klientów Wektry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam. W Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej. Po reklamie.

0: Próba porwania 5-latka z placu zabaw w Legnicy. Do tej sprawy wracamy w Faktach RMF FM już o 17.
1: Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
10: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
11: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
12: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
11: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
16: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski w studiu Faktów RMF FM. Jest 17.
17: Mylujemy się?
18: Obecni? Zapraszamy. Zarzut bezprawnego pozbawienia wolności za próbę porwania chłopczyka.
16: Mamy nowe informacje ze śledztwa w sprawie incydentu na placu zabaw w Legnicy.
18: Doktor Kacprzyk został w końcu przesłuchany.
16: To nowy aspekt szpitalnej afery w Warszawie.
18: Czy jeść się bardziej chce jesienią?
16: Odczuwacie ostatnio większy głód?
18: Młody mężczyzna, który próbował porwać 5-latka z placu zabaw w Legnicy, usłyszał...

Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.

0: mama.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Czujesz, że znowu coś cię rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
10: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: 17.30, czas na fakty w RMF FM.
16: Kolejny śmiertelny wypadek pod Zawratem w Tatrach. Turystka spadła z około 200 metrów po oblodzonym stoku.
17: Ratownicy TOPR podjęli reanimację i przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala. Niestety kobiety nie udało się uratować. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze numer 28 w Gorlicach w Małopolsce.
16: Zderzyły się tam trzy samochody. Objazd poprowadzono ulicami miasta.
17: Naukowcy z Bostonu ogłosili przełomowe odkrycie, które może zrewolucjonizować leczenie przewlekłego bólu neuropatycznego.
16: Informacje na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński. Witamy. Chodzi o szczególnie trudny do uśmierzenia rodzaj bólu.
18: Dzień dobry. Tak, będący efektem uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Dotychczasowe metody leczenia, w tym stosowanie leków opioidowych, niosą ze sobą ryzyko uzależnienia i liczne skutki uboczne, a skuteczność innych terapii bywa ograniczona i autorzy pracy skoncentrowali się teraz na badaniu receptorów, które odpowiadają za odbieranie i przekazywanie bodźców bólowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają kanały sodowe, których nie udawało się zablokować. Teraz odkryto lipid, który je blokuje. W efekcie u myszy laboratoryjnych dochodzi do wyciszenia nadmiernie pobudzonych komórek nerwowych i ograniczenia zachowań bólowych. Przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej reakcji na ból ostrzegawczy. Są szanse, że metoda okaże się skuteczna i u ludzi i przyniesie ulgę wielu osobom. Badania trwają.
16: Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
17: Początek rozmowy, którą poprowadzi Joanna Górska, punktualnie o 18.02.
16: Polecamy.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
17: Już teraz zaprasza Krzysztof Brenta.
16: Witamy, Krzysztofie.
20: Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od tego, że elektryki pokonują spalinowców. Pierwszy raz w historii więcej rejestruje się teraz samochodów elektrycznych niż benzynowych. Od początku roku do końca sierpnia w Unii Europejskiej zarejestrowano 1 640 000 samochodów na prąd. Samochodów benzynowych było o 6 tysięcy mniej. Ta moda na elektryki przyspiesza, no bo w tym roku zarejestrowano ich aż o 45% więcej niż przed rokiem. rokiem. Dzisiaj już co piąte auto na naszych drogach jest zasilane baterią. Co ważne, 60% nowo rejestrowanych elektryków to auta europejskie, czyli nasz kontynentalny przemysł jeszcze nie umarł. No ale chińskie auta mocno już nas gonią, już 20% samochodów elektrycznych w Europie to auta z państwa środka. I jeszcze jedna ciekawostka. Najmocniej elektryki pokochali Norwegowie. Aż 98% rejestrowanych tam nowych samochodów to te na prąd. Następna w tym zestawieniu jest Dania, tam elektryków jest 80%, Finlandia pół na pół, czyli 50%. My tu w Polsce jesteśmy tradycjonalistami, tylko 5% nowo kupowanych u nas aut jest elektrycznych, niższy wynik jest tylko w Chorwacji. Trzymamy się więc benzyny i chyba trochę jednak cierpimy, bo jutro ta benzyna będzie o 7 groszy droższa niż dzisiaj, będzie kosztować 6,86, diesel natomiast minimalnie potaniej, będzie kosztował 7,80. Sprawdźmy jeszcze kursy walut, euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,89, frank szwajcarski 4,67, a brytyjski funt 5,15.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To szybko, póki jeszcze nie usiadła. Paulina wyszła oddzwonić, już wróciła, ale w tym czasie poprzeglądałem głupotki w internecie. Flamingi produkują mleko, karmią nim pisklęta przez pierwsze tygodnie. Widzicie, to jest to ptasie mleczko, którym się słyszy.
21: Wyłączcie mój internet.
0: Za chwilę ktoś wygra 10 000 zł. Żółta pineska RMF-u. Słuchajcie uważnie.

0: dodajemy wam energii na końcówkę tego dnia. Vicky Gabor i Kaja w RMF FM. No, mówi się, że świat mody to bezwzględna dżungla, ale w Top Model rywalizacja weszła właśnie na poziom sportu walki. Dostaliśmy informację, że Hugon ma złamany palec przez swoją koleżankę.
1: Byle nie małe u stopy, bo z takim to przez korytarz nie przejdziesz dwóch kroków, a co dopiero na wybiegu. Tam u dłoni to jeszcze na chwilę. Jakoś to można ograć przed obiektywem.

0: road.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
3: Dowiecie się wkrótce.
2: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
4: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
8: Mrożące krew w żyłach, wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
9: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
8: Czarne skrzynki.
9: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
8: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Po reklamie.
11: 18, no to zaczynamy fakty w RMF FM. Przed mikrofonami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
12: Zapraszamy.
13: Jesteśmy. Wypadka groźnego młodego szantażysty.
12: Udana akcja poznańskich policjantów oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
13: Nie ma końca wrzenia w Paryżu.
12: I w innych francuskich miastach, relacjonuje nasz korespondent.
13: Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz.
12: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
13: A zaprasza Joanna Górska. Policjanci z Poznania przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 19-latka, który groził wysadzeniem szkoły i dworca kolejowego.
12: W faktach poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Kiedy nastolatek zaczął rozsyłać groźby?
14: 19-latek pod koniec września wysłał na skrzynki mailowe kilku instytucji wiadomości zawierające groźby użycia materiałów wybuchowych. W mailach groził wysadzeniem dworca kolejowego, peronów oraz szkoły. Za odstąpienie od realizacji tych groźb zażądał 300 000 złotych pozostawionych w walizce w jednym z parków. Policjanci z jednej strony sprawdzali wskazane przez niego miejsca, z drugiej natomiast rozpoczęli poszukiwania autora groźb. Eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili adres zamieszkania, a w domu 19-latka policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, na których odnaleźli wysłane maile. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wywołania fałszywego alarmu, za co grozi mu teraz 8 lat więzienia.
12: Ponad 500 000 ludzi wyszło dziś na ulicę największych miast miast Francji, by protestować przeciwko drastycznym cięciom budżetowym.
13: Największa demonstracja odbyła się w Paryżu, gdzie doszło do zamieszek. Połączmy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
12: Marku, opisz, co działo się i wciąż dzieje na ulicach francuskiej stolicy.
0: W rejonie Wielkiego Placu Narodu we wschodniej części Paryża strajkujący licealiści, skrajnie lewicowi aktywiści i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieści, którzy przyłączyli się do demonstracji pracowników sektora publicznego, zaatakowali kamieniami i butelkami szturmowe oddziały policji, które odpowiedziały pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. W niektórych miejscach jest tyle gazu łzawiącego i dymu, bo płoną wzniesione na ulicach barykady, że w ogóle trudno zobaczyć, co się dzieje. Chcemy, żeby coś się zmieniło. Mamy tego dość. Nikt nie słucha naszego pokolenia. Jak jest jakiś problem, odchodzi minister szkolnictwa, zastępuje go nowy, ale ciągle brakuje funduszy. Skarży mi się zdenerwowany licealista. Z paryskiego Placu Narodu, Marek Gładysz.
15: Rozmowa oparta na faktach.
13: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
12: W studiu Joanna Górska i jej gość. Dzień dobry.
13: Witamy.
16: Dzień dobry, obecnie naszym gościem jest Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, wiceszef klubu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Zaczniemy od alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest pan zadowolony z tego, jak Polacy są ostrzegani przed niebezpieczeństwami?
17: Zależy, czy patrzymy przez pryzmat wczorajszej wpadki z nazwą województwa, czy
16: no
17: przez
16: możemy
17: całość.
16: Możemy od tego zacząć.
17: Czyli uważam, że to był błąd ludzki, natomiast takie błędy ludzkie trzeba eliminować i też zmniejszać ryzyka takiego błędu ludzkiego. Jestem przekonany, że pan minister Kierwiński dokona dokładnej analizy tej sytuacji i wyciągnie z tego wnioski, żeby to się więcej nie powtórzyło. Na pewno nikt nie zrobił tego celowo, nikt tego nie sabotował.
16: Po prostu przez przypadek ktoś się pomylił i ostrzegał lubuski, a nie lubelski.
17: Myślę, że to też wynika z tego, że z taką ilością alertów, jak mamy do czynienia ostatniej wysyłki tych SMS-ów, nigdy nikt na tym stanowisku pracy nie miał do czynienia.
16: I do tego też chciałam dojść. Jakby pan się czuł, gdyby, jakby pan reagował, gdyby pan dzień w dzień kilka razy dostawał informacje o zagrożeniu?
17: No ja dostaję, bo ja mieszkam w Ustrzykach Dolnych, w telefonie mam dwie karty SIM i mam taką sytuację, że jedna sieć wysyła SMS-a szybciej, druga później i to nawet nie przychodzi w jednym czasie, ale już doszedłem, bo dowiedziałem się w ministerstwie, jak to wygląda i cieszy mnie to, że ministerstwo pracuje nad aplikacją, która będzie jakby synchronizowała to i także będzie dawała znać przy wyciszonym telefonie, bo na przykład jak ktoś wyciszy dzisiaj telefon i dostanie alert, to go nie słyszy zwyczajnie w świecie, więc musimy mieć takie narzędzia, żeby to było skuteczne. Natomiast trochę
16: ale
17: to jest tak,
16: pan
17: że...
16: w Warszawie, to też dostaje
17: nie.
16: pan ostrzeżenia?
17: Nie,
16: w zależności jestem, tak, od tego, gdzie pan jest.
17: Tak, ale na przykład często się zdarza tak, że nie wiem, chociażby jadę na lotnisko, wyjeżdżam z domu o 2:30 i 2:50 w trasie dostaję SMS-a, że trwa atak. No i za chwilkę patrzę na platformę X, tam Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, że lotnisko wyłączone i tak dalej, więc jakby jest na bieżąco. Natomiast tych
16: gdzie
17: SMS-ów...
16: Gdzie pan się chowa, panie pośle?
17: Jak dostajemy SMS-a, w zależności jakiego SMS-a, bo mamy teraz...
16: Uwaga, uwaga, zagrożenie i tak, schowaj się w bezpiecznym miejscu.
17: Tak naprawdę to mieliśmy raz taką sytuację, kiedy zawyły syreny, to było 2 tygodnie temu w czwartek i to był taki prawdziwy test z tego, jak te procedury zadziałają i pewnie nie zadziałały doskonale i trzeba się uderzyć w pierś.
16: Nie,
17: każdy
16: gdzie się pan
17: z nas...
16: chował wtedy?
17: Ja wtedy byłem w Sejmie.
16: A pana sąsiedzi?
17: Ja wtedy byłem w Sejmie, ale na przykład moja żona do mnie, żona na przykład do mnie napisała, że wyjął syreny, co zrobić, tak? Czy odbierać córkę, czy nie i tak dalej, więc przede wszystkim trzeba zachować spokój wtedy. Natomiast cieszę się, że my wyciągamy z tego wnioski, bo co jest dla mnie najważniejsze, że kiedy w czwartek, 2 tygodnie temu zawyły syreny, chociażby w moich Ustrzykach Dolnych, to nie wszyscy pewnie podjęli racjonalną decyzję, jak się zachować, ale następnego dnia...
16: Mogli zbagatelizować.
17: Mogli i myślę, że pierwszy i ostatni raz to zbagatelizowali, oby nigdy więcej tego nie bagatelizowali, ale zmierzam do tego, że ci, co popełnili błędy w czwartek, już w piątek starali się zastosować nowe procedury i wielu samorządowców, bo były takie sytuacje, że na przykład dyrektor szkoły wysłał na platformie tam do komunikacji z rodzicami, proszę odebrać dzieci. To najgorszy komunikat, jaki może być, odebrać dzieci, tak? Dzieci trzeba bezpiecznie, nie wzbudzając ich strachu, w bezpieczne miejsce przetransportować. To bezpieczne miejsce musi być w szkole, z reguły na najniższym poziomie i tak dalej. Ale cieszę się, że tam, gdzie te procedury nie zadziałały, chociażby w szkołach, w szpitalach i tak dalej, to organy prowadzące, czy dyrekcje szkół następnego dnia w wielu miejscach w województwie podkarpackim zrobiły narady, przeanalizowały, co poszło nie tak i co zrobić, żeby następnym razem było lepiej. I wiele,
16: no
17: że kolejny
16: raz będzie inny. Na przykład dr Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, mówi tak, bo co to właściwie znaczy znajdź bezpieczne miejsce? Czy mam ewakuować pacjentów? Czy mam wskazać im konkretne miejsce? Czy wystarczy przejść do innej części poradni i przeczekać?
17: Czy trzeba przede wszystkim...
16: Personel medyczny też nie wie, co w takiej sytuacji zrobić.
17: Ale tu jest duża rola, zaczynając od góry, od państwa, czyli od rządzących, całej klasy politycznej, nie tylko rządu, dalej przez prowadzących dane podmioty, czy organy prowadzące szkoły, szpitale i dalej, pod dyrekcję, także ordynatora takiego szpitala, czy nauczyciela, wychowawcę, bo proszę sobie wyobrazić dwie reakcje. Jedna reakcja, kiedy na przykład dyrektor przekazuje informację, że trzeba się skryć w bezpiecznym miejscu i są tacy nauczyciele, że tak przedstawią swoim uczniom sytuację, że dzieci schodzą i nie wiedzą tak naprawdę po co. Znałem takie przypadki, gdzie nauczyciele powiedzieli uczniom, że na przykład idą zwiedzać piwnicę, bo oni tam nie byli i dzieci nie wiedziały, dlaczego do tej piwnicy idą, ale znam też takie przypadki, kiedy nauczyciel powiedział, że jest ostrzeżenie o zagrożeniu z powietrza i dzieci w pewnym wieku, 12-13-latkowie, dokładnie tak, więc to wszystko zależy od nas samych, od tego, jak my do tego podejdziemy.
16: Czy my już nie powinniśmy mieć jasnych procedur? Czy nie powinno być tak, że każdy powinien wiedzieć, co w jakiej sytuacji robić, a nie zastanawiać się?
17: Powinniśmy mieć i my też
16: w takim razie minister Kierwiński powinien ponieść konsekwencje tego, że ciągle nie wiemy.
17: Ale panie redaktor, my jako koalicja tak naprawdę ochronę ludności, obronę cywilną, bo o tym mówimy, odtwarzamy po tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. My tak naprawdę nadrabiamy te zaległości.
16: Nie da się zrzucać cały czas na Prawo i Sprawiedliwość.
17: Panie redaktor, nie zrzucamy, ale jeżeli myśmy nie mieli ani jednego miejsca schronienia jeszcze 3 lata temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość kończyło swoje rządy, my dzisiaj już wiemy, jak te obiekty były oznakowane. Trzeba byłoby wejść w aplikację i zobaczyć. Ja dzisiaj tej liczby z głowy pani nie powiem, bo to się kawali każdego
16: dnia. A pan wie w Warszawie, gdzie się schować?
17: Wiem, gdzie znaleźć miejsce w aplikacji w swoim telefonie. Natomiast to jest trochę tak,
16: że... A Bystrzyka, gdzie się pan chowa i żona, gdzie się chowa z rodziną?
17: Czy tak. I jeszcze w nocy takiej sytuacji nie było, żebyśmy musieli się chować, tak?
16: Bo te SMS-y... macie takie pomieszczenie?
17: Trzeba zejść do garażu podziemnego. Gdyby było kolejnym razem alert taki jak ostatnio, który mówił, że ta rakieta zmierza w naszym kierunku, to trzeba zejść do najniższej kondygnacji i trzeba było to zrobić. Natomiast na razie mieliśmy tylko jeden taki przypadek, 2 tygodnie temu. Dzisiaj jesteśmy o to mądrzejsi, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My tak naprawdę te zaległości nadrabiamy, tylko ja wiem, że to idzie wolno, ale przecież nie wybudujemy schronu ten na dzień, czy miejsca schronienia. Dzisiaj już wiemy, jak oznakować te obiekty, że te obiekty są oznakowane. Mamy aplikację, za niedługo będzie aplikacja o informowaniu. Także wiem, że trwają prace nad tym, żeby przez M-Obywatela to też szło informowanie, więc każdy dzień uczy nas czegoś nowego. Dodatkowo też te działania, które podjął Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli obrona przeciwpowietrzna, te kolejne baterie Patriot, które chociażby teraz będą na Lubelszczyźnie, o których powiedział pan minister, pan premier Kosiniak-Kamysz. To wszystko sprawia, że to jest spójna całość, że tylko dołożymy jeszcze wydatki na obronność w kolejnym budżecie, o którym dzisiaj mówimy w Sejmie, to powoduje, że Polki i Polacy każdego dnia mogą czuć się bezpieczniejsi.
16: Wrócę jeszcze na koniec tej części radiowej do pytania o częstotliwość SMS-ów. Codziennie po kilka SMS-ów.
17: Tak, tylko że to są różne SMS-y, tak? Bo jeżeli miałbym teraz otworzyć telefon, to są to SMS-y, które mówią, że jest zagrożenie z powietrza i są takie też SMS-y, które mówią o tym, że rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, czyli wiadomo, że nie ma zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są też
16: po co
17: takie...
16: informować, skoro wiadomo, że nie ma zagrożenia? Może powinny być SMS-y w takiej sytuacji, kiedy zagrożenie rzeczywiście jest?
17: Panie redaktor, myślę, że to musielibyście wypowiedzieć specjaliści z zakresu też wojskowości i tak dalej. Nie czuję się władny, natomiast jeżeli...
16: Obawiam się, że może dojść do czegoś w rodzaju znieczulicy i spowszednienia właśnie tych alertów i SMS-ów.
17: Myślę, że jest takie zagrożenie, natomiast my musimy o tym mówić, że te rodzaje alertów są różne, ten stopień zagrożenia jest różny i myślę, że musimy przede wszystkim edukować, to jest najważniejsze, edukować od najniższego poziomu, od oddziałowej szpitalu, przez nauczyciela, dyrektora i tak dalej.
16: Obyśmy się wyrobili. Zapraszam do kolejnej części internetowej naszej rozmowy w radiu RMF24, na nasze media społecznościowe oraz na kanał na YouTube. Słuchaczom RMF FM życzymy spokojnego, dobrego wieczoru.
17: Dobrego wieczoru.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Prawdziwie międzynarodowa lista najpopularniejszych przebojów w Polsce, poblista Michiko, mój chłopaku.
19: Michiko?
18: Jesteś jedynym powodem, dla którego dziewczyny z miasta nie śpią o tej porze.
19: Mówisz do mnie czy do siebie?
18: On śpiewa do niej.
19: Oh baby, Derulo, Melody, DJ Goya. Przypomnij ten tekst jeszcze raz.
18: Jesteś jedynym powodem, dla którego dziewczyny z miasta nie śpią.

0: Zawsze dla was w programie Power Play dbamy o wszystkie te ważne sprawy, tematy, o których warto wiedzieć, o których warto przez chwilę porozmawiać, nawet przy porannej kawie, Darek.
1: Aktualne czytamy w sieci, że jest kolejny wyciek danych. W sieci to już kolejny w ciągu ostatnich dni.
0: No tak, to już wiadomo, jaki będzie najbardziej popularny specjalista od takich wycieków. On się będzie nazywał cyberhydraulik.
1: Jak cyberhydraulik naprawia wycieki w sieci? Proszę
0: jak
1: bardzo, powiedz.
0: Już panu podaję. To jest tak, to jest wymiana podejścia do pływowo-odpływowego i kalibracja parametrów cyberwycieku.
1: A powtórzysz jeszcze raz?
0: Tak, wymiana podejścia do pływowo-odpływowego i kalibracja parametrów cyberwycieku. Pilnujcie się, bo to niebezpieczne.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowic Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowic Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowic.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus.

0: Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
2: Okay.
3: A w RMF FM Power Play i dwie radiowe legendy. Darek Maciborek i Marcin Jędrych.

0: Oj, teraz będzie pięknie, Marisa. Będzie pięknie, najnowszy przebój.
1: 34, musimy to powiedzieć, bo to ważny moment naszego programu, kiedy mówimy o perfect man, idealnym facecie, doskonałym gościu, typie idealnym.
0: Mówisz
1: typie niepokornym.
0: O sobie.
1: Nie.
0: Jakbym cię obserwował.
1: Ale nigdy w życiu, proszę pana. Mówię o tym, co piszą słuchacze, zresztą ty opowiadaj
0: dalej. W dwóch słowach opisz swojego perfect mana. Mamy takie SMS-y. Seksowny i mądry, czuły wojownik.
1: O!
0: I ten mi się też podoba. Namiętny opiekun.
1: No i mamy jeszcze Renatę, która też nam coś w tej sprawie powie. Bardzo proszę, Renia.
2: Dobry wieczór. Ja w sprawie idealnego mężczyzny. Więc ja bym opisała, że jest czuły, po pierwsze, a po drugie kochający.
0: Dobra. To taki... To taki seksbomb, disco funkujący w kuchni i w sypialni.
1: Ojej, w tym fartuchu będzie się prezentował idealnie. Ja już go widzę, a ty?
0: Napiętym.
1: Tak.
0: Tom Jones.

0: Amy Winehouse i kultowy rehab. Wiemy, co możecie jutro rano robić raniutko do porannej kawy.
1: Co takiego?
0: O 7 rano Iga Świątek gra w 1/8 turnieju China Open w Pekinie z Amerykanką Iwą Jović.
1: Tak wcześnie, o 7 rano?
0: No jak wcześnie?
1: Panie, tak wcześnie rano, żeby grać w tenisa?
0: No, ale policz, że w Chinach to jakaś jest 13.
1: A, no to okej, to dozwolone.
2: Reklama. Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ej, dziewczyny!
5: No?
4: Jest temat.
0: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messenger. Jest temat. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
7: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowid. Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
15: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Po reklamie.
0: Trwa dobry wieczór z RMF FM.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na NestBank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
4: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
5: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
6: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
7: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
6: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
12: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Słuchacie RMF FM, u nas godzina 21, zatem to jest czas nowych faktów.
17: W studiu pojawiła się już Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
18: Dobry wieczór, zapraszam. We wrześniu miał postrzelić mężczyznę w centrum Gdańska. Podejrzany 33-latek aresztowany na 3 miesiące. Donald Trump zabrał głos w sprawie protestów we Francji. Prezydent USA wskazuje na migrację i islam. A w faktach sportowych pożegnanie Leo Messiego z reprezentacją Argentyny. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 33-latek, który miał postrzelić mężczyznę na ulicy Ogarnej w historycznym centrum Gdańska pod koniec września. 29-latek został trafiony w brzuch i z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, a podejrzany 3 dni później sam zgłosił się z adwokatem na policję. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wydarzyło się tamtej nocy?
19: 29-latek stał przed jednym z budynków z grupą znajomych. Wtedy podszedł do nich mężczyzna i zapytał, jak mówi prokuratura, czy nie dochodzi tam do przemocy. Usłyszał kilka razy, że wszystko jest w porządku, ale nadal obserwował grupę. Kiedy 29-latek ruszył w jego stronę, ten zaczął się cofać, potknął się i przewrócił. Po chwili wstał, wyciągnął broń i zanim uciekł, strzelił w powietrze, a później w brzuch 29-latka. Mężczyzna został ciężko ranny. 33-latek nie przyznał się do winy, odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu dożywocie.
18: Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Zapowiadane przed tygodniem odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego zostało skierowane do Sądu Apelacyjnego. W wieczornych faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, co dokładnie pisze w zażaleniu prokuratura?
20: Śledczy zarzucają orzeczeniu w pierwszej instancji błąd w ustaleniach faktycznych, bo ich zdaniem obawy, że ukrywający się od niemal 2 lat podejrzany nadal może utrudniać postępowanie i nie będzie przestrzegał warunków warunków listu żelaznego nadal są aktualne. Prokuratorzy zarzucają też sądowi obrazę przepisu mówiącego, że list żelazny można wydać na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu, a zgłaszany przez śledczych sprzeciw sąd zignorował. Wniosek prokuratury zmierza do ostatecznej odmowy wydania Romanowskiemu listu żelaznego lub zwrotu sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdyby sąd apelacyjny podzielił wątpliwości co do sposobu powołania sędziego, który w niej orzekał w pierwszej instancji. Dla losów sprawy kluczowe może być to, czy w sądzie apelacyjnym zażalenie trafi do jednego z orzekających tam neosędziów, czy kogoś, do kogo prokuratura nie ma takich zastrzeżeń.
18: Donald Trump komentuje protesty licealistów i studentów we Francji. Prezydent USA stwierdził, że demonstracje nie dotyczą problemów francuskiego szkolnictwa, ale jak ocenił, mają związek z masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad krajem. Protestujące sprzeciwiają się m.in. nierównościom finansowania szkół, ich złemu stanowi oraz zbyt licznym klasom. W ostatnim tygodniu demonstracje przybrały na sile. Doszło do starć z policją. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów. Zatrzymano około 5000 osób. Zniszczone lub podpalone zostały 24 placówki.
15: Nowoczesne technologie w faktach RMF FM.
18: Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach rozpoczęto testowanie systemu, dzięki któremu lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi. System oparty jest na sztucznej inteligencji.
21: To jest system, który ma zastąpić lekarza, czy go wspierać?
22: Przede wszystkim wspierać lekarza. Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy.
21: A co z tego ma pacjent?
22: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
18: Z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem siemianowickiej oparzeniówki, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczak. A już w kolejnych faktach zajrzymy do świata astrofizyki. Wrócimy do dzisiejszego Nobla za łapanie cząstek widmo w lodzie Antarktydy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Wczoraj potężny niedosyt, dziś jednak spora dawka radości. Polscy młodzieżowcy zagrają w piłkarskich mistrzostwach Europy, a o tym w faktach sportowych Paweł Konieczny.
24: Dobry wieczór, potwierdzam. Biało-czerwoni pojawią się na turnieju Serbii i Albanii. No, awansie zdecydował mecz Grecji z Irlandią Północną, który Grecy wygrali tylko 1-0. Gdyby dorzucili jeszcze jednego gola, to oni świętowaliby awans, a my musielibyśmy szykować się na baraże. Podopieczni Jerzego Brzęczka, mimo że wczoraj przegrali z Włochami 2-6, zajęli drugie miejsce w grupie E i to właśnie ten drugi stopień podium okazał się szczęśliwy, bo klasyfikacji drużyn z drugich miejsc wyprzedziliśmy Greków lepszym bilansem bramek. Losowanie grup już 26 listopada, same finały będą się od 17 czerwca do 4 lipca. A stawka jest niebyle jaka. Trzy najlepsze drużyny pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles w 2028 roku. A na stadionie Monumental w Buenos Aires. Dzisiaj wydarzenie, które, jak zapowiadają organizatorzy i działacze, przejdzie do historii. I może nie dlatego, że Argentyna zagra z Beninem, ale dlatego, że to ostatnie tango Leo Messiego. Kibice czekają na ten wzruszający moment. Przyjdę na to wydarzenie wcześniej. Myślę, że to będzie święto. Kocham to, że mogę tu być po raz ostatni, kiedy zobaczę go w koszulce Argentyny. To bardzo trudna chwila. Mówią ze łzami w oczach kibice Argentyny początek spotkania o pierwszej czasu polskiego. A dla podsumowania statystyki, które robią wrażenie, 208 meczów, 125 goli dla Argentyny, złoto olimpijskie, 2 triumfy w Copa America i Mistrzostwo Świata. Na koniec jeszcze doniesienia koszykarskie. Dziki Warszawa pokonały na wyjeździe estoński Tartul Unikul MNM 103-76. Była to pierwsza kolejka grupy E Pucharu Europy FIBA.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Tu program Powerplay, tu Darek Maciborek, tu Marcin Jędryk. Dobry wieczór.
26: I dzik w basenie i ostatnie tango Messiego.
25: No to się będzie działo.
26: Siada Ben Lens.
25: Tak, nie odłączajcie się od radia.

0: słodka piosenka. Czyli Sylwia Grzeszczak i Mango, a tutaj teraz, proszę Państwa, ważny temat.
1: No, strażacy z OSP interweniowali w nietypowej sprawie na posesji w Wielogłowach na Pomorzu. Mm-hmm. Dzik wszedł na teren posesji, a potem znalazł się w basenie, no i nie potrafił samodzielnie wyjść z basenu.
0: No, jeżeli było ciekawie, to ta historia spowodowała, że już powstał pewien bardzo interesujący limeryk właśnie o tym dziku. I teraz go Wam zaprezentujemy.
2: Pewien młody, leśny dzik w basenie znalazł chłodne i miłe schronienie. Gdy go kura ujrzała, głośno zakwakała. To ci do prawdy czyste szaleństwo i zaskoczenie.
1: Czysta poezja. No to może napiszcie, zadzwońcie.
0: O dziku.
1: W sprawie limeryku o dziku 12,2 miliony albo 3,3,2,2. Króciuteńko.
0: Symbolicznie najlepiej.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Nie odliczaj dni do weekendu.
17: Codziennie możesz mieć mały piątek.
18: Byle do piątku.
19: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
20: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
21: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
22: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
23: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
24: Kiciu,
25: a?
24: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
25: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
24: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
25: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
24: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
25: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
24: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
26: Słuchaj, Marian.
24: No?
26: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
24: Aha.
26: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
24: Ta.
26: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
24: No i co, Barbara, i co?
26: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
24: Ta Mariolka to jest naprawdę...
27: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
28: Dużo dobrego w
0: Netto.
1: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego. Sam jej.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka na dobry wieczór.

0: nowe oblicze Taylor Swift? Patient Zero.
1: Taką nieśmiałością podchodzisz do tego
0: nagrania. No, ale czekam, aż ten numer u mnie właściwie w głowie zagra, ale teraz jak słyszę to, to czekam na to, co powie Darek. A co Darek
2: powie?
0: To
2: jest utwór napędzany no tym niezapomnianym, triumfalnym, wielkim, genialnym riffem syntezatora Oberheim OBXA. I to wykonywał nie kto inny, tylko słynny Eddie Van Halen.
0: Dokładnie tak. I to jest ten skok w nadprzestrzeń, który słyszycie w RMF FM.
2: Jump!

0: w programie w planie, to znaczy mamy jeszcze coś od słuchaczy. Tak chciałem to powiedzieć.
1: Piękny
0: to?
1: Kolega już
0: tak,
1: prawie
0: tak,
1: zrymował.
0: Tak, limerykuje raczej,
1: w
0: nie?
1: W SMS-ie pierwszy, gdy w basenie znajdziesz dzika, czas napisać limeryka. A drugi jest chwytający za serce. Dzik w basenie. Chciał zażyć chłodu, nie miał czasu na takie figle. Za młodu. I podziwiamy.
0: To tylko, i to chyba nie tylko o dzikach jest ten limeryk, ale o dorosłych ludziach też.
1: Bierzmy przykład z dzika.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA? Się okaże. Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
5: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
10: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
9: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
10: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
9: A do tego doskonale rozgrzewa.
10: No to na zdrowie.
5: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
4: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM.
11: Weekend nabiera rumieńców.
4: Łukasz Złodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
11: Super, bardzo dziękuję.
4: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto, no wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvite Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie. Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
13: Po reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka. W

0: Unad, już za niecały kwadrans rozpocznie się program RMF na koniec dnia, który prowadzić będzie jak wieczorową porą przystało. Daniel,
1: dobry wieczór.
0: Daniel.
1: Bardzo tanecznym krokiem trzeba powiedzieć, bo czekamy na to ostatnie tango Messiego.
2: Słuchajcie, no właśnie liczę, ile Lionel Messi zdobył złotych piłek. Od 2009 4 z rzędu, później było w 15, w 19, w 21, w 23 palców mi prawie brakło.
0: Miał
2: 8.
0: Brakło, tak.
2: 8 sztuk. Innych tytułów nie zliczę, ale wiem, kto mi pomoże. O pierwsze jest ten ostatni mecz w reprezentacji. Ten temat więc u mnie na pewno się pojawi.
0: No to jeszcze jedna ważna myśl od Darka na koniec.
1: Tak się właśnie zamyśliłem teraz, no nie filozoficznie, ale myślę, że Leon Messi jest tym dla piłki nożnej, czym są stąsi dla muzyki popularnej.
0: No i niech tak zawsze grają.

0: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
1: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
10: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
9: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
9: Aflofarm.
12: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
13: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
12: Czarne skrzynki.
13: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
12: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych. Do usłyszenia jutro.
21: I zapraszamy na najnowsze fakty o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
22: Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Zginęła jedna osoba. Są utrudnienia dla kierowców. Miliony za pracę dla lekarza bez specjalizacji na warszawskim SOR-ze. Dawid K., były radny Koalicji Obywatelskiej, z zarzutami. W faktach także świat astrofizyki i Nagroda Nobla dla odkrywcy kosmicznych cząstek duchów. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch osobówek na zachodniopomorskim odcinku S10. Do kolizji doszło w pobliżu Kobylanki. Zablokowana została jezdnia w kierunku Stargardu. Są zarzuty dla Dawida K., byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, młodego lekarza bez specjalizacji, który pracował jako koordynator SOR-u na warszawskim Szpitalu Południowym. Mężczyzna w ubiegłym roku miał zarobić tam ponad 1,5 miliona złotych. Dziś został przesłuchany przez prokuratora. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
23: Dobry wieczór. Informacje o zarzutach dla Dawida K. potwierdził jego adwokat. Szczegóły dotyczące treści tych zarzutów śledczy mają przedstawić jutro po południu. Na razie ujawnili tylko, że przesłuchanie młodego lekarza dzisiaj trwało wiele godzin. Na finał śledztwa czeka m.in. rzecznik praw pacjenta. Konrad Madejczyk z biura rzecznika podkreśla, że po tym, jak swoje działania zakończą już śledczy, kontrolę w sprawie afery w warszawskim Szpitalu Południowym rozpocznie m.in. właśnie ta instytucja.
24: To czas i tempo ma znaczenie takie, że my nie możemy jako biuro rzecznika praw pacjenta
0: pacjenta nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały, co było przyczyną tych historii, które były szeroko opisywane.
23: Jedną z konsekwencji afery w warszawskim Szpitalu Południowym jest propozycja nowych przepisów, które mają wprowadzić górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Jutro pracę nad tymi przepisami rozpocznie Sejm. Tam zaplanowane jest ich pierwsze czytanie.
22: Pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu z zarzutami bezprawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Prokuratura oceniła, że zrobiono to w celach politycznych. W Wieczornych Faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Co konkretnie śledczy zarzucają menadżerom paliwowego giganta?
1: Działanie na szkodę spółki. Oszacowano ją na ponad 4 miliardy złotych. Według ustaleń śledztwa od sierpnia do października 2023 roku w Orlenie miał dochodzić do celowego obniżania hurtowych cen paliw, mimo że sytuacja na rynku nie uzasadniała takich decyzji. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek twierdzi, że naruszono przy tym wewnętrzne procedury spółki.
2: Przez przestępcze działania kilku osób w spółce Skarbu Państwa doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
1: A o awarii mieli klientów informować pracownicy stacji. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. W sprawie może chodzić o szkodę w wielkich rozmiarach, za co kodeks karny przewiduje nawet 25 lat więzienia. Waldemar Żurek nie wykluczył aresztu wobec zatrzymanych.
22: Zapraszamy Was na poranne rozmowy publicystyczne. O 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i Bartosza Józefiaka, autora książki Wszyscy tak jeżdżą. 2 minuty po 8 w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
4: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
22: Wykorzystanie lodu antarktycznego do badania cząstek widmo, czyli neutrin. Ten pomysł i jego realizacja przyniosły Francisowi Halsenowi z Belgii Nagrodę Nobla z fizyki. Neutriny to niemal niewykrywalne cząsteczki, które przenikają przez planety, gwiazdy i nasze ciała tak, jakby nie istniały. Stworzenie Ice Cube, wykrywacza neutrin, pozwala naukowcom obserwować te niezwykłe cząsteczki.
24: To, co jest ważne, te neutrina mają to lotu proste. W związku z tym one nie są zakrzywiane, nie oddziałują żadnymi elementami, więc możemy patrzeć, że jak przeciało nas neutrino pod jakimś kątem do tego detektora, no to ono leciało dokładnie z jakiegoś określonego kierunku.
25: Jakiegoś praktycznego zastosowania dla tego zjawiska nie ma.
24: Nie ma. To jest dokładnie nagroda za bardzo fundamentalne badania, które przesuwają naszą granicę zrozumienia i spojrzenia na wszechświat.
22: Z profesorem Maciejem Molasem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro poznamy laureata bądź laureatów Nagrody Nobla z dziedziny chemii.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Czas na ostatnie już dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
27: Wtorkowy wieczór upływa nam pod znakiem piłkarski Ligi Narodów UEFA. Dziś już bez emocji z udziałem biało-czerwonych, ale mamy spotkanie w najwyższej dywizji. W Splicie przez chwilę pachniało sensacją, bo Chorwaci od 17 minuty prowadzili, ale przed momentem wyrównał Merino, zatem Chorwacja-Hiszpania 1-1. Z kolei bez zaskoczenia w Londynie Anglicy wygrywają na razie z Czechami 3-0. W rozgrywkach halowych zwycięstwa polskich ekip koszykarskich w Pucharze Europy FIBA za stal Zielona Góra pokonała na Węgrzech Olej Szolnoki 90-80. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe z estońskim Tartu Ulikul MNM 103-76. Koszykarze Mistrza Polski Legii Warszawa z kolei przegrali w Strasburgu z zespołem ZIK 62-100 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów FIBA. Wtorkowy wieczór także z czymś dla fanów Szczypiorniaka. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża zremisowali w Gdańsku 31-31 z HC Eurofarmem Pellister Botola z Macedonii Północnej w swoim drugim meczu grupy G Ligi Europejskiej. W ostatniej akcji gospodarze mogli doprowadzić do wygranej, ale gości uratowała poprzeczka.
28: Z jednej strony szkoda, z drugiej strony z pokorą ten jeden punkt przyjmujemy. Mamy 3 punkty, cały czas wszystko jest w naszych rękach, a przed nami mecz z Opolem, a później będziemy znowu mierzyli się w lidze europejskiej.
27: Mówił po tym spotkaniu Patryk Rąbel, trener Wybrzeża. Na już jutro spotkanie na szczycie grupy F Ligi Mistrzów. Industria Kielce zmierzy się z niemieckim SC Magdeburg.
29: W domu możemy i musimy walczyć z każdym. Mam zdrowych zawodników, młodych chłopaków.
3: gdzie się nie sprzedać, mówiąc po sportowemu, nie lepiej jak właśnie w meczu z jedną z najlepszych drużyn na świecie.
27: Motywował trener gospodarzy Krzysztof Lijewski. Środowy mecz Industrii z SC Magdeburg rozpocznie się w Kielcach o 20:45.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Mocne tematy u mnie. Argentyna płacze przed ostatnim meczem Messiego, to na pewno się pojawi. Adam Krapiński dostał 200 tysięcy podwyżki, też ciekawy wątek. Dajcie mi dosłownie 3 minuty i poznacie piątkę gorących tematów tego wtorku. Daniel Dyk, ruszamy z programem RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Dziś wtorek, 6 października, Dzień Borsuka. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale to jest jego nowa nazwa. W tradycji polskiej nazywany był jaźwiec. To jakbyście trafili na hasło takie w krzyżówce. Nie dziękujcie. Czas konkretnie i bez zbędnych komentarzy podsumować ten dzień. Oto 5 tematów, o których dzisiaj głośno.
0: 5.
1: Rewolucja francuska XXI wieku. Młodzież na ulicach Francji walczy o więcej nauczycieli.
0: 4.
1: Ceny paliwa niżej. Trafiło na radary Unii Europejskiej. Czy mogą nam zabrać obniżki?
0: 3.
1: Prokuratura zarobiona. Zatrzymano kilku wiceprezesów ważnego koncernu i jednego lekarza. Sprawa Dawida K. mocno przyspieszyła.
0: 2.
1: Tydzień noblowski, dzisiaj fizyka, a my jak zawsze pytamy, ale o co chodzi? Za co ten milion euro?
0: 1.
1: Lionel Messi odchodzi z reprezentacji. O pierwszej gra ostatni mecz w barwach Albiceleste. Od tego dzisiaj zaczynamy. Zostańcie z nami. To jest RMF na koniec dnia.

0: to jest RMF na koniec dnia i dziś u nas to tak zwana jedynka. Kibice Argentyny, nie tylko. Kibice całego piłkarskiego świata odliczają do pierwszej w nocy naszego czasu. Wtedy po raz ostatni w koszulce reprezentacji na boisku pojawi się Lionel Messi. Koniec pewnej epoki?
1: Na pewno i to będzie ostatnie tango, ostatni taniec, na który czekają kibice chyba na całym świecie.
0: Paweł Konieczny jest z nami. Podsumujmy tylko te najważniejsze jego osiągnięcia.
1: No i tych osiągnięć jest sporo. 208 meczów, 125 goli dla Argentyny, złoto olimpijskie, 2 triumfy w Copa America i Mistrzostwo Świata.
0: Dodajmy parę złotych piłek.
1: Tak. No to już chyba nawet nie ma takiej półki, na której by wszystkie swoje nagrody zmieścił. Dlatego też kibice oczekują. Kibice wiedzą, że to będzie wyjątkowy wieczór. Dziękuję za wszystko, co nam dałeś i za to, że jesteś największym na świecie. Dla mnie Maradona był wielki, ale Messi wydaje się, że dał nam znacznie więcej, więc dziękuję ci za to. Tak właśnie mówią kibice, w większości ze łzami w oczach, czekając na to wielkie wydarzenie. To będzie argentyńska wersja Titanica. Łzy, wzruszenia, wspólne grillowanie wołowiny na asado, bo jak żegnać legendę, to tylko przy porządnym steku. Messi, żona, dzieci, mama, wszyscy na miejscu, a Federacja Piłkarska napisała krótko: król jest w domu.
0: Zdaje się, że argentyńscy kibice rozpaczają nawet bardziej niż my po wczorajszej klęsce z Bośnią i Hercegowiną.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.
8: RMF FM na koniec.

0: Oscar Sims. Najlepsza muzyka. Tu RMF FM, na koniec dnia nie musicie klikać, żeby wiedzieć. Adam Glapiński dostał podwyżkę.
1: Przykro mi, przepraszam jeszcze raz.
0: Aż 2 lata czekał, ale było warto. Jak wyliczyły portale, zarobki szefa banku centralnego podskoczą o prawie 200 tysięcy złotych rocznie. Zadaniem prezesa jest dbać o mocną złotówkę i prezes mocną ma.
2: To wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec.

Daria w RMF FM. Najlepsza muzyka. Przed chwilą kosmiczne zarobki prezesa NBP, a zaraz kosmiczne cząstki warte 1 000 000 euro. Za co konkretnie ten dzisiejszy Nobel z fizyki? Zostańcie z nami, ale już dajcie głośniej RMF. John Newman.

0: 22:37 to jest program. No i wiadomo, że to nazwisko musiało się pojawić. Belgijski fizyk Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Wyróżniono go za prace, które przyczyniły się do powstania zupełnie nowej metody badań astronomicznych. I tu hasło Ice Cube. O co konkretnie chodzi? O tym nasza wszechwiedząca redakcja naukowa i Grzegorz Jasiński.
1: Halsen odegrał kluczową rolę w planowaniu i ostatecznie budowie niezwykłego obserwatorium nazwanego Ice Cube. Ta kostka lodu o objętości aż 1 km² znajduje się na Antarktydzie, na biegunie południowym, ponad 1 km pod powierzchnią i z pomocą tysięcy czujników pozwala śledzić ślady niezwykłych cząstek, neutrin. To cząstki powstające w najbardziej ekstremalnych zjawiskach we Wszechświecie, które niemal nie oddziałują z materią, dlatego bardzo trudno je wykryć. Halsen przyczynił się do tego, że w Ice Cube zarejestrowano na tyle dużo ich śladów, że udało się określić, z jakiej aktywnej galaktyki pochodzą. Naukowcy planują teraz rozbudowę tego obserwatorium do objętości 8 km², liczą, że z jego pomocą będą w stanie lepiej zrozumieć pochodzenie promieniowania kosmicznego i mechanizmy prowadzące do emisji cząstek o najwyższej energii. To powinno odsłonić kolejne tajemnice Wszechświata.
0: My trochę lepiej zrozumieliśmy dzięki Grzegorzowi, a mi ten termin Ice Cube zawsze kojarzył się z raperem, który w latach 90. miał forsy jak lodu. Dobrze, że i nauka jest odpowiednio wynagradzana. A propos, jutro poznamy laureata kolejnego miliona euro w dziedzinie chemii.

0: is the answer.
1: Tu RMF na koniec dnia. Zaraz łączymy się z warszawską prokuraturą. Sprawa lekarza ze Szpitala Południowego. No i najnowsze ustalenia naszego dziennikarza. Zostańcie z nami.

0: RMF na koniec dnia.
1: 3.
0: Prokuratura dzisiaj miała pracowity wtorek. Zatrzymano m.in. 5 menedżerów koncernu paliwowego oraz jednego lekarza. Michał Dobrołowicz, nasz dziennikarz, późnym wieczorem zbiera informacje na ten lekarski temat w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Dobry wieczór, Michale.
2: Dobry wieczór. Tak, jeden z tych najbardziej znanych w ostatnich miesiącach lekarzy w Polsce, Dawid K., został dzisiaj przesłuchany. To było wiele godzin przesłuchania. Są zarzuty, natomiast szczegóły dotyczące tych zarzutów prokuratura ma przedstawić jutro po południu. Na razie tylko wiemy, że to mocno wyczekiwane przesłuchanie od czerwca, bo wtedy wybuchła afera w warszawskim szpitalu południowym. Dzisiaj się odbyło, czyli ta sprawa zdecydowanie nabrała tempa.
0: Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, kojarzymy z zarobków i nazwiska, ale nie możemy go używać. Tylko inicjał, Dawid K.
2: Rzeczywiście takie są procedury i tego na razie będziemy się trzymali, a do tej sprawy na pewno jutro będziemy wracać, bo jutro późnym popołudniem przedstawić ma prokuratura szczegóły na temat Dawida K. i tego, co dalej właśnie w tym śledztwie dotyczącym tego byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, także byłego kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego w warszawskim szpitalu południowym. Mówimy Dawid K., ale dosyć dobrze wiemy z doniesień medialnych, ile zarobił, bo w ubiegłym roku miał zarobić i ta suma najmocniej szokowała, ponad 1,5 miliona złotych.
0: Ile zarobi? To wciąż jest aktualne pytanie, tylko no, kontekst się zmienił.
1: To wydarzyło się dziś. MFM na koniec dnia.
0: A to muzyczna nowość. Wiktor Faligura.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
5: Nie spodziewałem się.
4: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych i teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
5: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
4: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Po reklamie.
10: A my teraz dołączamy do słuchaczy radia RMF FM i faktów. Już prawie 23. Zaprasza Katarzyna Podraza.
11: Tak jest. Zaczniemy od incydentu przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Policja postrzeliła agresywnego mężczyznę z nożem. A w Polsce przełom w sprawie brutalnego gwałtu sprzed 17 lat pomogło DNA. Będą też filmowe fakty. Pedro Pascal z szansą na Oscara. Krytycy zachwyceni jego nową rolą. Niebezpieczny incydent przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Zachowujący się agresywnie i posiadający broń mężczyzna został postrzelony tam przez policję. Jak wynika z komunikatu policyjnego, podszedł on wcześniej do strażnika Gwardii Królewskiej i zażądał, aby go zastrzelono. Miał przy sobie nóż. Cytowani w mediach świadkowie słyszeli 4-5 strzałów. Sprawca tego incydentu został poważnie ranny. Szwedzka rodzina królewska nie była obecna w zamku w czasie tego ataku. Poznańskie Archiwum X i Laboratorium Kryminalistyczne Wielkopolskiej Policji rozwiązały sprawę gwałciciela brutalnego ataku na tle seksualnym sprzed 17 lat. Dzięki zaawansowanym badaniom genetycznym i skrupulatnej analizie akt ustalono oraz ujęto sprawcę, 47-letniego Arkadiusza W. Z nami reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak wyglądała praca śledczych?
12: Policjanci z poznańskiego Archiwum X wrócili do sprawy kobiety, która 17 lat temu została brutalnie zgwałcona przez nieznanego mężczyznę. Wówczas nie udało się ustalić jego tożsamości i śledztwo umorzono. Funkcjonariusze wrócili do sprawy kilka lat temu. Przełom nastąpił dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik.
13: Wyodrębnili pełny profil DNA należący właśnie do mężczyzny. Natomiast przez kolejne 3 lata policjanci z Archiwum X krok po kroku zwężali krąg podejrzanych, aż w końcu trop doprowadził policjantów do jednego z zakładów karnych. Tam 47-letni Arkadiusz W. odbywał wyrok za napad.
12: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podejrzany przyznał się do czynu sprzed kilkunastu lat. Za to przestępstwo grozi mu teraz 15 lat więzienia.
11: Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policyjni technicy pod nadzorem prokuratora badali miejsce nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Krótko przed pierwszą ogień pojawił się w izolatce na oddziale wewnętrznym. Według bardzo wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Wyłączone zostało całe 10. piętro, mówi prezes szpitala Artur Asztawski.
14: Nie nadaje się do użytku, jest zadymiony, znaczy w sensie osmolone ściany, no śmierdzi, więc to na pewno tam pacjentów nie możemy wpuścić.
15: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z od innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali przez najbliższe 1-2-3 dni do nas, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
11: Dodał dyrektor do spraw lecznictwa Rydygiera Wojciech Gąsior. W faktach teraz pomoże. 4 z 5 min z czasów II wojny światowej, które zalegały na dnie Bałtyku, zostały dziś unieszkodliwione. W Świnoujściu nurkowi minerzy oczyścili z niewybuchów teren przyszłego falochronu portu kontenerowego. O szczegółach tej akcji reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
16: To brytyjskie miny morskie, które podczas II wojny światowej zrzucano z samolotów, żeby blokować żeglugę w tym miejscu. Po ponad 80 latach wciąż są niebezpieczne. Każda ma około 3 metrów długości i zawiera od 350 do 550 kg materiału wybuchowego. Wszystkie 5 znaleziono około 10 metrów pod wodą, kilometr od falochronu terminala LNG. Nurkowie nie wysadzają ich od razu. Na początek wypalają materiał wybuchowy, żeby ograniczyć siłę eksplozji i wpływ na otoczenie, a dopiero później detonują pozostałości. Wojsko daje sobie czas do czwartku, ale do zneutralizowania została już tylko jedna mina. Podczas operacji można spacerować po plaży, ale zakazane jest wchodzenie do wody na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów.
17: Gwiazda w faktach RMF FM.
11: Krytycy typują Pedro Pascala do Oscara za jego rolę Behemoth. O tym więcej Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
18: Pedro Pascal gra zdolnego muzyka, wiolonczelistę, który po 20 latach spędzonych w trasie koncertowej wraca do rodzinnego Los Angeles i zaczyna pracować przy nagrywaniu muzyki do filmów. Na potrzeby nowej roli Pedro Pascal musiał nauczyć się grać na wiolonczeli i opowiadał o tym niedawno na festiwalu w Nowym Jorku. W młodości porzuciłem grę na pianinie, ale co ciekawe, gdy zacząłem lekcje gry na wiolonczeli, to dwóch moich nauczycieli nie mogło uwierzyć, jak szybko nauczyłem się czytać nuty. Granie, jak dodaje słynny aktor, okazało się jednak dużo trudniejsze niż filmowe pojedynki i sceny kaskaderskie.
11: Do polskich kin Behemoth wejdzie 4 grudnia, a nowe fakty RMF FM dużo wcześniej, bo już za niecałą godzinę. Zajrzymy wtedy do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko upamiętniające ważne wydarzenie z waszego życia.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec dnia.
10: Co u mnie w tej godzinie? No pojawią się korespondenci RMF FM z Paryża i z Brukseli. We Francji wiadomo, dzisiaj czarny wtorek, jak piszą portale nad Cekwaną, a kolejne protesty młodzieży są zapowiadane i kolejne barykady na ulicach się pojawią. No i ceny paliwa niżej. My jesteśmy bardzo zadowoleni jako tankujący, ale Unia Europejska jakby mniej. Ten temat sprawdzę dla was już za moment. No i w tej godzinie poznamy także kolejne wątki lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Daniel Dyk, to jest RMF na koniec dnia.

Jeśli słuchacie tej muzyki w samochodzie i kontrolka się zaświeciła, no to powiem wam od razu, jak zmieni się cena na stacjach po północy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86, a diesel 7,80. Sprawdźcie, co macie na pylonach. No właśnie, a my sprawdzimy, co z programem CPN. Czy Unia może nam zmienić obniżki w podwyżki? To jest kluczowe pytanie. Za 3 minuty łączymy się z Brukselą.

0: RMF FM na koniec dnia i na naszej liście to temat numer
1: 4.
0: Ceny paliwa niżej. No właśnie, rząd chwali się, że mamy najniższe ceny w Europie na dystrybutorach, a Unia Europejska sprawdza, czy to wszystko na pewno jest zgodnie z literą prawa. Czy mogą nam zakazać tego programu? To jest pytanie. Prosto z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion.
2: Na razie Komisja Europejska nie przesądza, jakie podejmie działania. Już w marcu, przy pierwszej odsłonie programu ceny paliwa niżej, Bruksela podkreślała, że obniżony VAT na paliwa jest niezgodny z prawem Unii. Wtedy wysłała Polsce jedynie listę z ostrzeżeniem, nie wszczynając procedury naruszeniowej. Niewykluczone, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że takie procedury trwają bardzo długo. Komisja zwraca też uwagę, że obniżony VAT nie musi w całości przełożyć się na niższe ceny paliw. Polska jest dziś jedynym krajem w Unii stosującym takie rozwiązanie. W czerwcu wycofała się z niego Hiszpania.
0: Po tym temacie od razu sobie pomyślałem, że to, co jest wadą Unii, nagle stało się jej zaletą, czyli ten długi proces wdrażania kolejnych praw i procedur. David Guetta, Bibi Rexa. Samochody dają głośniej.

Damiano Dawid. Prosto z Włochy. No właśnie, nie przypadkowo po tym utworze chciałem poruszyć jeszcze jeden motoryzacyjny temat w RMF FM na koniec dnia. Włosi masowo rejestrują auta w naszym kraju. Po włoskich ulicach jeździ ponad 60 tysięcy samochodów i motocykli na polskich blachach. No jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze na ubezpieczenie. Większość tych polskich tablic jest w okolicach Neapolu, gdzie jest najdroższe OC. Polska rejestracja daje Włochom aż 70% oszczędności. No to by za to było parę pizz neapolitańskich.

0: RMF FM na koniec dnia.
1: 5.
0: Nie widać końca zamieszek we Francji. Do ulicznych starć z policją doszło w Paryżu, w wielu innych miastach tego kraju w czasie demonstracji przeciwko zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. Łączymy się z korespondentem RMF FM w Paryżu, Markiem Gładyszem. Markus, strajkujący licealiści i studenci zapowiadają już zorganizowanie kolejnej ogólnokrajowej fali demonstracji. Kiedy?
2: Już pojutrze, już dzisiejszy dzień jednak przerodził się dla francuskiego rządu w istny koszmar. Na apel związkowców na ulice największych miast wyszło w sumie ponad 500 000 osób, głównie pracowników sektora publicznego, do których przyłączyli się między innymi skrajnie lewicowi aktywiści, członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieść i strajkujący licealiści. Przypomnijmy, że ci ostatni wywołali trwającą już od ponad tygodnia falę zamieszek, w której rannych zostało już ponad 1000 osób, w tym ponad 700 policjantów, ponad 200 samych uczniów oraz prawie 100 nauczycieli i dyrektorów szkół średnich. Dzisiaj bojówki zamaskowanych młodych ludzi atakowały policjantów butelkami i kamieniami, w tym kostką brukową. Ich członkowie celowali funkcjonariuszy fajerwerkami. Nad głowami demonstrujących pojawiło się dużo czerwonych sztandarów z sierpem i młotem oraz flagi Palestyny. Obserwatorzy obawiają się, że w czasie nowej fali akcji protestacyjnych pojutrze chaos w kraju może się jeszcze pogłębić, bo dzisiejsze akty przemocy hamowane były trochę przez służby porządkowe central związkowych. Tych służb pojutrze na ulicach nie będzie.
0: Konkretnie, kompletnie, bardzo dziękujemy. No a na francuskich portalach to, cytuję, czarny wtorek i niestety może się przeciągnąć do czarnego.

0: Wokulski, Rzecki, Łęcka i ja, Andrzej Seferyn. Za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki.
1: Też nie mogę się doczekać. Wytrzymajmy 3 minuty, to będą przyjemne 3 minuty. Mrozu i Kacperczyk, muzyczna nowość w RMF.

0: Andrzej Seweryn i lalka w RMF FM. Teraz.
1: W pół godziny za stacją ukazały się na widnokręgu lasy, wzgórza. Droga wiła się między nimi, wbiegała na ich szczyty lub spadała na dół. Na jednym z takich wzniesień furman zwrócił się do nich i wskazując batem przed siebie rzekł: o, państwo tam jadą brekiem. Oba ekwiparze szybko zbliżały się do siebie. Na breku gwałtownie strzelano z bata, wołano, wywijano chustkami. W powozie zaś baron coraz wychylał się i drżał ze wzruszenia. Dzień dobry, panie Wokulski! Zawołał z kozła ktoś, wywijając długim batem. Wokulski poznał Ochockiego. Baron podbiegł w stronę towarzystwa. Już z daleka zdjął kapelusz i dopadłszy narzeczonej, prawie zanurzył się w jej rękawie. Po wybuchu czułości, który o ile był krótkim dla niego, o tyle wydał się bardzo długim dla widzów, baron nagle oprzytomniał i rzekł: pozwoli pani, że przedstawię pana Wokulskiego, mego najlepszego przyjaciela. Ponieważ zabawi tu dłużej, więc w tej chwili obliguję go, ażeby w czasie mojej nieobecności zastępował przy pani moje miejsce. Znowu złożył kilka pocałunków w głąb rękawa, skąd do Wokulskiego wysunęła się prześliczna ręka. Wokulski uścisnął ją i poczuł lodowaty chłód. Spojrzał na damę w białej narzutce i zobaczył pobladłą twarz z wielkimi oczyma, w których widać było smutek i obawę. Szczególna narzeczona. Pan Wokulski! Zawołał baron, zwróciwszy się do dwóch pań i mężczyzny, którzy już zbliżyli się do nich. Pan Starski! Dodał. Już miałem przyjemność! Odezwał się Starski, uchylając kapelusz. I ja! Odparł Wokulski. Jakże teraz usadowimy się? Spytał baron. Jedźmy wszyscy razem! Zawołała młoda blondynka, w której Wokulski domyślił się panny Felicji Janockiej. Baron z większą elegancją aniżeli zręcznością podsadził narzeczoną i sam usiadł naprzeciw niej. Potem wdówka zajęła miejsce obok barona, Starski obok narzeczonej, a panna Felicja obok Starskiego. Wokulski usiadł naprzeciw panny Felicji i spostrzegł, że dziewczynka patrzy na niego z pełnym zachwytu podziwem, rumieniąc się co chwila. Powoził Ochocki. Pan dobrze jeździ konno? Zapytała Wokulskiego pani Wąsowska. Z czego pani wnosi? Ach, Boże, zaraz z czego? Pierwej niech pan odpowie na moje pytanie. Nie szczególnie, ale jeżdżę. Będziemy jeździli razem. Panie Ochocki, od dzisiejszego dnia daję panu urlop ze spacerów. Znajdowali się już na terytorium należącym do prezesowej i właśnie Wokulski przypatrywał się rezydencji. Na dość wysokim, choć łagodnym wzgórzu wznosił się piętrowy pałac z dwoma parterowymi skrzydłami. Za nim zieleniły się stare drzewa parku, przed nim rozścielała się jakby wielka łąka, poprzecinana ścieżkami, tu i ówdzie ozdobiona klombem, posągiem albo altanką. Podróżni wysiedli. Do barona zbliżył się stary służący w czarnym surducie. Jaśnie pani, rzekł, jest teraz w spiżarni. Może panowie pozwolą do siebie. I zaprowadziwszy ich do prawej oficyny, wskazał Wokulskiemu obszerny pokój.

0: RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn.
1: Wokulski wyjrzał oknem. Przed nim rozciągał się trawnik ozdobiony kępami starych świerków, modrzewi, lip, poza którymi daleko było widać lesiste wzgórza. Tuż przy oknie stał krzak bzu, a w nim gniazdo, do którego zlatywały się wróble. Ciepły wiatr wrześniowy co chwilę wpadał do pokoju, siejąc w nim niepochwytne wonie. Nie myślał o pannie Izabeli. Jej wizerunek palący mu duszę rozwiał się wobec prostych powabów natury. Chore serce umilkło i pierwszy raz od dawna zaległy w nim ukojenie i cisza. Po śniadaniu, w ciągu którego panna Ewelina rozmawiała tylko z baronem, a Starski umizgał się do czarnookiej wdowy, goście, pożegnawszy gospodynię, rozeszli się. Ochocki poszedł na strych pałacu, gdzie w pokoiku, świeżo na ten cel zbudowanym, urządzał obserwatorium meteorologiczne. Baron z narzeczoną wybrali się do parku, a prezesowa zatrzymała Wokulskiego. Powiedzże mi, rzekła, bo to pierwsze wrażenia bywają najtrafniejsze. Jak ci się podoba pani Wąsowska? Wygląda na dzielną i wesołą kobietę. Masz rację. A baron? Mało go znam. To stary człowiek. O, stary, bardzo stary, westchnęła prezesowa. A pomimo to chce mu się żenić. A co powiesz o jego narzeczonej? Wcale jej nie znam, chociaż dziwi mnie, że upodobała sobie barona, który zresztą może być najzacniejszym człowiekiem. Tak, tak, to jest dziwna dziewczyna, mówiła prezesowa. I powiem ci, że zaczynam tracić do niej serce. Do jej małżeństwa nie mieszam się, skoro nie jedna panna jej zazdrości, a wszyscy mówią, że robi świetną partię. Ale to, co miała dostać po mojej śmierci, przejdzie na innych. Kto ma krocie barona, nie potrzebuje moich 20 000. Czuć było rozdrażnienie w głosie staruszki. Wokulski wyszedł na dziedziniec i około lewej oficyny, gdzie była kuchnia, skręcił do parku. Długi czas przechadzał się po lipowej alei, nie myśląc o niczym. Zdawało mu się, że przyjechał tu nasycony, zatruty zgiełkiem Paryża, hałasem Warszawy, dudnieniem kolei żelaznych i że wszystkie te niepokoje, wszystkie boleści, jakie przeżył, w tej chwili parują z niego. Gdyby go zapytano, czym jest wieś, odpowiedziałby, że jest ciszą. Wtem usłyszał szybki bieg za sobą. Gonił go Ochocki, niosąc na ramieniu dwie wędki. Nie było tu panny Felicji? Zapytał. Miała przyjść o 14:30 i iść ze mną na ryby. Może pan pójdzie z nami? Nie ma pan ochoty. To może pan woli grać ze Starskim w pikietę? Do tego on zawsze gotów. Cóż tu robi ten pan Starski? Jakże co? Mieszka u swojej ciotecznej babki, a razem chrzestnej matki, prezesowej Zasławskiej, i jak teraz martwi się, że zapewne nie odziedziczy po niej majątku. Ładny grosz, ze 300 000 rubli. Ale prezesowa uważa, że lepiej wesprzeć nim podrzutków, aniżeli kasę Monako. Biedny chłopak. Na końcu alei ukazała się panna Felicja. Cóż, idziemy, panie Julianie? Zapytała Ochockiego. Idziemy. I pan Wokulski z nami. O, zdziwiła się panienka. Myślałam, że panu będzie przyjemniej w towarzystwie pani Wąsowskiej. Moja panno Felicjo, zawołał Ochocki. Tylko proszę nie bawić się w uszczypliwości, bo się tu pani nie udaje.

0: I to jest ostatnia piosenka w programie RMF na koniec dnia. Daniel Dyk, bardzo dziękuję za dzisiaj, a skoro zbliża się 24, czas na fakty RMF FM o północy. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Trump znów zapewnia o końcu wojny w Ukrainie. Tymczasem Załęski ostrzega przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji. Apele ratowników TOBR nie pomagają. Turyści wciąż ryzykują w górach. A na koniec faktów wyjątkowa akcja leśników w Wielkopolsce.
2: Jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
1: Donald Trump po raz kolejny zapewnia, że koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Podczas wystąpienia w Maryland mówił, że pracuje nad tym, ale nie podał szczegółów. Zakończyliśmy 8 wojen i ta też się niedługo zakończy. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, wierzcie lub nie. Choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, przekonywał amerykański przywódca. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Nie chcę mówić o terminie, natomiast pracujemy bardzo intensywnie. W ten sposób rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się w porannej rozmowie RMF FM do kwestii budowy w Polsce stałej wojskowej bazy amerykańskiej.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, i wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Powiedział Adam Szłapka. Do tej rozmowy wrócimy w faktach o pierwszej. Unia Europejska próbuje zmniejszyć gigantyczny deficyt w handlu z Chinami. Jak ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli, jutro do Pekinu jedzie unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Ma rozmawiać o konkretnych ustępstwach Pekinu, które Bruksela chciałaby przedstawić na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Deficyt Unii Europejskiej wobec Chin sięga już około miliarda euro dziennie. Czy jest szansa na zmniejszenie tego deficytu? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Szansa jest, ale na razie trudno mówić o przełomie. Chiny musiałyby przede wszystkim zwiększyć import z Unii i ograniczyć bariery dla europejskich firm na swoim rynku. Bruksela chce, żeby Pekin ograniczył nadwyżkę eksportową. Jeżeli jednak nie będzie przełomu, Unia zapowiada bardziej stanowcze działania, które teraz są bardziej realne niż wcześniej, bo Niemcy, które dotąd były ostrożne wobec Pekinu, zaostrzyły swoje stanowisko. Berlin razem z Paryżem zaproponował nowy instrument pozwalający szybko ograniczyć dostęp do unijnego rynku krajom, które stosują nieuczciwe praktyki handlowe.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Nie pomagają apele ratowników TOPR. Turyści lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa, wybierając się na górskie szlaki. Wczoraj pod Zawratem w Tatrach doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku. Turystka spadła z około 200 metrów po oblodzonym stoku. W niedzielę w podobnych okolicznościach zginął tam mężczyzna.
6: To są bardzo trudne warunki. W większości ci ludzie byli nieprzygotowani. Brak odpowiedniego obuwia, brak raków, raczki, które w większości tych wypadków, tych poważnych wypadków, ludzie mieli na nogach. To nie jest sprzęt, który by był odpowiedni na taką porę, ale przede wszystkim takie warunki, jakie teraz były.
1: Mówił ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota. Turyści muszą pamiętać, że wyżej w Tatrach leży bardzo twardy śnieg i poruszanie się tam wymaga odpowiedniego sprzętu i umiejętności. I na koniec faktów zajrzymy jeszcze do wyjątkowego miejsca w Wielkopolsce. Możecie tam zasadzić własne drzewko i w ten sposób upamiętnić ważny moment waszego życia. Mowa o tegorocznej akcji w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i drzew okolicznościowych.
2: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
1: Zwraca uwagę Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przy każdym zasadzonym drzewie leśnicy montują pamiątkową tabliczkę, a chętni mogą zakopać też swoją kapsułę czasu. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, to warto spróbować. próbować. A z kolejnymi faktami wracamy do Was punktualnie o pierwszej. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Michiko, DJ Goya i Jason Derulo w programie Dobranocka w RMF FM i Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie. Z RMF FM nie ominie was to, co najważniejsze, i teraz przenosimy się do Francji, gdzie fala protestów przybiera na sile. W Paryżu planowana jest kolejna demonstracja, a od początku protestów w liceach zatrzymano już ponad 5 tysięcy osób. Władze mówią o aktach przemocy wobec policji i nauczycieli, a straty liczone są w milionach euro. Dlaczego francuskiemu rządowi tak trudno zapanować nad tą sytuacją? O tym Tomasz Terlikowski porozmawia z Amandą Dziubińską, politolożką i analityczką do spraw Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witamy serdecznie. Tomasz Terlikowski, jego gość. Oddajemy wam głos. Słuchamy.
1: Przeciwko czemu, albo za czym, albo w zasadzie dlaczego wybuchły te protesty? Jaki jest ich główny powód?
2: Protesty wybuchły... Wydarzyło się to w jednym miejscu, w konkretnym liceum Saint-Exupéry w Créteil, gdzie uczniowie zorganizowali blokadę i ich postulatem wówczas było to, aby zaradzić brakom kadrowym w tej konkretnej placówce. I od tego wydarzenia zaczęły kiełkować tak naprawdę blokady i ruchy protestacyjne w całej Francji i w bardzo szybkim czasie rzeczywiście one objęły wszystkie departamenty. Do protestu licealistów też po jakimś czasie dołączyli się studenci. I o co chodzi? Licealiści, którzy dopuszczają się tych akcji protestacyjnych, blokad, często też widzimy akty wandalizmu, domagają się kilku rzeczy. Po pierwsze podnoszą kwestie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, kwestie obsadzenia wakatów, potrzeby masowej rekrutacji nauczycieli do tych placówek, ale też podkreślają, że w wielu miejscach, zwłaszcza tych, które są biedniejsze, potrzebne są pilne remonty budynków, że sale, w których są organizowane zajęcia, są zniszczone, że latem bywają zbyt wysokie temperatury do tego, żeby w przyzwoitych okolicznościach odbywały się lekcje, że są złe warunki sanitarne, że klasy są przeludnione, że plany zajęć są również przeładowane. Organizacja nauki również jest takim elementem, który jest podnoszony jako niespełniający ich wymogów. No i oczywiście braki personelu, pielęgniarki, pracownicy socjalni, psycholodzy, którzy są potrzebni w szkołach. Jest tak naprawdę tych postulatów bardzo dużo, z czego one właśnie przez te ostatnie dni, trudno powiedzieć, żeby były ukierunkowane w stronę jakiejś konkretnej reformy, żeby były wymierzone na przykład w jakąś konkretną reformę rządową. To są po prostu braki i niedogodności, które są identyfikowane na poziomie konkretnych placówek.
1: No dobrze, to dlaczego te protesty, rzeczywiście miejscami bardzo widowiskowe, wybuchły właśnie teraz? No to nie są, jak rozumiem, nowe zjawiska. To nie jest tak, że tych nauczycieli brakuje, szkoły są nieremontowane, a programy są przeładowane od tego roku, tylko to jest proces, który już istnieje od jakiegoś czasu. I dlaczego teraz?
2: No oczywiście do tego, co obserwujemy, na to, co obserwujemy, dochodzi kontekst związany z kampanią prezydencką i kontekst związany z procedowanym budżetem przez rząd na rok 2027. 1 października rząd przedstawił projekt budżetu państwa i projekt budżetu zabezpieczenia społecznego, który to zakłada na przykład likwidację ponad 1500 etatów nauczycieli etatowych. I rząd to uzasadnia na przykład kwestiami demograficznymi, z którymi Francja, tak samo jak i inne państwa europejskie, się mierzy. Jeżeli chodzi na przykład o ten kalendarz wyborczy, no to zbliża się pierwsza tura wyborów prezydenckich za te 6,5 miesiąca. Ona jest zaplanowana na 18 kwietnia. No i oczywiście w związku z tym ten temat stał się jednym z elementów tej kampanii wyborczej. więcej. Stanowisko wobec protestu zajęli właściwie wszyscy kandydaci, którzy będą się ubiegali o ten fotel prezydencki, a szczególnie aktywna jest jedna partia polityczna, mianowicie Francja Nieujarzmiona. Jest to partia polityczna skrajnie lewicowa, która jest zaangażowana w te protesty także w sposób fizyczny, to znaczy reprezentanci tej partii politycznej po prostu są obecni w tych miejscach, w których dochodzi do blokad czy do protestów. No i wspierają te ruchy. Zresztą inne partie lewicowe również je wspierają, nawołując oczywiście do zaprzestania tych aktów wandalizmu i przemocy. Więc tutaj też toczy się taka polityczna bitwa pomiędzy prawicą, która nawołuje do porządku publicznego i do zdecydowanej odpowiedzi, a lewicą, która zasadniczo wspiera te postulaty, także właśnie jest fizycznie obecna podczas tych protestów. Do tego także dochodzą związki zawodowe, organizacje młodzieżowe, które w ostatnich dniach dołączyły się i próbują właśnie ten ruch w jakiś sposób ustrukturyzować.
0: I to jest dobry moment na krótką pauzę, ale spokojnie, do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Amandą Dziubińską oczywiście jeszcze wrócimy. A teraz Demonow RMF FM. Dajcie głośniej i zostańcie z nami.

0: Magnetic, jak to brzmi podczas dobrej nocki w RMF FM. Ale są tematy, których nie zostawia się w połowie, więc zgodnie z obietnicą wracamy do naszej rozmowy. Tomasz Terlikowski rozmawia z Amandą Dziubińską, politolożką i analityczką do spraw Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a rozmawiają o protestach we Francji i o tym, dlaczego władzom tak trudno opanować sytuację. A więc wracamy do Paryża.
1: No dobrze, prawica jedno, lewica druga, a co centrum, czyli obecna...

0: obecna władza, no bo we Francji, mimo że nie ma jakiejś potężnej większości, no ale jest prezydent i jest jego, który ma władzę przecież realną i jest władza. Co na to wszystko władza? Jest w stanie zrealizować te postulaty, nawet jeśli one są nieprecyzyjne, niepełne, no ale jakieś są. Jest w stanie się z nimi zmierzyć? Czy tak naprawdę pozostaje trochę bezradna?
1: Myślę, że władza jest tutaj oczywiście na najtrudniejszej pozycji i o ile lewica i prawica mogą w jakiś sposób zyskać na tych protestach, tak co do tego centrum politycznego, to chyba nie ma złudzeń, że obronną ręką z tych protestów nie wyjdzie. Władze działają na kilku polach. Po pierwsze, no właśnie, mobilizują aparat porządku po to, żeby starać się niwelować ten zakres, skalę przemocy. Po drugie, no oczywiście włączają też inne partie w rozmowy na tematy budżetowe. Tutaj szczególnie trudna sytuacja będzie z lewicą, która, tak jak mówiłam, wspiera te protesty, a lewica będzie no, bardzo potrzebna rządowi do tego, żeby projekt budżetu na rok 2027 przyjąć. No i oczywiście dochodzi kwestia mniejszych obietnic, mianowicie obietnica reakcji na te braki nauczycieli w ciągu kolejnych kilku dni, ale żaden z tych elementów nie jest rozwiązaniem systemowym i w gruncie rzeczy trudno się spodziewać, żeby władza taką receptę systemową dla tych protestów znalazła. Myślę, że raczej to będzie kwestia gry na przeczekanie i na takie samoistne wygaszenie się tego ruchu i przeniesienie tych problemów na poziom dyskusji w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie kampanii prezydenckiej. Niedługo też zbliżają się takie wakacje jesienne, krótkie wakacje jesienne, więc to też będzie sprzyjało temu, żeby te ruchy powoli wygasały.
0: A pytanie, czy rzeczywiście one będą wygasać? Znaczy, bo pamiętamy, że było kilka takich protestów we Francji, które tak szybko nie wygasła, rzeczywiście zmieniły rzeczywistość społeczną. Czy ta grupa jest za mała? Te roczniki są na tyle niezorganizowane i na tyle niewielkie, że potencjału jakiegoś społecznego przewrotu czy politycznego przewrotu nie mają.
1: To znaczy skala tego, co obserwujemy we Francji, jest bezprecedensowa, jeżeli chodzi o protesty właśnie na tym poziomie uczniów szkół, liceów, także studentów. Natomiast co tutaj jest istotne, to, że nastąpiła w ostatnich dniach zmiana formy, w której to związki zawodowe, właśnie organizacje uczniowskie i partie lewicy chcą nadać temu spontanicznemu ruchowi, który rozprzestrzeniał się też, no nieformalnie, bo za pomocą mediów społecznościowych na Snapchacie czy na innych platformach dawano sobie po prostu informacje, zbierano się, organizowano się, które będą się starały właśnie nadać temu ruchowi taką zewnętrzną strukturę, pewnego rodzaju też reprezentację, ale i też ochronę, więc to może z jednej strony ograniczać też te akty wandalizmu i przemoc, którą widzimy na ulicach, ale z drugiej strony stworzyć partnera do rozmów, takiego konkretnego partnera dla strony rządowej. Zatem to, co obserwujemy, to jest takie upodabnianie się ruchu do zwykłego protestu związkowego. I pytanie jest zasadne, czy to ma szansę długo przetrwać. Nie jest to coś, co możemy z całą pewnością teraz ocenić. Natomiast wydaje mi się, że też sam fakt zagospodarowania tego tematu w kampanii wyborczej, sam fakt tego, że będzie trzeba przyjąć budżet, że rząd tak naprawdę już jest u kresu swojego funkcjonowania, że gra toczy się o to, jak Francja, jaki Francja obierze kierunek od roku 2027 po wyborach prezydenckich i bardzo możliwych wyborach parlamentarnych, myślę, że będzie jednak ten ruch rozwadniał i że również po tej stronie związkowej, związków zawodowych nauczycieli będzie takie przekonanie, że niewiele w tym czasie konkretnego da się zrobić, bo sytuacja polityczna we Francji jest jak najbardziej niekorzystna ku temu, żeby w tej chwili wprowadzać systemowe rozwiązania w systemie edukacji czy w systemie szkolnictwa wyższego we Francji.
2: I to wszystko w tym temacie. Bardzo dziękujemy. Z nami byli Tomasz Terlikowski oraz Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiali o protestach we Francji, ich skali i o tym, dlaczego władzom tak trudno opanować sytuację. I z tym, co najważniejsze, wrócimy do Was już niedługo, bo teraz horyzonty i oczywiście Sound and Grace w RMF FM.

0: Słuchacie Dobrej Nocki w RMF FM. Z wami niezmiennie Krzysztof Urbaniak. No i jeśli o czymś mówić głośno, to właśnie o tym, bo wracamy do tematu nocnej prohibicji. Posłowie podczas posiedzenia Sejmu mieli zająć się m.in. zmianami dotyczącymi sprzedaży alkoholu. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, w całej Polsce alkohol w sklepach nie będzie sprzedawany między 22 a 6 rano. Wyjątkiem mają być m.in. lokale gastronomiczne czy lotniska. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu polskich miastach. Czy rzeczywiście ograniczają spożycie alkoholu i czy nocna prohibicja przynosi oczekiwane efekty? O tym Tomasz Terlikowski porozmawia z Alicją Basiak-Rasyłą z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Są już z nami, więc nic, tylko słuchamy.
1: Nocna prohibicja we Wrocławiu obowiązuje już rok. Czy możemy powiedzieć, jaki to ma wpływ na spożycie alkoholu, ale w ogóle na Wrocław?
2: Oczywiście, można powiedzieć o pewnych wstępnych wynikach dopiero, bo oczywiście rok to jeszcze mało czasu, ale już teraz obserwuje się wpływ na przykład na mniejszą interwencję policji czy straży miejskiej w godzinach nocnych, także mniejszą liczbę urazów, wypadków na SOR-ze, które właśnie zgłaszane były także w wyniku spożycia alkoholu, więc o takich wstępnych wynikach pozytywnych możemy już teraz mówić, a mieszkańcy też chwalą sobie troszkę większe bezpieczeństwo i spokój na ulicach w godzinach wieczornych.
1: Jest spokojnie, ale pytanie, czy to wpływa na spożycie, liczbę czy ilość spożywanego alkoholu na Dolnym Śląsku?
2: Oczywiście na takie dane też musimy poczekać, aczkolwiek możemy ostrożnie na podstawie badań własnych też powiedzieć, ponieważ prowadzimy na Uniwersytecie Medycznym w Wrocławiu badanie zdrowia dzieci oraz ich rodziców PICTURE, tutaj, które skupia się na grupie też rodziców w wieku, średnio wieku to 40 lat. I badanie trwa już jakiś czas, ponieważ jest to badanie prospektywne, kohortowe i przez 5 lat obserwujemy spadek odsetka osób, które deklarują aktualne spożywanie alkoholu, więc widać, że ten efekt oczywiście już pewien może być. Pamiętajmy, że ten wpływ na spożycie alkoholu oczywiście będziemy obserwować pewnie w znacznie dłuższej perspektywie czasowej. To, co ograniczenie czy zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych też ma na celu, to ograniczenie takich zakupów impulsywnych, tak? Możliwości kupienia kolejnego alkoholu tak przez osoby, które wcześniej już ten alkohol tego dnia spożywały, ale również to wpływ na urazy, wypadki, przypadki przemocy, więc to działanie także na osoby trzecie, nie tylko na osoby, które spożywają alkohol.
0: I dziękuję wam serdecznie. Z nami byli Tomasz Terlikowski oraz Alicja Basiak-Rasyła z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Rozmawiali o nocnej prohibicji, jej skuteczności i o tym, czy ograniczenie sprzedaży alkoholu rzeczywiście wpływa na jego spożycie. A my z kolejną porcją ważnych i najważniejszych informacji wrócimy już niedługo. Bądźcie blisko, oczywiście z RMF FM.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Zaczniemy od doniesień z polskich dróg. Kierowcy, uważajcie, w Wielkopolsce. Tam problemy z przejazdem po dwóch wypadkach. Trump zapowiada rozmowę z Putinem. Chodzi o śmierć laborantki po kontakcie z patogenem dżumy. Będą też ważne fakty o zdrowiu, a dotyczące waszego kręgosłupa. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na wielkopolskim odcinku A2. Do kolizji doszło między węzłami koło Konin Wschód. Jedno z aut uderzyło w bariery energochłonne w pasie rozdziału, a drugie wjechało do rowu. Pas wolny w kierunku Świecka zablokowany. Problemy z przejazdem także krajową 92 w Wielkopolsce. We wrześniu na odcinku Słupca-Poznań zablokowana droga przez ładunek, który rozsypał się z ciężarówki. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Donald Trump zapowiedział rozmowę z Władimirem Putinem w sprawie śmierci pracownicy rosyjskiego instytutu zajmującego się badaniem dżumy. 28-letnia kobieta zmarła kilka dni po tym, jak w laboratorium rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Rosyjskie władze podały jedynie, że przyczyną śmierci było zapalenie płuc. Stany Zjednoczone domagają się od Moskwy szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Sekretarz stanu Marco Rubio podkreślił, że przekazane dotąd dane są ograniczone. Po śmierci kobiety około 200 osób, które miały z nią kontakt, objęto obserwacją, a w kilku placówkach medycznych wprowadzono kwarantannę. W faktach jeszcze jedna informacja zza oceanu. Skazana na śmierć Christy Pike niemal tydzień po nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność i mówi. 50-latka przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. Jak podaje ABC News, Pike wciąż wymaga intensywnej opieki medycznej. Doznała poważnych obrażeń rąk i wciąż jest przykuta kajdankami do łóżka. W faktach teraz lubelskie. Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia nożownika, który niespełna 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Więcej szczegółów reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć. Dlatego Ihorem, obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, gdzie biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie. Prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz. Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia dwóch rannych wciąż przebywających w szpitalu.
0: 488 osób zostało zatrzymanych we Francji podczas demonstracji w kolejnym dniu mobilizacji licealistów domagających się poprawy warunków nauki. Dane te podało francuskie MSW. Demonstracje w wielu miastach kraju zgromadziły według organizatorów 450 tysięcy osób, a według MSW 256 tysięcy. Również nauczyciele przyłączyli się do tych protestów. Sytuacja pogarsza się od lat i to w coraz szybszym tempie. Teraz, gdy w całym kraju pojawia się tak wiele demonstracji i akcji protestacyjnych, wyraźnie widać, że we Francji narasta ogólne zmęczenie pogarszającymi się warunkami życia, mówił jeden z protestujących nauczycieli. Dzisiaj w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o dyskopatii, przekleństwie siedzącego trybu życia i braku ruchu. Leczenie dyskopatii zaczyna się od poznania przyczyn choroby.
2: Proszę nie traktować tego, że to już jest dramat, że to będą operować, że będzie się działo, tak? Warto ustalić przyczynę. I wtedy, jeżeli szybka jest reakcja, to jest fizjoterapia, to jest kinezyterapia, to jest praca z rehabilitantem, to jest praca samodzielna po poznaniu nawyków i odpowiednich ćwiczeń i naprawdę to daje efekty. Jeden warunek. Trzeba być cierpliwym.
0: Tłumaczy dr Mariusz Siergiej, specjalista ortopedii i traumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Dyskopatia, jak rozpoznać i leczyć? Słuchajcie dzisiaj faktów.
3: Fakty, opinie, komentarze.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Rzecznik rządu Adam Szłapka był gościem Tomasza Terlikowskiego.
4: Co z tym tu Władysławem Tofirem Bartoszewskim? Złoży ten immunitet? Nie złoży?
5: No, jeśli do tej pory nie złożył, to chyba nie złoży.
4: A ale będzie miał odebrane?
5: No, myślę, że znaczy to są oczywiście decyzje klubów poszczególnych. Myślę, że tak, że Sejm pozwoli mu.
4: A w zasadzie dlaczego on cały czas jest wiceministrem spraw zagranicznych, skoro nawet nie ma certyfikatu? To znaczy, no to jest takie pytanie, które ciąży na koalicji.
5: No to znaczy myślę, że będzie miał,
4: na PSL-u oczywiście,
5: będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić. No po to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. Jak pan doskonale wie, my w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem.
4: No dobrze, to znaczy rozumiem, że będzie odebrane. A co z premierem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wicepremierem? Wiedział premier o tym spotkaniu, marcowym spotkaniu, tak, z Donaldem Trumpem, czy nie wiedział?
5: Tak, oczywiście. No,
4: ale mówił pan.
5: A to już dokładnie trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali, ale na pewno pełną wiedzę ma pan premier. Zresztą mówił o tym publicznie i mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem.
4: Czyli kiedy się dowiedział, ani o czym rozmawiali?
5: Bo to ważne spotkanie, ale to jest tak to powiedział publicznie pan premier, to było spotkanie dyskrecjonalne, więc...
4: No tak, tylko że z tego, co powiedział pan premier, wynika, że oni tam nie rozmawiali o bazach, wbrew temu, co mówił Adam Bielan, tylko raczej rozmawiali o sprawach związanych z rządem.
5: Ale uczciwie pan powie, wierzy pan w cokolwiek Adamowi Bielanowi?
4: Znaczy, ale to premier powiedział, że rozmawiali o rządzie.
5: Ale
4: doszły do pana takie informacje, że rzeczywiście Donald Trump chciał zmiany sojuszy w Polsce?
5: Spotkanie z tego, co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny. W związku z tym...
4: Panie ministrze, ja o to pytam także...
5: W związku z tym, ja powiem tyle, ile na ten temat publicznie powiedział pan premier.
4: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
5: Nie są
4: i w Rumunii już zrobili to. Tak nie. Powiedziała pani ambasador.
5: Okej, to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym. Raczej należałoby takich wypowiedzi unikać.
4: Panie ministrze, czy to w takim razie to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem było częścią uzgodnionej polityki rządu?
5: Tak, oczywiście.
4: Czyli było elementem, to nie jest tak jak, nie wiem, na przykład Szymon Hołownia się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim, tu nie mieliśmy z tym do czynienia.
5: Nie, no to czy współpraca pomiędzy wicepremierem, ministrem obrony narodowej i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczpospolitej układa się modelowo i myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnego takiego minimalnej nawet przestrzeni na jakiekolwiek podważanie.
4: Nic
5: tak,
4: nie ma.
5: Naprawdę
4: w takim
5: tego
4: razie
5: uważam.
4: Adam Bielan.
5: A to już trzeba pytać Bielana.
4: No ale pan nie... jest rzecznikiem rządu, rozumiem, że pan
5: ale to jest, ale ja, ale broń Boże, nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą myślę, że Jarosław Kaczyński o tym wie też, ale czasem wykorzystuje takich polityków.
4: Co to znaczy najgorszych?
5: Takich, że jest dla władzy zrobić z każdym wszystko, każde świństwo, jest w stanie... No zresztą wychodził z PiSu, potem zdradzał tych swoich kolegów, z którymi wyszedł z PiSu. No...
4: Co chce uzyskać?
5: Chcę zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest obrzydliwe podejście.
4: Panie ministrze, ale w jaki sposób chce zaszkodzić? No powiedział, że Donald Trump spotkał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Gdzie to szkoda?
5: Nie, jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że... Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiSu może te relacje poprawić, co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w normalnych, w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi, pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić, to znaczy nie można próbować ze względu na własny, taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufanie do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne, no to jest... Użyjąc takich, powiedziałbym, pisos... Tak nie można po prostu robić.
4: Chciał pan chyba powiedzieć o zdradzie stanu.
5: To jest jak zdrada, tak, dokładnie. To jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne.
4: Adam Bielan, pana zdaniem, jest niepatriotyczny, a nawet użyłby pan słowa, gdyby pan był z PiS-u, rozumiem, zdrady.
5: Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o o PiS-ie, myśli o współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim interesie.
4: A jak z tą bazą amerykańską?
5: Z jakiegoś powodu zawsze starał się uciekać z polskiego parlamentu na lepiej płatne funkcje.
4: No dobrze, a jak to z tą bazą będzie, panie ministrze? Bo cały czas słyszymy różne obietnice, teraz już Donald Trump złożył obietnicę. Okej. Okay. Powiedział bardzo podobnie na temat Litwy i bazie na Litwie jako Polsce. To znaczy, jesteśmy bliżej tej bazy niż Litwini?
5: Czy bliżej niż Litwini, to musielibyśmy porozmawiać z kolegami z Litwy. Ale no tak, mam. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi bardzo intensywne prace w tym zakresie. Są już pierwsze deklaracje. Ja nie chcę mówić o terminie, natomiast tak, no pracujemy bardzo, bardzo intensywnie.
4: Pojawiły się też takie komentarze, że na razie Amerykanie wycofali oddziały rotacyjne, nie przesłali nowych, czyli mamy mniej żołnierzy niż mieliśmy. Słyszymy cały czas o kolejnych redukcjach, niekoniecznie w Polsce, ale słyszymy. Ale w efekcie mamy obietnicę, że może będzie kiedyś baza stała.
5: Mamy obietnicę, że będzie baza stała. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że tak jak nam bardzo zależy, Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy, ja tu w przeciwieństwie do takich ludzi jak Bielan, nie będę odbierał poprzednim rządom tego, że pracowały nad tym, żeby bazy amerykańskie były w Polsce, żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te 30 ponad lat wszyscy się o to starali. Wszyscy starali się o to, żebyśmy byli w NATO, wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wszyscy starali się o to, żeby być w Unii Europejskiej. No teraz się pojawiają tacy ludzie jak Brown, którzy to podważają, ale wszyscy się starali. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że informacja o tym, że Stany Zjednoczone redukują jakąś część wojsk z Europy, nie jest dobrą informacją także dla bezpieczeństwa całej Europy. Więc tak, my będziemy zabiegać na pewno o to, żeby i pracujemy nad tym, no już jest ta obietnica, żeby bazy amerykańskie były w Polsce. Natomiast myślę, że wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich z Europy była jak najmniejsza.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl, a do kolejnej jej części wrócimy w Faktach o drugiej, na której już teraz zapraszam w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF

0: Ależ się romantycznie zrobiło za sprawą Zali i Tylko kochaj mnie w RMF FM. Ale to, co wydarzyło się jeszcze kilka godzin temu, wywołuje raczej niedowierzanie niż romantyczny nastrój. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Wiadomość miała trafić do mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego, ale przez pomyłkę otrzymali ją także mieszkańcy lubuskiego. RCB przyznało później, doszło do błędu podczas wysyłki. Jak dochodzi do takich pomyłek i co mówią one o systemie ostrzegania? O tym Tomasz Weryński porozmawia z profesorem Markiem Walencikiem, kierownikiem Katedry Pedagogiki i dyrektorem Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB. Jesteśmy i słuchamy.
1: Pytanie takie dosyć proste, ale ono się niestety tutaj nasuwa. Jak mogło dojść do takiego błędu? To taka zwykła pomyłka?
2: Tak, to bardzo zwykła pomyłka. No naprawdę, ja się ogromnie cieszę, że podejmujecie ten temat i tą problematykę już po samym fakcie, że mówimy o niej. No, to jest przysłowie mówi, że tam, gdzie dwa rąbią, drzazgi lecą. Nie traktowałbym tego w kategoriach jakichś takich szczególnych. Ja wiem, że skutki mogły być naprawdę bardzo różne, ale musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. No, nastąpiła po prostu ludzka pomyłka. Człowiek oprócz wielu bardzo dobrych działań w tym zakresie bezpieczeństwa, no, również generuje takie zachowania. I w tej kategorii, jak bym to przyjmował.
1: No właśnie zastanawiam się, czy taka pomyłka, no nawet jeżeli ona jest pojedyncza przy wysyłce alertu, wie pan, może w przyszłości sprawić, że ludzie zaczną jakoś ignorować prawidłowe ostrzeżenia. No nawet jeżeli ona jest pojedyncza przy wysyłce alertu, wie pan, może w przyszłości sprawić, że ludzie zaczną jakoś ignorować prawidłowe